0: regionalnej kuchni w Łódzkiem. Ich smaki można nie tylko poznać, ale też odtworzyć w domu dzięki warsztatom kulinarnym prowadzonym przez koła gospodyń wiejskich. Na zajęciach w Leszczynach Dużych, gdzie na warsztat wzięto pierogi z kapustą i grzybami z Mrogi Dolnej, była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Mąka na pierogi zawsze musi być dobra. Robimy sobie takie gniazdko, żeby nam nie uciekły pozostałe składniki. Mamy masełko roztopione i szklanka wody gorącej.
2: Co jest najtrudniejsze w robieniu pierogów?
3: Myślę, że takie ugniatanie ciasta.
2: Czy w domu to pan wałkuje to ciasto na pierogi?
4: Nie. Ja wracając z pracy już przyjeżdżam na gotowe.
2: No,
4: natomiast w kole gospodyń jak najbardziej mogę się wykazać.
2: A tutaj?
5: My już wykrawamy, przygotowujemy do nadziewania i zaraz już robimy.
6: Musimy nałożyć tyle farszu, żeby nie wychodziło i żeby dobrze się zlepiało.
2: Ile ty pierogów zrobiłaś dzisiaj? Dużo czy mało?
7: Tak średnio. Chyba ze 100.
0: Tak było wczoraj, a dziś w Lipiczu będzie okazja do spróbowania tradycyjnych swadruchów, czyli placków ziemniaczanych z twarogiem, mąką i jajkiem. Fuczki, czyli placki z kiszonej kapusty, poznacie w Prusicku.
8: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił przy okazji, jak duży mamy deficyt finansów publicznych i jak bardzo napięty jest państwowy budżet. Czy zatem czeka nas mocne zaciskanie pasa? W sobotnim programie Sprawdzam w RMF FM Krzysztof Ziemiec pytał o to swoich gości. Rafała Komarewicza z Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Łukasza Schreibera, szefa Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Pierwsze pytanie zostało skierowane do posła obecnej opozycji.
9: Jeśli rzeczywiście stan finansów publicznych jest tak zły, a wy być może, tak, za rok przejmiecie ster rządowy, no to ten dług spadnie na was. Co wy wtedy zrobicie?
10: No, ja myślę, że przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki pokazał, że w takich trudnych sytuacjach potrafi sobie radzić, więc jeżeli pan mówi, co się stanie, jeżeli Rozwój Plus miałoby przynajmniej część odpowiedzialności za to wziąć, no to, to akurat tutaj byłbym spokojny. No, my przedstawiamy krok po kroku różnego rodzaju założenia. Na pewno
9: ale konkretnie
10: kwestia...
9: zrezygnujecie z pewnych wydatków? 800 plus, babciowe, 13, 14 emerytura.
10: Nie sądzę, żeby to była główna przestrzeń i główna konieczność do tych cięć. To zapowiadają niektóre partie, ale wydaje mi się, że trzeba zacząć od czegoś innego. Na pewno od racjonalizacji wydatków, bo za dużo pieniędzy przecieka. Na pewno od ściągalności VAT-u, bo to nie może być tak, że ta dziura się powiększa. Na pewno ten element, który proponuje obecna koalicja czasem, no właśnie kwestii ściągalności podatków, no jest to rzecz do załatania.
9: To Rafał Komarewicz.
10: Na pewno wreszcie niektóre rzeczy, bo proszę zobaczyć, że nie udało się nawet dotrzymać tak sztandarowej obietnicy, też z kolei na innym poziomie, jak likwidacja tych wpływów dla telewizji publicznej, no to zrobiono te
9: neo-TVP. Premier tłumaczył, że ma odpowiedzialność za 1/3.
10: Świetnie, dlatego musi 3 miliardy przelewać.
9: Też na świecie
10: ściek,
9: wszyscy głosują portfelem, prawda? Nie zdajecie sobie sprawy w koalicji rządzącej, że te wysokie ceny, ten deficyt budżetowy, to wszystko może sprawić, że za rok będziecie musieli oddać władzę.
11: No, wie pan co, no, może się okazać, że będzie jakiś inny na przykład problem, tak, który nie będzie związany z finansami państwa. Proszę zauważyć, że sprawy finansy państwa jakby jest odsuwane przez polityków, no bo jakby jest problematyczne.
9: I to jeszcze, wczoraj sugerował prezydent.
11: Natomiast powrócę jeszcze raz do tego pytania, które pan mówi. Jakby są jakby dwie możliwości. Oczywiście tutaj pan zaraz mówi o cięciu wydatków. Ja uważam, że oczywiście to jest na pewno trzeba to przeglądać, ale nie w sferze cięć wydatków socjalnych, bo w tym momencie jakby będzie to źle wpływało na Polaków. Natomiast są inne rzeczy. Sprawiedliwość podatków. Panie redaktorze, no proszę zobaczyć, no przecież mamy informację nawet, że pana Brzoski, że firmy zagraniczne płacą minimalne podatki, a polskie firmy płacą gigantyczne.
9: No dlaczego to się dzieje? Rządzicie od 3 lat.
11: Panie redaktorze, jeszcze raz. Chętnie bym porozmawiał z panem ministrem finansów, który się ze mną nie chce spotkać na ten temat.
9: Jak to jest możliwe, żeby minister finansów...
11: Proszę zapytać pana ministra finansów. Kwestia jest dotyczyć szczególności podatków, czyli firmy zagraniczne powinny płacić takie same podatki jak i polskie. Druga sprawa. Sprawa, jeżeli chodzi o sprawiedliwe podatki dla Polaków. Proszę zobaczyć, że na przykład mamy ryczałty, tak, które kiedyś zostały wprowadzone. Okej, wtedy była taka potrzeba. Na teraz trzeba je zweryfikować po kilku latach. Bo co się okazuje? Polak na umowę o pracę 41% podatku, a powiedzmy ktoś, kto jest na ryczałcie, opłaci na przykład 15% podatku. Chodzi o to, że musimy przeglądnąć wszystkie te rzeczy i zastanowić się, co z tym zrobić. Natomiast widzę, że wola w tym kierunku jest, można powiedzieć, średnia. Wolimy doraźnie załatwiać sprawy, tak na przykład jak z CPN-em, czyli po prostu obniżenie jednorazowo podatku, żeby Polacy byli zadowoleni, że ktoś im dał, czy prezydent, czy premier. Natomiast nie podchodzimy do tego systemowo.
9: Postawmy kropkę i zmienię temat. Czy skoro prezydent, i to pytanie do pana posła Schreibera, czy skoro prezydent poszedł na rękę rządzącym w sprawie paliw, to może też pójdzie na rękę w sprawie pana Berka i zaprosi go na zaprzysiężenie?
10: To jest pytanie do pana prezydenta. Wie pan, w tej wypowiedzi, którą prezydent dał, no, mi się też zwróciłem uwagę na jedno. Jak powiedział, że tak, nie potrzebowali mnie przy zaprzysiężeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie potrzebowali mnie w kwestii transkrypcji, tak, aktów małżeńskich, homoseksualnych, ale za to potrzebowali mnie w takiej sprawie jak ta ustawa, ale tak naprawdę akurat w tej sprawie pokazali wcześniej, znaczy to wszystko to był cyrk, to musimy mieć tego świadomość.
9: Maciejem Berkiem? Zaprosi go na zaprzysiężenie czy nie?
10: Wie pan, to jest decyzja, którą musi podjąć pan prezydent. Ja uważam, że są tak poważne wątpliwości w związku z tym, że on nie spełnia wymogów formalnych. Znaczy, to jest jakaś też nieprawdopodobna historia.
9: To co będzie dalej? Pytanie do pana posła Komorowicza. No bo mamy gigantyczny kryzys i będzie on jeszcze większy. Czy koalicja zagłodzi teraz Trybunał Konstytucyjny, żeby tam już w ogóle kamień na kamieniu został?
11: Ja mam trochę takie wrażenie, że nasza koalicja trochę na własne życzenie zaogniła sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
9: Znów nie wierzę w to, co słyszę, pan krytykuje koalicję.
11: Ale panu powiem dlaczego. No, ja głosowałem przeciwko tutaj powołania pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego z prostej przyczyny. No, z czymś innym szliśmy na sztandarach. Szliśmy na sztandarach, naprawy Trybunału Konstytucyjnego.
9: Potakuje, bo rzeczywiście pan, to było, pamiętam.
11: Co więcej, przyjęliśmy ustawę, do której nas namawiali koledzy z Koalicji Obywatelskiej, żeby przyjąć, że politycy nie będą w Trybunale Konstytucyjnym. I teraz jakby no, powiedzieli, no okej, no ale no, tutaj musimy to zmienić. Mamy inne zdanie.
9: Ale to co się stało panie po redaktorze, drodze? Panie pośle, co się stało po drodze? Bo ja pamiętam te słowa. Zero polityków w
11: Trybunale. Panie, to są dwie sprawy. Ja uważam, że jest wprost i dla mnie osobiście jest prosta sytuacja. Sejm decyduje o tym, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Bez względu na to, jakie mam zdanie ja w sytuacji nie samego pana Berka, jego doświadczenia czy kompetencji, tylko po prostu z tego, że był politykiem i według mnie nie powinien być w Trybunale, jednak Sejm podjął decyzję, że został wybrany tym sędzią Trybunału, więc ja osobiście uważam, że każdy taki sędzia, który został wybrany przez Sejm, powinien odbyć ślubowanie przed prezydentem, a pan prezydent powinien to ślubowanie...
9: Czyli co, będzie kryzys jeszcze większy?
11: Pan prezydent to ślubowanie powinien przyjąć, dlatego że to jest dalej też pogłębianie pewnego rodzaju...
9: Ale to będzie siłowe wejście do Trybunału?
11: Znaczy, panie redaktorze, jeżeli to będzie bardzo, bardzo złe rozwiązanie z prostej przyczyny, dlatego że da kolejnej władzy możliwość ingerowania w trójpodział władzy. Ja przypomnę, że sprawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zaczęły się, kiedy przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, czyli pan Kropiwnicki, zgłosił na koniec kadencji chyba 2014 dwóch nadmiarowych sędziów.
9: Panie pośle, ja słyszę pana.
11: Panie redaktorze.
9: I mam wrażenie, że przede mną siedzi polityk Prawa i Sprawiedliwości, a nie.
11: Ale panie redaktorze, ale dlaczego pan tak uważa? No, wie pan co?
9: No, bo pamiętam ich argumentację i pamiętam też te słowa Kropiwnickiego z tamtych
11: czasów. Panie redaktorze, no ale to kwestia jest następująca. Albo oceniamy sytuację taka, jaka jest i krytykujemy jedną lub drugą stronę, jeżeli coś źle zrobi, albo po prostu jesteśmy wyznawcami jakiejś religii. Ja nie jestem wyznawcą religii jednej strony. Ja bym chciał, żeby Polacy, z tego co rozmawiam z moimi wyborcami, żyli w normalnym, przewidywalnym świecie. Natomiast widzimy, że tego nie chcą politycy. Politycy chcą, żeby zrobić tylko emocje.
10: Z wieloma rzeczami tu się można zgodzić, ale zwrócę państwu uwagę na jeszcze dwie rzeczy, bo politycy nie mają wchodzić do Trybunału. Ale tu się zdarzyła rzecz niesamowita.
9: Nawet za waszych czasów byli.
10: Dobrze, tylko to akurat nie nasze środowisko to stawiało na sztandary. Byli i wcześniej.
9: Jednością.
10: Byli i wcześniej. No tak, ale tego tematu nie stawialiśmy w taki sposób, bo politycy, czy byli politycy, wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego. To się dzieje w sądach konstytucyjnych różnych krajów. Ale tutaj wzięto wprost z gabinetu nie tylko prawą rękę Donalda Tuska, ale człowieka, który odpowiadał za cały proces legislacyjny. No trudno jest bardziej pod tym względem potem skandaliczną osobę zaproponować. A druga sprawa jest ta, o której pan mówi, no czyli tego kompletnego już w tym momencie, tej kompletnej awantury wokół Trybunału. I my jako środowisko, jako Rozwój Plus zaproponujemy rozwiązanie z poczucia odpowiedzialności przed państwem. Tak, myślę, że całkiem niedługo zaproponujemy rozwiązanie, które mogłoby przy pewnej dozie dobrej woli obydwu stron ten kryzys zażegnać, ale...
9: No to marszałek Hołowni już miał taki pomysł. Nic z tego nie wyszło, pamięta pan.
10: No, pomysł marszałka Hołowni generalnie, przepraszam, ale sprowadzał się do tego, żeby mimo wszystko zapewnić większość obecnej koalicji, więc pewnie dlatego...
9: Ale miał pomysł resetu konstytucyjnego.
10: No tak,
9: ale... ten wasz pomysł miałby się polegać?
10: No... Proszę dać chwilę czasu, kiedy przedstawimy szczegółowo takie rozwiązanie i wtedy będziemy się do niego odnosili.
0: Łukasz Schreiber, Rafał Komarewicz i gospodarz programu Sprawdzam w RMF FM, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: teraz może o bardziej pozytywnych sprawach. Spotykasz się już z kimś innym.
1: Tak.
0: To jest jakiś tam happy end, jeśli można mówić w twojej sytuacji o happy endzie. Ale pewnie nie było łatwo wejść w tę nową relację.
1: Absolutnie nie. Przez bardzo długi czas byłam strasznie odcięta. I nie planowałam w ogóle niczego takiego. W życiu nie pomyślałabym, że dzieciom kogokolwiek sprowadzę w ich życie. Byłam zupełnie zamknięta. 13 lat z Mariuszem i te wszystkie wspomnienia, które mieliśmy, ten silny trzon rodziny, jaki stworzyliśmy, to zamknęło we mnie jakiekolwiek myślenie, jeśli chodzi o dalsze związki. Pomimo, że w tych naszych ustaleniach przed śmiercią Mariusza były bardzo dokładne wskazówki, że mam nie zostać sama, że mam sobie życie ułożyć, żeby dzieci też nie były same, że mam znaleźć porządnego faceta, bo jak nie, to Mariusz wróci zza światów i przestrzeli mu kolana i zrobi straszonko z duszonkiem, jak to on zawsze mówił. Więc to było w taki zabawny sposób przekazywane, ale też tak jakby dało mi zielone światło od niego, bo on nie chciał, żebyśmy zostali sami. Marka poznałam całkowicie przypadkiem, przez wspólnych znajomych. Zrobiła się z tego fajna przyjaźń. Jeździliśmy razem na koncerty, on też jest facetem z Odzysku, po przejściach. Też zamknięty kompletnie był, niepoukładany, z pewnymi takimi cieniami w duszy. Myślę, że ta przyjaźń dała nam to, że gdzieś tam razem żeśmy te swoje rany zszywali. I na podwalinach tej fantastycznej przyjaźni zrodziło się coś więcej. Coś, czego żeśmy kompletnie nie planowali. Coś, co nas tak naprawdę wystraszyło. Bo ja myślałam, że to jest za wcześnie. I on myślał, że u niego też to jest za wcześnie. I gdzieś tam kompletnie nie byliśmy na to gotowi. A to wszystko się po prostu działo.
0: Jak przyjęły go dzieci?
1: Wszystko działo się z takim niesamowitym przyzwoleniem z ich strony. Trochę tak jak... No, wpuszczam do domu jakąś osobę i patrzę, jak zareagują na nią moje zwierzaki. Jeżeli widzę, że się boją, to nie do końca jest to. A jak widzę, że obłażą tego kogoś, to znaczy, że to jest fajna osoba. I tak było, jak przyprowadziłam Marka do domu. On przyjeżdżał jako kumpel. Widziałam, jak moje dzieci fajnie na niego reagują. Widziałam, jak go zwierzaki fajnie obkładają. To było takie pozytywne. Tak naprawdę on dał nam wszystkim, całej naszej trójce, z powrotem uśmiech. Ale taki prawdziwy, szczery. Że aż mi czasami było głupio, że ja się mogę śmiać jak wariatka, a przecież powinnam w tym momencie płakać. I wszystkim nam dał taką pompę, dając ją też przy okazji sobie. Marek jest tak naprawdę bardzo zamkniętym człowiekiem. Ciężko do niego dotrzeć. On na pozór jest taki wesoły, ale żeby tam tę jego książkę przeczytać w środku, to jest bardzo, bardzo ciężko. Ale udało się. Oboje byliśmy dla siebie takim lekarstwem.

0: Nigdy nie weszłabym w taką relację, gdybym widziała jakąkolwiek kontrę ze strony moich dzieci. Bo przede wszystkim dzieci są dla mnie najważniejsze. I to jest dla mnie wyznacznik mojego dalszego życia. Nie mam zamiaru nic nigdy robić wbrew nim. Nie chciałabym, żeby one czuły jakiś dyskomfort, że ja próbuję, nie wiem, zastąpić tatę. Bo tego nie da się zrobić. Zresztą ja im nieraz tłumaczyłam, że Marek nie chce w ogóle taty zastępować. On też im to tłumaczy. On może próbować niektóre rany pocerować, ale nigdy go nie zastąpi. Przede wszystkim on jest też zupełnie innym człowiekiem.
1: Nie jest policjantem?
0: Nie, on z zawodu jest leśnikiem, więc tak klimatycznie.
1: Przynajmniej spokojniej jest.
0: Marek jest bardzo spokojny. Dzieciaki nieraz się śmieją. Weźcie wy się pokłóćcie chociaż raz. A tu się nie da. Z Mariuszem się ścieraliśmy cały czas. Bo szybko staliśmy się małżeństwem. Szybko nam się dziecko urodziło, więc tak naprawdę uczyliśmy się siebie przez następne lata.

0: To, że jestem uśmiechnięta, to, że dzieciaki są uśmiechnięte, wiedzą, że to świadczy o tym, że Marek jest po prostu fajnym gościem. I cieszą się, że się podnosimy. Pamiętam, jak bałam się powiedzieć teściowej, bo moja rodzina poznała Marka wcześniej. Wiadomo, to jest najtrudniejsze w tym momencie, bo ona straciła syna, a ja teraz chcę jej powiedzieć, że ktoś tutaj już jest. Pamiętam tę rozmowę. Ona chciała do nas przyjechać i musiałam jej to powiedzieć, bo on już tu z nami mieszkał. No nie wyrzucę go i nie pójdzie do końca mieszkać, tylko muszę wziąć na klatę i powiedzieć jej wszystko. Pamiętam, jak się rozpłakała. Wystraszyłam się, że jeszcze zawału dostanie, bo ona ma troszeczkę problemy z sercem. Ale za chwilę zaczęła mi tak ze szczęścia płakać, że ona tak strasznie się o nas bała. Że ona nam tak dobrze życzyła, że my tu zostaliśmy sami, że ona tak się cieszy, że ktoś jest, że ktoś nam pomoże. I to moje ciśnienie wtedy zeszło. Później poznała Marka osobiście. I już teraz jest z nim na takiej stopie, że biega za nim: Mareczku, Mareczku, bo Mareczek pomoże, bo Mareczek zawiezie, bo Mareczek ciężką torbę weźmie.
1: Czyli normalnie utrzymujecie rodzinne kontakty?
0: Tak, cały czas. Ona się właśnie bardzo bała tego, że my ją teraz zostawimy. Że my nie jesteśmy rodziną, bo to jest tylko moja teściowa. To nie jest moja mama, to nie jest moje rodzeństwo czy coś. To jest rodzina mojego męża. I ona się bała, że ja się teraz całkowicie odetnę. Za każdym razem jej tłumaczyłam: mamo, ale przecież my jesteśmy rodziną. Jesteś babcią moich dzieci. Jesteś ciągle mamą mojego męża. To jest coś, co się nie zmieni. Ja absolutnie nie mam zamiaru wyrzucać jej ze swojego życia, ani nie chcę uciekać z jej życia. Chcę, żeby było tak, jak było. Żebyśmy ciągle byli rodziną.

0: MFFM.
1: Widzę, że jeden z twoich tatuaży to obrączki. Miałaś je już, kiedy Mariusz jeszcze żył?
2: Nie, to wszystko zrobiłam po jego śmierci. Wszystkie są takie symboliczne. Pierwszy mój tatuaż to miał być anioł. Kojarzy mi się ze śmiercią. Ale stwierdziłam, że zrobię sobie takie trzy symbole. Zamiast anioła będzie skrzydło. Tu jest korona cierniowa jak cierpienie. A tu właśnie obrączki jako miłość. To była moja pierwsza przygoda z tatuażem. Tak czysto symbolicznie. Później to już jakoś poleciało. Ten to już był dla mnie taki kobieta-wilk, tak trochę mojej natury. No i na sam koniec powstał jeszcze Feniks. Symbol podnoszenia się. I w zasadzie tyle. Więcej mi nie potrzeba. Chociaż to jest wciągające bardzo.
1: Jak widać, moje tatuaże również są symboliczne. Część z nich też dotyczy ważnych dla mnie osób. Mnie na przykład uspokajają. Wiem, że nawet jeśli coś tam się stało i już tych osób ze mną nie ma, to mam na zawsze taki ich symbol, właśnie w postaci tatuażu.
2: Tak, to jest tak naprawdę wyznacznik jakiejś części duszy.
1: Jak myślisz, co Mariusz by powiedział, jakby zobaczył te twoje tatuaże?
2: Myślę, że też by sobie zrobił, bo on chciał sobie zrobić symbol swojej jednostki wojskowej i symbol jednostki tej z Wrocławia. Tylko tak jakoś nigdy... Rozmawialiśmy o tym przez kupę lat, że fajnie by było mieć tatuaże, ale żeby to było jakieś znaczące, nie jakieś pierdoły. Że sobie zrobię jakiś ładny rysunek i to będzie kompletnie bez żadnego znaczenia. Natomiast nie znaleźliśmy chyba nigdy jakoś motywacji. Teraz dla mnie motywacja była oczywista. Chciałam to wszystko wyrazić na sobie. A przy okazji w momencie, kiedy w psychice coś boli, fajnie się sprawdza ból fizyczny przy tatuowaniu. Mnie to za każdym razem bardzo oczyszczało, te parę godzin spędzonych w studiu. Czułam, że teraz wszystko ze mnie zeszło.
1: Wytatuowane obrączki zostaną z tobą do końca życia. Czujesz, że Mariusz tak naprawdę zawsze będzie twoim mężem?
2: Oczywiście nie ma po prostu innej opcji. Może to głupie, ale ja ciągle czuję jego obecność. On przez całe życie robił wszystko na 100%. I nawet za światów opiekuje się nami na 100%.
1: Góral. Chcesz mówić o chorobie?
3: Mnie to nie przeszkadza. Nauczyłem się już z tym żyć, wiesz? Był moment, kiedy człowiek się tego wstydził. Zwłaszcza, że wiem, jak wyglądałem wcześniej. Przez chorobę zostało truchło. Więc są te różnice. Natomiast teraz już mówienie mi nie przeszkadza. Ale potrzebowałem 3 lat, żeby się z pewnymi rzeczami pogodzić. Jak się dowiedziałem o chorobie, to mnie nie tyle choroba przeraziła, ile dopiero z upływem czasu fakt, że już nie będę mógł robić tego czy tego. Moim hobby było skakanie. Więc jak chłopaki zaczęli wyjeżdżać na skoki, to wtedy człowiek zaczął to odczuwać. Było dobicie. Kiedyś człowiek sam się pakował, sam jechał. Teraz to mi tak jeszcze szpilkę dobijają, że piękna pogoda, skaczemy. Żeby mi trochę poprawić humor.
0: Za chwilę w RMF FM kolejny fragment trzymającej w napięciu książki Policjanci w boju.

0: Czyli najtrudniejsze były kwestie fizyczne. Ty, sportowiec, antyterrorysta, poniekąd unieruchomiony przez chorobę.
1: Tak. Pogodzenie się z tym, że już nie pobiegam, już nie porobię tego czy tamtego. Przez 34 lata systematycznie uprawiałem sport. Przez 34 lata. W ogóle nie przerywałem. Więc odcięcie z dnia na dzień było tragiczne.
0: Da się w ogóle z tym pogodzić?
1: Tak. Innego wyjścia nie ma. Bo gdybym nie był w stanie się z tym pogodzić, to pozostaje tylko jedno. Podejrzewam, że wpadłbym w deprechę. Chociaż był taki moment, jak żona postanowiła odejść. Wpadasz w deprechę. A jak człowiek wpada w deprechę, to różne rzeczy mu do głowy przychodzą.
0: Łącznie z najgorszymi?
1: Łącznie z najgorszymi, tak. Tego człowiek nie jest w stanie nawet przewidzieć. Wyciąga się jakieś wnioski. Człowiek się budzi, coś tam przychodzi do głowy, coś podpowiada i idzie. Zresztą teraz mam do czynienia z takimi, bo obecnie jestem negocjatorem. Ze względu na chorobę już w wydziale bojowym nie pracuję. I w tej chwili jestem właśnie kierownikiem sekcji negocjacji. No i rozmawia się z takimi ludźmi. Ze skoczkami, różnego typu samobójcami.
0: Te twoje doświadczenia pomagają ci w pracy? Trochę wiesz, jak oni się czują.
1: Ciężko mi przewidzieć, jak oni się czują. Tak naprawdę ciężko jest czasem powiedzieć, czy on się jakoś czuje. Czy nie jest na przykład pod wpływem leków, albo ich nie odstawił. Różne są objawy. A dla niego to jest moment. I czasem on sam nawet nie wie, dlaczego w ogóle siedzi na dachu. Nieraz, jak się kończy te rozmowy i uda się już pozyskać człowieka, w tym sensie, że odstępuje od swojej drogi, to jak ochłonie, pyta się go o powody. A on... A no nie wiem, dlaczego tam wszedłem.
0: Czyli twoim zdaniem oni czasem tak naprawdę nie chcą tego zrobić?
1: Tak. Najczęściej to jest pokaz. Bo ci, którzy chcą to zrobić, nie afiszują się. Po prostu to robią. Natomiast tutaj to jest bardziej pod kątem afiszu. Nie wiem, bardziej w sensie wzbudzenia jakiejś sensacji i pokazania siebie. Byłem na takim przypadku, że pan sobie siedział z nożem. Pochlastał, no. Ale co dla niego było najważniejsze? Otwarte okno. Siedział w tym oknie. No i krzyk, żeby się ludzie zbiegli. Robił wszystko, żeby było coraz głośniej i coraz więcej ludzi. Później odcięliśmy mu tych ludzi, więc przestało mu się to już podobać.
0: Ale ta próba zwrócenia uwagi, to nie jest wołanie o pomoc?
1: Jak się okazało, w przypadku tego pana to było nagminne. Jak przyjechało pogotowie, to go już znali. I było: a, cześć, znowu zaczynasz.

0: Za kilka sekund wybije godzina trzecia, czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Coraz więcej ofiar cywilnych rosyjskich ataków na Ukrainie. W regionach przyfrontowych wzrost o ponad 60%. Arabia Saudyjska może otworzyć nowy front wojny. Celem mają być wspierani przez Iran Huti. Poznań pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia aż do kwietnia będzie przyjmowała także nocą. Rośnie liczba cywilnych ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. W ciągu 8 miesięcy w regionach przyfrontowych zginęło lub zostało rannych prawie 2,5 tysiąca osób, o 62% więcej niż rok wcześniej. W całym kraju ONZ potwierdziła ponad 15 tysięcy cywilnych ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że rosyjskie ataki mają uderzać m.in. w drogi, szkoły i szpitale, by wywierać presję na mieszkańców ukraińskich miast. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie może otworzyć się w Jemenie. Arabia Saudyjska przygotowuje ofensywę przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti, ujawnia Reuters. Jej celem jest odzyskanie kontroli nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab, jednym z najważniejszych szlaków żeglowych świata. Zza oceanu w tym temacie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Według sześciu źródeł, na które powołuje się Reuters, operacja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Saudyjczycy rozważają ograniczoną ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego albo znacznie większą operację na kilku frontach. W walkach po stronie wspieranych przez Riad sił jemeńskich może wziąć udział ponad 100 tysięcy żołnierzy. Operacje mają wspierać saudyjskie naloty i tutaj pojawia się bardzo ważny wątek amerykański. Waszyngton już dostarcza Arabii Saudyjskiej informacje wywiadowcze i dane pomagające w ustalaniu celów. Amerykanie nie zamierzają jednak, przynajmniej na razie, wysyłać swoich żołnierzy do bezpośredniej walki z Huti. Stany Zjednoczone znajdują się więc w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony wspierają swojego sojusznika, z drugiej Donald Trump nie chce bezpośredniego wciągnięcia amerykańskich sił w kolejny konflikt.
2: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
3: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
0: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber przypomniał, jak jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
4: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
0: Posłowie Schreiber i Komarewicz byli gośćmi programu Krzysztofa Ziemca. Sprawdzam. Poznańska ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przechodzi w zimowy tryb pracy. Do kwietnia osoby w kryzysie mogą przyjść w nocy, by ogrzać się, zjeść ciepły posiłek oraz uzyskać pomoc.
5: Taka osoba może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też tak, jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
0: Mówi Grzegorz Galbierczyk, kierownik ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. Choć to początek października, to na jeziorze Dąbie w Zachodniopomorskiem za dnia roi się od małych łódek typu Optimist. Młodzi adepci żeglarstwa uczą się na wodzie samodzielności, halsowania i precyzyjnych manewrów. Najpierw jednak trzeba wyciągnąć łódkę z hangaru i przygotować do wodowania.
6: Przygotowujesz łódkę tutaj teraz?
7: Tak.
6: Na czym polegają takie przygotowania?
7: No, na trymie żagla. Tak, pod względem wiatru patrzymy, ile wieje, czy jest mało wiatru, czy dużo. No i trymujemy ten żagiel tak, żeby miał jak najwięcej mocy.
6: Od dawna żeglujesz?
7: Tak, regatowo to jest mój drugi sezon, a tak ogólnie to 3 lata.
6: I co ci się podoba w tym?
7: To jak bardzo jest skomplikowany ten sport, że nic nie przychodzi tutaj łatwo. Trzeba na wszystko przepracować.
0: Z uczniem szkółki żeglarskiej w Szczecinie wczoraj rozmawiała reporterka RMF FM Anna Połamar.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Dolny Śląsk, czas dla rodziny. To hasło nowej dolnośląskiej kampanii, która ma zachęcić mieszkańców do podróżowania z dziećmi. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała o tym z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinnego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo.
8: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
9: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. I jak wybieramy się na taką wycieczkę, to nigdy nie zadamy sobie pytania, co ja po niej oczekuję, co mój mąż oczekuje i co nasze dzieci chcą. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
8: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
9: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. To się czasami oddzielnie robi. Bardzo dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży i my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
8: My się spieszymy, tak. Musimy dojść tam i tam.
10: Nie skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw. To jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość? Czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. To będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
9: I za innych nastrój.
10: A tutaj musimy jednak dostosować się do sytuacji, ale uczy nas, przede wszystkim buduje, bo nie chodzi o to, żeby było łatwiej, tylko żebyśmy my stawali się silniejsi. I tak samo jest z dziećmi. Pokazujemy im, że są trudne sytuacje, ale uczymy przede wszystkim ich, jak sobie z nimi radzić, jeżeli oni mogą nawet w ciężkich sytuacjach obserwować rodziców, że słuchaj, poradzimy sobie, zrobimy to tak i tak, to uczymy ich właśnie takich fajnych, ciekawych rozwiązań, co później wpłynie na pewno na ich przyszłość.
9: Tutaj Mariusz na pewno chce powiedzieć na przykład o takich najtrudniejszych chyba momentach, czyli wejścia na szlak, gdzie po prostu już jest dość, na upadkach na rowerze, które się też często zdarzają, gdy wybieramy single tracki na przykład, a nie traskę płaską, miejską na przykład, gdzie idziemy pierwszy raz na supa i nie wychodzi. To są te momenty, które dla dzieci są trudne, bo często dzieciaki chcą od razu, już, teraz. I rodzice też nie do końca zawsze pomagają, tylko właśnie mówią, no zrób to inaczej, no wystań tak. Zamiast po prostu mówić, daj se czas, nie każdy wszystko potrafi od razu. I tak jak jest, jest okej. Okay. I my mamy szczególnie mamy w sensie ja na przykład, zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły.
8: Odpuszczamy na wyprawie.
9: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie, taki dzień na tak, to nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
10: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie. Należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
8: A na Dolnym Śląsku jest co robić z dziećmi?
9: Oj, zdecydowanie tak. Tutaj właśnie mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ mieliśmy wybrać tylko 5 takich atrakcji. I jak tutaj się zdecydować, kiedy mamy tyle fajnych szlaków, tyle fajnych atrakcji?
8: To co wybraliście?
9: Wybraliśmy w końcu Śnieżkę, oczywiście.
10: No tak, bo musiała być.
9: Ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu, tutaj zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
8: I to jest ważne.
9: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajemnicze przejścia i różne legendy, które nasi chłopaki...
8: Hogwarts Dolnośląski, tak niektórzy mówią.
9: Ładnie, dokładnie.
10: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
9: Tak, super. Właśnie te wodne sporty w tym roku tutaj mocno też nam weszły w krew. Była też Pustynia Kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo nic tego nie spodziewa.
8: Chyba mało znanego.
9: Tak, nadal takie niszowe, tak jak zresztą Kraina Wygasłych Wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać i odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym. Albo właśnie odkryć tą pustynię w środku lasu, co jest naprawdę dziwne.
10: Na pustynię można zarówno wybrać się na wycieczkę pieszą, jak i rowerową. My skorzystaliśmy teraz z rowerów, a jak już przy rowerach jesteśmy, to też odkryliśmy Bardo Camp. Niesamowite miejsce z placem takim treningowym, zaraz przy miejscu noclegowym, gdzie można
9: nauczyć się tak naprawdę nie upadać.
10: Można też właśnie dobrze zjeść, przenocować. W pobliżu są też single tracki, warto się wybrać. I ogólnie Dolny Śląsk ma taką niesamowitą inicjatywę jak Dolnośląski Park Umiejętności w różnych miejscowościach. I to jest super właśnie, że można potrenować. Potrenować dzięki temu, że możemy w bezpiecznych warunkach ćwiczyć nasze umiejętności rowerowe, to później wybierając się właśnie na single tracki, to zadbamy o nasze bezpieczeństwo i dzieci.
8: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
9: Ale rzeczywiście, ja to co chwilę coś wspominam. I najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz? To było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow.
8: Dzieci pamiętają więcej, niż nam się wydaje.
9: Ale rzeczywiście.
10: Możemy porzucić nawet. Po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz? No to jest tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować właśnie, pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
0: Z autorami bloga Ahoj Przygodo, Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Call of Duty. Tęsknię za Quattrofur Magis Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Za moment w RMF FM podejmiemy misję specjalną.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Operacja Manna. Jak alianckie bombowce ratowały głodującą Holandię.
1: Jest 29 kwietnia 1945 roku. Do Hagi, położonej w okupowanej przez Niemców Holandii, zbliżają się dwa bombowce Lancaster, należące do Królewskich Sił Powietrznych.
2: Piloci z pewnym niepokojem mijają niemieckie baterie przeciwlotnicze, ale te nie oddają żadnego strzału do alianckich samolotów.
1: W końcu dwa Lancastery docierają na obrzeża miasta, obniżają pułap i rozpoczynają zrzut. Ale z luków nie wypadają bomby.
2: Załogi zrzucają zasobniki wypełnione racjami żywnościowymi, które szybko zostają przejęte przez mieszkańców Hagi.
1: Następnie oba samoloty bezpiecznie wracają do baz w Wielkiej Brytanii. Po południu nad Holandię zmierza już 240 alianckich maszyn, również przewożących żywność.
2: Podobne loty będą odbywały się aż do zakończenia II wojny światowej i pozwolą uchronić setki tysięcy mieszkańców Holandii od śmierci głodowej.
1: Dlaczego jednak pod koniec wojny okupowane Niderlandy zmagały się z tak poważnymi brakami żywności?
2: I w jaki sposób alianci i Niemcy wynegocjowali porozumienie, które umożliwiło zrzuty pożywienia?
1: W dzisiejszym odcinku przedstawimy kulisy operacji o kryptonimach Manna, Chowhound i Faust.
2: 6 czerwca 1944 roku wojska alianckie lądują w Normandii, otwierając w ten sposób front w zachodniej Europie.
1: Niemcom nie udaje się powstrzymać desantu i w następnych tygodniach alianci rozpoczynają ofensywę w północnej Francji.
2: Wehrmacht próbuje stawiać opór, ale nie jest w stanie zatrzymać napierających wojsk.
1: W dniach od 12 do 21 sierpnia zostaje stoczona bitwa pod Falaise. W jej wyniku znaczna część wojsk niemieckich walczących we Francji zostaje otoczona i rozbita. 25 sierpnia zostaje wyzwolony Paryż.
2: Na początku września alianci wkraczają do okupowanej Belgii i zbliżają się do przedwojennych granic Niemiec.
1: Część dowódców optymistycznie zakłada, że III Rzesza może zostać pokonana jeszcze przed końcem 1944 roku.
2: Jednak alianci muszą najpierw pokonać dwie przeszkody: silnie umocnioną linię Siegfrieda oraz rzekę Ren.
1: Marszałek Bernard Law Montgomery opracowuje śmiały plan ofensywy na północy z wykorzystaniem wojsk powietrzno-desantowych.
3: Nasze oddziały mogłyby zostać zrzucone nad Holandią w okolicach miast Arnhem i Nijmegen. Żołnierze opanowaliby znajdujące się tam mosty nad Renem i utrzymaliby je do czasu przybycia wojsk lądowych. To pozwoli nam na przekroczenie rzeki i oskrzydlenie Niemców.
2: Plan jest bardzo ryzykowny, ale Montgomerymu udaje się przekonać generała Dwighta Eisenhowera do zatwierdzenia operacji. Zostaje jej nadany kryptonim Market Garden.
1: Równocześnie alianci i rząd na uchodźstwie zachęcają pracowników holenderskich kolei, by rozpoczęli strajk, który dodatkowo sparaliżuje niemieckie transporty.
2: Na apel odpowiada prawie 30 tysięcy kolejarzy. Jednak poza przysporzeniem Niemcom problemów logistycznych, strajk ma też poważne konsekwencje dla ludności cywilnej.
1: Do miast w zachodniej Holandii nie dojeżdżają transporty żywności, co pogarsza jeszcze problemy z dostępem do jedzenia. Dodatkowo strajk ma miejsce w czasie zbiorów ziemniaków.
2: Władze na uchodźstwie liczą jednak, że alianci już za kilka dni wyzwolą cały kraj i kryzys zostanie zażegnany.
1: 17 września 1944 roku rozpoczyna się operacja Market Garden. Wojska powietrzno-desantowe, wśród których są żołnierze z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego, lądują na terenie okupowanej Holandii. Niestety błędy popełnione w trakcie planowania operacji sprawiają, że kończy się ona porażką aliantów. Niepowodzenie ofensywy będzie miało też tragiczne konsekwencje dla Holendrów.
2: Niemcy w odwecie za strajk kolejarzy wprowadzają zakaz transportu żywności do zachodniej części kraju, gdzie znajdują się 4 największe holenderskie miasta.
1: Zapasy pożywienia bardzo szybko się wyczerpują i sytuacja wkrótce staje się krytyczna.
2: 16 października władze okupacyjne, obawiając się rozruchów, pozwalają na transport ziemniaków, a 8 listopada embargo na żywność zostaje zniesione. Jednak koleje nie wznawiają działalności aż do końca wojny.
1: Sytuację pogarsza też fakt, że Niemcy zalali wiele obszarów rolnych, aby utrudnić przyszłe ofensywy aliantów.
2: Z Spora część żywności produkowanej w Holandii jest też rekwirowana przez Wehrmacht. Brakuje również pracowników, gdyż ponad 100 tysięcy ludzi zostało wysłanych na roboty do Niemiec.
1: Dla prawie 3 milionów Holendrów zamieszkujących Amsterdam, Rotterdam, Hagę i Utrecht rozpoczyna się prawdziwy koszmar.
2: Racje żywnościowe cały czas są zmniejszane przez okupanta i zdesperowani ludzie szukają alternatywnych sposobów na zdobycie jedzenia.
1: Zabijane są zwierzęta domowe, a mieszkańcy próbują kupować żywność na czarnym rynku. Popularnym posiłkiem stają się też cebulki tulipanów.
2: Jednak głód nie jest jedynym problemem Holendrów. Zima z przełomu 1944 i 1945 roku jest niezwykle surowa.
1: Brakuje paliwa, a w domach nie ma prądu i gazu.
2: Tej zimy ponad 20 tysięcy ludzi ginie z głodu. Szerzą się również choroby.
1: Sytuacja jest bardzo poważna i holenderskie władze proszą aliantów o pomoc. Jeżeli żywność nie zacznie docierać do miast, kolejnym setkom tysięcy ludzi grozi śmierć.
2: Zachodni przywódcy nie chcą jednak przeprowadzić zrzutów. Obawiają się, że większość i tak zostanie przejęta przez wojska niemieckie.
1: Alianci nie widzą też sposobu na porozumienie z władzami okupacyjnymi. Arthur Zeiss Inquart, komisarz Rzeszy w Holandii, jest zagorzałym nazistą i nie chce nawet myśleć o rozmowach z wrogiem.
2: Na początku 1945 roku wojska brytyjskie i amerykańskie skupiają się na sforsowaniu Renu i kwestia wyzwolenia Holandii schodzi tymczasowo na dalszy plan.
1: Kryzys nieznacznie poprawiają dostawy z neutralnych Szwecji i Szwajcarii, które są prowadzone od lutego do kwietnia 1945 roku. Jest to jednak za mało, aby zażegnać klęskę głodu.
2: W kwietniu 1945 roku sytuacja ulega jednak zmianie. Trzecia Rzesza dogorywa i jej rychły upadek wydaje się być przesądzony.
1: Pojawia się więc szansa, że Niemcy będą bardziej skłonni do negocjacji. Nazistowski komisarz Zeiss Inquart po wstępnych rozmowach z holenderskimi władzami mówi:
4: jeżeli alianci nie będą podejmować żadnych akcji ofensywnych na terenie Holandii, to jestem skłonny zgodzić się na wpuszczenie ciężarówek i samolotów z żywnością.
2: Książę Bernhard, mąż następczyni holenderskiego tronu, spotyka się z naczelnym dowódcą
4: żarówek i samolotów z żywnością.
2: Książę Bernhard, mąż następczyni holenderskiego tronu, spotyka się z naczelnym

0: Walter. Obaj przywódcy wyrażają swoje poparcie.
1: Po otrzymaniu zgody Eisenhower zleca komandorowi Andrew Geddesowi przygotowanie planów.
0: Geddes uznaje, że najskuteczniejszym sposobem dostarczenia żywności będzie wykorzystanie bombowców.
1: Ponieważ większość holenderskich lotnisk została doszczętnie zniszczona w trakcie bombardowań, samoloty nie będą miały gdzie wylądować.
0: Jedyną opcją jest zrzucenie paczek z pomocą powietrza. Jednak by nie uległy zniszczeniu, samoloty będą musiały lecieć bardzo nisko nad ziemią.
1: Alianccy wysłannicy spotykają się z niemieckimi dowódcami, by omówić szczegóły przeprowadzenia zrzutów.
0: Po wstępnych rozmowach generał Johannes Blaskowitz, dowódca wojsk niemieckich w Holandii, oznajmia:
2: nie będziemy strzelać do waszych samolotów pod warunkiem, że będą trzymały się wcześniej ustalonych korytarzy powietrznych. Będą mogły też przeprowadzić zrzuty jedynie w wyznaczonych do tego strefach.
1: Pod koniec kwietnia zostaje osiągnięte porozumienie. Choćby zaczęło ono obowiązywać, potrzebna jest oficjalna zgoda komisarza Zeiss-Inquarta.
0: Brytyjczycy nadają operacji kryptonim Manna, nawiązujący do biblijnego cudu opisanego w Księdze Wyjścia.
1: Rankiem 29 kwietnia, mimo że rozejm formalnie jeszcze nie jest w mocy, Geddes postanawia przeprowadzić pierwszy próbny zrzut.
3: Na początek wyślemy tylko dwa bombowce. Jeżeli bezpiecznie wrócą do bazy i nie zostaną zaatakowane, wyślemy kolejne samoloty.
0: Z Wielkiej Brytanii startują dwa Lancastery i rozpoczynają lot do Holandii. Piloci do końca nie wiedzą, czego właściwie powinni się spodziewać.
1: Gdy docierają na to okupowane tereny, widzą niemieckie stanowiska obrony przeciwlotniczej oraz wycelowane w nich lufy. Nie pada jednak żaden strzał.
0: Wkrótce maszyny docierają do strefy zrzutu pod Hagą. Piloci obniżają pułap i pierwsze paczki z żywnością trafiają do głodujących ludzi.
1: Lancastery wracają potem bezpiecznie do bazy. Sukces utwierdza Geddesa w przekonaniu, że Niemcy dotrzymają warunków.
0: Jeszcze tego samego dnia z brytyjskich lotnisk startuje 240 samolotów. Łącznie zostaje zrzuconych 500 ton żywności.
1: Początkowo obawiano się, że może dojść do walk o paczki, ale wszystko przebiega relatywnie spokojnie.
0: Zrzucono przede wszystkim wojskowe racje żywnościowe, ale również konserwy, mąkę, cukier czy czekoladę.
1: Na miejscu są też obecni Niemcy, którzy sprawdzają, czy poza żywnością alianci nie przesłali broni.
0: 1 maja 1945 roku lotnictwo Stanów Zjednoczonych również rozpoczyna loty nad Holandię. Ich operacja nosi kryptonim Chowhound.
1: Jeden z amerykańskich pilotów, Bernie Berman, tak wspominał swój pierwszy lot.
4: Bez trudu odnaleźliśmy strefę zrzutu i ani razu do nas nie strzelano. Zrzuciliśmy żywność i wróciliśmy do bazy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nasza załoga miała już na koncie kilka lotów bojowych, podczas których niszczyliśmy wyznaczone cele. Dlatego ta misja, gdzie zamiast bomb zrzucaliśmy jedzenie dla głodujących, dała nam wszystkim ogromną satysfakcję.
0: Holendrzy wyrażają swoją wdzięczność. Wiwatują na widok przelatujących samolotów, a na ziemi tworzą ogromne napisy „Dziękujemy”.
1: Choć zdarzały się pojedyncze przypadki, gdy niemieckie baterie otwierały ogień do alianckich maszyn, to żadna z nich nie została zestrzelona.
0: W trakcie operacji Manna i Chowhound utracono jedynie 3 samoloty. 2 zderzyły się w powietrzu, a 1 rozbił się z powodu pożaru silnika.
1: 2 maja rozpoczyna się również operacja Faust, przeprowadzona głównie przez wojska kanadyjskie. Na tereny wciąż kontrolowane przez Niemców wjeżdża 360 ciężarówek.
0: 5 maja wojska niemieckie w Holandii kapitulują. Kryzys głodu wciąż nie zostaje jednak zażegnany i dostawy nadal trwają.
1: Dopiero pod koniec maja sytuacja zaczyna się powoli stabilizować, a nowe władze odtwarzają łańcuchy dostaw.
0: Jednak ta tragiczna zima z lat 1944-45, nazwana głodową, na zawsze pozostanie w pamięci Holendrów.
5: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: to już prawie godzina czwarta, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Drożejące paliwo przestanie napędzać wzrost cen. To może być szansa na wyhamowanie inflacji. Nowy menu w szkolnych stołówkach. Mniej mięsa, więcej roślin. Sprawdziliśmy, czy uczniom smakują obiady po zmianach. Zamiast narzekać, zakasali rękawy. Mieszkańcy Szczecina postanowili sami zadbać o wygląd swojego miasta. Wiele wskazuje na to, że w związku z niższymi cenami paliw powinna spaść inflacja. To optymistyczne prognozy ekspertów na najbliższe tygodnie. Jak zauważają, drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen w sklepach. Teraz ten motor zaczął pracować wolniej. Czy to oznacza, że na pewno nie grozi nam drożyzna? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
1: Tego nie możemy być nigdy pewni, bo nie wiemy, co wydarzy się jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli nie będzie kolejnej eskalacji, a ceny ropy nie wzrosną do jeszcze wyższych poziomów, to tempo wzrostu cen w sklepach wyhamuje. Tańsze paliwo to tańszy transport. Tańszy transport powinien przynieść stabilizację cen.
2: Obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku.
1: Prognozował w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. I to dobre wieści na najbliższe miesiące, ale pamiętajmy, że pakiet CPN obniżający ceny paliw na razie obowiązuje do końca roku. Jeśli ropa będzie droga, a kontynuacji CPN nie będzie, początek przyszłego roku może rozpędzić inflację na nowo.
0: Rosja wezwała dyplomatów i innych obcokrajowców do opuszczenia Kijowa. Rosyjskie MSZ ostrzega, że będzie kontynuować ataki na, jak to określa, cele wojskowe w ukraińskiej stolicy i innych miastach. Apel pojawił się po kolejnych rosyjskich uderzeniach na Kijów. W ostatnich dniach drony zaatakowały m.in. most południowy i północny. Ukraińskie MSZ zapewnia, że zagraniczne ambasady nie zgłosiły planów ewakuacji z Kijowa.
3: Fakty ze szkolnego korytarza.
0: Mniej mięsa, więcej dań roślinnych i jedno w tygodniu na bazie strączków. Od miesiąca w szkołach podstawowych obowiązuje dieta planetarna. A czy nowe menu przypadło uczniom do gustu?
4: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
5: Też tak średnio.
6: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
5: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
6: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
5: To akurat były schabowe akurat był.
6: A taki najmniej dobry?
5: To akurat taki wczoraj był obiad. Jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
6: A co to było? Mniej więcej wiesz?
5: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
0: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej numer 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Książkowa amnestia w Wielkiej Brytanii. Biblioteki w krewstwie Devon zniosły kary za przetrzymywanie książek. Co więcej, wszystkie dotychczasowe opłaty i zaległości zostały umorzone. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan. Opowiedz o tym akcie łaski dla opornych moli książkowych.
7: Do tej pory każdy spóźniony zwrot książki oznaczał zapłatę kary, co, jak przyznają lokalne władze, zniechęcało wielu mieszkańców do ponownego przekroczenia progu biblioteki. Teraz to się zmienia. Celem nowej polityki jest zdjęcie stygmatu z zapominalskich i ponowne otwarcie drzwi dla lokalnej społeczności. Władze Devon podkreślają, że współczesna biblioteka to nie tylko regały z powieściami, ale także darmowy dostęp do internetu, miejsce do pracy i spotkań autorskich. Bibliotekarze liczą, że amnestia skłoni ludzi do zwrotu, czasami przetrzymywanych latami, książek.
0: I na koniec wracamy jeszcze do kraju, a dokładniej do Szczecina. Odmalowali nieestetyczną ścianę w centrum miasta, pozbierali śmieci i wyszorowali kładkę. Tak grupa mieszkańców postanowiła spędzić wczorajsze popołudnie. Wszystko po to, aby w mieście było przyjemniej.
8: Ta ściana rzeczywiście raziła. Był tu taki bardzo brzydki napis. Bartek, który zmywał ten mural, powiedział, że to było tak trudne do zmycia.
9: To nie jedyne działania tutaj dzisiaj, bo dookoła praca wre.
8: Jeszcze zanim weszłam w krzaki i wyciągałam śmieci, to tutaj było dużo napisów. Widzę, że tutaj nasi seniorzy już zmyli prawie 1/3 kładki. To jest niesamowite.
9: Pani tutaj parownicą te naklejki zmywała?
10: No, tak. Zmyłam trochę, no. Koleżanka teraz resztę i resztę ścierką weźmiemy.
9: Jest satysfakcja z takiej pracy?
10: Jest. Jeszcze pogoda jest piękna, to można pracować.
0: Usłyszała wczoraj od uczestników nasza reporterka Anna Pałamar, a organizatorzy akcji już zapewniają, że takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dziewczyna wyrwała się porywaczowi i próbowała uciekać. Dogonił ją w kilka sekund. W trakcie intensywnych poszukiwań wyłowiono z morza złamane wiosło.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Dzisiaj 250. odcinek Scen Zbrodni. Od 2019 roku poruszyliśmy w tym cyklu w sumie jakieś 700 spraw kryminalnych. Najgłośniejsze sprawy z Polski i zagranicy, ale także mało znane, ale niezwykle tajemnicze przypadki zaginięć i niewyjaśnionych zdarzeń. I dziś sprawy, które najmocniej zapadły nam w pamięci.
4: Musimy wspomnieć, że gdy w pandemii nasz program miał przerwę na antenie, nagraliśmy taką specjalną serię podcastów o sprawach, które nigdy nie trafiły do programu Sceny Zbrodni. I dzisiaj, z okazji jubileuszowego odcinka, wrócimy do jednej z takich spraw. Zaraz drapieżnik z USA, Israel Keyes. Jako pierwsi w Polsce opowiedzieliśmy jego historię.
3: A później jedna z najdziwniejszych zaginięć, o którym kiedykolwiek słyszeliśmy. Przypadek Johna Darwina.
2: Sceny Zbrodni w RMF FM.
4: Jest godzina 17:48. Piątek, 13 marca 2012 roku. Mężczyzna zatrzymany pod pretekstem przekroczenia prędkości o zaledwie 4 km na godzinę w trakcie kontroli okazuje nieważne od miesiąca prawo jazdy. Zostaje zatrzymany i odwieziony na przesłuchanie.
3: To właśnie podczas tego przesłuchania z jego ust padną słowa, które zdecydują o uznaniu go za jednego z najbardziej nieuchwytnych seryjnych morderców XXI wieku. A media nazwą go American Predator, amerykańskim drapieżnikiem.
4: Ów mężczyzna to Israel Keyes. Urodził się 7 stycznia 1978 roku w Cove w stanie Utah. Tata i mama byli mormonami, mieli w sumie 10 dzieci. On był drugim najstarszym dzieckiem. Rodzice, a więc i dzieci, często się przeprowadzali.
3: Wychowywali potomstwo twardą ręką. Ojciec karał dzieci surowo. Mieszkali zawsze w ubogich, skromnych chatach na odludziu. Żadnej telewizji, żadnej szkoły, kształcenie indywidualne, brak internetu, telefonów. Za to synowie mieli dostęp do broni. Polowanie w lasach było metodą zdobywania żywności.
4: W końcu Izrael dorósł i uciekł z domu. Po latach tułaczki po różnych stanach związał się z dziewczyną mieszkającą na terenie indiańskiego rezerwatu. Tu urodziła im się córka, ale związek nie przetrwał.
3: Przez 3 lata był w wojsku. Przeszedł kwalifikacje do piechoty górskiej, a to jest naprawdę morderczy 2-miesięczny trening. Połowa kandydatów odpada już w pierwszym tygodniu, a on skończył szkolenie z wyróżnieniem. Naprawdę twardy facet. Ekspert od broni palnej. Otrzymał całą masę odznaczeń wojskowych i medali. Jego koledzy nazywali go super żołnierzem.
4: Po wojsku regularnie podróżował po całej Ameryce i co ciekawe, znikał na kilka dni i bliskim nigdy nie tłumaczył, dokąd jeździ, gdzie był. Założył firmę budowlaną. W 2010 roku osiadł na Alasce. Aktualnie był w jednej ze swoich podróży po Teksasie i tu zatrzymano go z nieważnym prawem jazdy.
3: Gdy naprzeciw niego pojawili się mundurowi, był przekonany, że policja i FBI od dawna są na jego tropie, że praca służb wygląda jak w tych serialach, które oglądał w telewizji, na przykład jego ulubione CSI Kryminalne Zagadki. I że właśnie zatrzymują go za liczne zabójstwa, których się dopuścił. Dlatego sądząc, że wszystko o nim wiedzą, zaczął mówić w kontekście tych popełnionych przez niego potworności.
4: Stawia 2 warunki. Pierwszy, chce wyeliminować ewentualne skazanie na karę śmierci. Drugi warunek, chce gwarancji, że nic z tego, co powie, nie wycieknie do mediów, bo nie chce, przynajmniej to jest oficjalny powód, aby jego córkę spotkał jakiś rodzaj oskarżeń ze strony społeczeństwa. Jego córka nie mogła się dowiedzieć o żadnej ze spraw, które obciążyłyby ojca. Nie chce, żeby się dowiedziała, że tatuś jest po prostu złym człowiekiem.
3: Policjanci są zaskoczeni wyznaniem, ale sprytnie to ukrywają. Twierdzą, że nie mogą zgodzić się na jego warunki, bo nie wiedzą, jak bardzo pójdzie z nimi na współpracę. Czy przypadkiem czegoś nie ukryje? W rzeczywistości ci funkcjonariusze niczego o nim nie wiedzieli. Nie podejrzewali nawet, o jakich zbrodniach usłyszą za moment. A także przez kolejne miesiące, w czasie których prowadzone będą podobne przesłuchania.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Czas powiedzieć o ostatniej zbrodni Izraela Kisa, po której, jak sądził, policja jest na jego tropie. To sprawa zaginięcia dziewczyny serwującej kawę w przydrożnym barze na Alasce. Właściwie to raczej niebieska budka przy czteropasmowej trasie. Kierowcy parkują obok i zamawiają kawę na wynos, bo nawet nie ma jej gdzie w środku wypić.
4: Jest środa, 1 lutego 2012 roku. Od wielu godzin pruszy śnieg. Wszędzie olbrzymie zaspy. Zapada już zmrok. Wieczorem w tym punkcie z kawą pracuje 18-letnia Samantha König. Zatrudniła się tu niespełna miesiąc temu. Bardzo podoba jej się, że może dorobić. Praca nie jest ciężka, tylko te zmiany do późnej nocy są trudne dla dziewczyny bez samochodu. Umówiła się, że tym razem przyjedzie po nią autem jej chłopak.
3: Ale gdy podjechał o umówionej godzinie, nikogo w tej niebieskiej budce nie zastał. Sprawa stała się głośna. Młoda, ładna dziewczyna porwana z kiosku. Pojawiają się wiadomości w lokalnej telewizji. Plakaty ze zdjęciem i podpisem. Zaginiona. Policja szuka tropów, ale na tyle nieudolnie, że po 3 tygodniach nie mają żadnych dowodów, a w śledztwie nie ma żadnych postępów.
4: Gdyby śledczy sprawdzili monitoring pobliskiego centrum handlowego, gdzie był jedyny duży parking w pobliżu budki z kawą Samanty, wiedzieliby, że tuż przed porwaniem zaparkowała tu biała półciężarówka Chevrolet, najpopularniejszy model na Alasce. Ten jednak nie miał tablic rejestracyjnych.
3: Kierowca przez 10 minut siedział w środku, wysiadł i zniknął z pola widzenia kamery. Pojawił się po 20 minutach. Tym razem prowadził ze sobą dziewczynę. Obejmował jej ramiona, mijali innych ludzi. Nikt nie zwrócił na nich uwagi.
4: W pewnym momencie dziewczyna wyrwała się porywaczowi i próbowała uciekać. Widać, że ręce miała związane z tyłu. Mężczyzna dogonił ją w kilka sekund, przewrócił na ziemię, a następnie podniósł ją, coś widać do niej powiedział, wprost do ucha. Prawdopodobnie jej groził.
3: Wstała i wystraszona szła już bez sprzeciwu do białego pick-upa. Siedzieli w nim jeszcze chwilę, czekając, aż odjedzie samochód stojący obok, przy którym krzątała się jakaś para. Może gdyby wtedy Samantha krzyknęła, ocaliłaby swoje życie.
4: Ale wtedy jeszcze nie zabezpieczono tego monitoringu. Zwrot akcji nastąpił 24 lutego o godzinie 19.56 na telefon Dwayna Tortolaniego, chłopaka Samanty, przychodzi wiadomość z jej numeru telefonu. Kilka słów dosłownie. Park Conner, znak pod zdjęciem Alberta. Co za ślicznotka.
3: Dwayne oraz James Kenning, ojciec Samanty, dają znać policji i natychmiast idą do parku Connor's Back, bo o ten najprawdopodobniej chodziło nadawcy wiadomości. Popełnił błąd w nazwie, napisał Connor zamiast Connors, co mogło sugerować, że nie jest z Anchorage. Ten park to przecież popularne miejsce, szlak dla narciarzy biegowych. Każdy lokal w nim bywa.
4: Chłopak Samanty i jej ojciec dotarli na miejsce kwadrans przed policją. Przy znaku, o którym wspomina wiadomość, znaleźli przypięte do tablicy ogłoszeń foliowy woreczek z żądaniem okupu, a także czarno-białe zdjęcie. To tak naprawdę kserokopia zdjęcia Samanty. Widać na nim dziewczynę, ma usta zaklejone srebrną taśmą.
3: Widać egzemplarz gazety Anchorage Daily News z datą 13 lutego 2012 roku. To miał być tak zwany dowód jej życia. No i jeszcze kwota. Żądanie $30,000. Kwota miała być jak najszybciej zdeponowana na wspólnym rachunku bankowym Dwayna i Samanty. Jeśli jej bliscy spełnią te warunki, w ciągu pół roku Samantha zostanie uwolniona.
4: Tego dnia śledztwo z poszukiwań zaginionej dziewczyny zmienia się w śledztwo dotyczące porwania, a to przestępstwo federalne. Dlatego dochodzenie przejmuje FBI. Monitorowano komórkę Samanty. Wylogowała się z sieci w noc porwania. Teraz ta komórka oraz karta płatnicza porwanej to były jedyne łączniki z jej porywaczem. Postanowiono więc, że okup zostanie wypłacony, ale nie od razu i nie cały, by toczyć pewnego rodzaju grę z przestępcą.
3: 5 dni później ojciec Samanty, James, wpłaca na konto $5000. Sprawca dokonał kilku wypłat, na tyle, na ile pozwalały limity. Karty płatniczej użyto 1000 kilometrów dalej, w Arizonie, później w Nowym Meksyku i po raz ostatni, 12 marca, w miejscowości Shepard w Teksasie.
4: Policja zbierała zdjęcia, które rejestrowały kamery w bankomatach. Zdjęcia były robione nocą, niewyraźne, niewiele pomogły, ale widać było, że to zawsze ten sam wysoki mężczyzna, barczysty, zamaskowany, w białych butach. Parkował zwykle poza zasięgiem kamer, pojawiał się w kadrze dosłownie na moment.
3: Udało się uchwycić w kadrze białego Forda Focusa. W 2012 roku było to jedno z najczęściej wynajmowanych aut w wypożyczalniach w USA. Śledczy z Teksasu postanowili poszukać samochodu. Założyli, że będzie miał tablice rejestracyjne spoza tego stanu. Jeden z patroli takie auto zauważył w okolicy podczas ostatniej wypłaty bankomatowej.
4: Ale nie było podstaw, by aresztować kierowcę. Policjanci jednak wykazali się ogromną cierpliwością, zaczekali, aż kierowca da im powód do zatrzymania. W pewnym momencie przekroczył dozwoloną prędkość o zaledwie 4 km na godzinę. W trakcie kontroli drogowej okazało się, że prawo jazdy tego kierowcy od miesiąca jest nieważne. Można go było zabrać na komisariat, ale nikt nie wierzył, że to może być ów porywacz z Alaski, a w dodatku, że sam przyzna się, że jest mordercą i to seryjnym.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Jesteśmy w trakcie przesłuchania na komisariacie policji w Teksasie. Dotarli tu także śledczy FBI prowadzący sprawę porwania na Alasce 18-letniej Samanty. O niej właśnie opowiedział. Jak ją porwał, jak ją steroryzował pistoletem. Uspokoił, iż to tylko porwanie dla okupu i nic poważnego jej nie grozi. Ale jeśli spróbuje ucieczki, zastrzeli ją.
3: Po czym wywiózł ją do swojego domu, tam w szopie na podwórzu, jeszcze tej samej nocy ją wykorzystał i udusił. Zawinął w plandekę i zwłoki schował do jednej z szaf w garażu. Następnie poszedł obudzić córkę, z którą wybierali się na 2-tygodniowe wakacje.
4: Wrócił na Alaskę 18 lutego. Wtedy dopiero postanowił pozbyć się ciała. Poćwiartował je, aby pozbyć się dowodów, szopę rozebrał i spalił, co się dało.
3: Później skorzystał ze swojej chaty wędkarskiej. To popularne na Alasce udogodnienie do połowów na lodzie. Ustawił tę chatę na środku jeziora Matanuska, gdzie spodziewał się największej głębi. Przewiercił się przez gruby lód. Wykonał spory przerębel o wymiarach 2,5 na 2,5 metra.
4: I do tego otworu od samochodu aż na środek jeziora ciągnął na saniach worki. Przez 3 kolejne dni zwoził tu nieprzemakalne torby i wrzucał je pod lód. W nich, jak się domyślacie, było poćwiartowane ciało Samanty König i te dowody zbrodni, których nie udało się spalić. Gdy pozbył się ostatnich obciążających go pakunków, usiadł nad tym otworem w lodzie i jak gdyby nigdy nic, zaczął łowić ryby.
3: Kilka dni po tym zeznaniu płetwonurkowie policyjni wydobyli zwłoki Samanty i w czasie jednego z kolejnych przesłuchań Kiss powiedział, cytujemy: mam jeszcze wiele do opowiedzenia. Z czasem zaczął ujawniać kolejne swoje zbrodnie.
4: Ze szczegółami opowiedział, jak zamordował starsze małżeństwo w stanie Vermont. Włamał się do ich domu, związał tę parę i później wywiózł do opuszczonej chaty za miastem. Tam torturował ich, wykorzystał seksualnie, a następnie zamordował.
3: Przyznał się, że porwał i zamordował również 4 inne osoby w latach 2001-2005. Wśród nich była matka z córką, które spotkał na jednym ze szlaków po amerykańskich rezerwatach. Zastrzelił je w biały dzień na uczęszczanej trasie.
4: Kiss przyznał się również do kilku napadów na banki, m.in. w Nowym Jorku i Teksasie. Włamał się do około 30 domów w USA, a niektóre z nich później podpalał. Podróżował po odległych, całkowicie mu obcych terenach. Tak naprawdę po całych Stanach. Zazwyczaj poruszał się wynajętym samochodem.
3: W dogodnych miejscach budował skrytki, które miały mu się przydać w przyszłości. To plastikowe beczki wkopywane w ziemię, w których ukrywał broń, plandeki czy sznury do wiązania ofiar. Jak to nazywał, ze sprzętem do zabijania. Posiadał małe działki w kilku stanach. To prawdopodobnie były jego tak zwane bazy wypadowe. Bezpieczne, ustronne miejsca, w których mordował porwanych ludzi.
4: Jak pokazało późniejsze śledztwo, nie miał jednego profilu swojej ofiary. Kierował się zwykle dwoma podstawowymi zasadami: zabijać daleko od swojego domu i nigdy dwa razy w tym samym miejscu. W trakcie polowania na swoje ofiary zawsze miał wyłączony telefon i nigdy nie płacił kartą kredytową. Nie zostawiał więc żadnych elektronicznych, fizycznych czy wirtualnych śladów. To dlatego był wręcz nieuchwytny. W ten sposób stał się pierwszym niepodrabialnym seryjnym mordercą Ameryki w XXI wieku.
3: Śledczy analizowali jego podróże i porównywali z zaginięciami w danej okolicy. Mówił o liczbie ofiar niecały tuzin. Powstała więc lista prawdopodobnych ofiar Izraela Kissa, które nie przeżyły z nim spotkania. Były też osoby, które porywał, wykorzystywał, próbował terroryzować, ale z jakiegoś powodu ich nie mordował. Może nie był jeszcze gotowy, może jeszcze wtedy nie obudził się w nim ten bestialski drapieżnik.
4: Nie zdążył o wszystkich swoich tajemnicach opowiedzieć. W nocy z 1 na 2 grudnia 2012 roku, a więc dokładnie 10 miesięcy po porwaniu i zamordowaniu Samanty, w więziennej celi podciął sobie żyły maszynką do golenia. Na ścianie zostawił namalowane swoją krwią 12 czaszek. 11, tak się to interpretuje, to prawdopodobna liczba jego ofiar. 12 czaszka miała symbolizować jego śmierć.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Odwiedzimy w scenach zbrodni wschodnie wybrzeże Anglii. Tutaj w miejscowości Seaton Carew, niedaleko Middlesbrough, mieszkał John Darwin. W 2002 roku miał 51 lat, od 31 żonaty z Anne. Para doczekała się dwójki synów, Marka i Antonego. We wspomnianym 2002 John zarabiał na życie jako strażnik więzienny. Razem z żoną wynajmowali również kawalerki w zakupionych, uwaga, 12 nieruchomościach.
4: John w przeszłości przez wiele lat pracował jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, co było zgodne z kierunkiem jego studiów. Później zmienił pracę w mościach. John w przeszłości przez wiele lat pracował jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, co było zgodne z kierunkiem jego studiów. Później

0: Cytujmy komunikat BBC. Trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawczo-ratownicza mająca na celu odnalezienie kajakarza zaginionego u północno-wschodniego wybrzeża. 51-letni funkcjonariusz więzienny John Darwin został zauważony, gdy o godzinie 8 w czwartek 21 marca wypłynął kajakiem na morze w okolicy Seaton Carew. Alarm podniesiono dopiero o godzinie 21.30, gdy zgłoszono, że nie stawił się on do pracy na nocną zmianę. W poszukiwaniach brało udział 5 łodzi ratunkowych, 2 ekipy ratownicze Straży Przybrzeżnej, policyjny samolot wyposażony w sprzęt termowizyjny oraz zespoły funkcjonariuszy policji.
1: Z każdą kolejną godziną malały szanse na znalezienie zaginionego, całego i zdrowego. Podczas intensywnych poszukiwań najpierw wyłowiono z morza połamane wiosło. Ratownicy zastanawiali się, w jaki sposób doszło do wypadku. Morze było tego feralnego dnia wyjątkowo spokojne. Brak silnego wiatru, opadów, przez chmury przebijało się nawet słońce. Po 4 dniach poszukiwań ratownicy byli pewni, że szanse na ocalenie 51-letniego mężczyzny są całkowicie minimalne.
0: Miesiąc później, w okolicy Northgate w Seaton Carew, zlokalizowano na plaży czerwony kajak należący do Johna Darwina. Natrafiono tam również na żółtą wodoodporną kurtkę. Rodzina potwierdziła, że te przedmioty należą do zaginionego. Wszyscy byli pewni, że prędzej czy później woda wyrzuci, niestety, ciało mężczyzny. Nikt już nie wierzył, że John Darwin żyje.
1: W lutym 2003 roku Anne Darwin wystąpiła o uznanie 51-latka za zmarłego. Kobieta z każdym kolejnym miesiącem powoli adaptowała się do nowej, trudnej rzeczywistości, bez ukochanego przy swoim boku. Szło jej naprawdę dobrze. Po jakimś czasie sprzedała część nierentownych nieruchomości, w tym piękny, 7-pokojowy dom, w którym mieszkała wcześniej ze swoim mężem. Korzystała z życia. Między innymi dwukrotnie odwiedziła słoneczny Cypr.
0: W końcu poinformowała swoich synów, że chce odciąć bolesną przeszłość grubą kreską i zamierza zamieszkać na drugim końcu świata, w Panamie. Kupiła tam już mieszkanie, zainwestowała również sporą kwotę w działkę na odludnym, dzikim terenie, gdzie chciała wybudować hotel. Synowie byli zszokowani decyzją mamy, ale nie zamierzali protestować. Wiedzieli, że ma wszystko zaplanowane, że jest zdeterminowana, żeby ten swój plan śmiały zrealizować. Anne Darwin kilkukrotnie wyjeżdżała do Panamy, aby cieszyć się doskonałą pogodą i doglądać przy okazji swoich inwestycji.
1: Ale rodzinie Darwin nie był pisany spokój. Do szokujących wydarzeń doszło 1 grudnia 2007 roku. Tego dnia na komisariat policji w Londynie zgłosił się zdezorientowany mężczyzna po 50. Nie wiedział, jak się tu znalazł. Podkreślał, że nie pamięta niczego z ostatnich 5 lat. Jest natomiast absolutnie pewny, że nazywa się, uwaga, John Darwin, mieszka w Seaton Carew i uległ wypadkowi, gdy płynął kajakiem na morzu.
0: Funkcjonariusze po potwierdzeniu tych informacji skontaktowali się z jego małżonką. Anne nie mogła uwierzyć, że mąż odnalazł się cały i zdrowy. Synowie Johna ze łzami w oczach witali swojego ojca. Byli pewni, że wydarzył się najprawdziwszy cud.
1: John Darwin cierpiał na amnezję. Wyglądał natomiast bardzo dobrze. Schludnie ubrany, ogolony, opalony. Ewidentnie ktoś musiał się nim dobrze opiekować. Pytanie brzmiało, kto? Niestety mężczyzna po 50 nie mógł pomóc w odpowiedzi na to pytanie, bo niczego nie pamiętał.
0: Kilka dni później w mediach gruchnęła wiadomość, która przyćmiła informację o odnalezionym po 5 latach zaginionym. A żeby być precyzyjnym, do brytyjskich gazet dotarła fotografia znaleziona na stronie internetowej Panamskiej Agencji Nieruchomości. W galerii dokumentującej zadowolonych klientów dostrzeżono zdjęcie z lipca 2006 roku. Widać na nim pośrednika sprzedaży, uśmiechniętą Anne Darwin, a tuż obok niej równie zadowolony mężczyzna w bordowej koszuli, cały i zdrowy. John Darwin we własnej osobie.
1: Dla wszystkich stało się jasne, że mężczyzna sfingował własną śmierć. Wkrótce aresztowana para opowiedziała o szczegółach tego gigantycznego oszustwa.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Zaginiony od 5 lat mężczyzna, uznany przez rodzinę za zmarłego, sfingował własną śmierć. Dokładnie przeanalizujmy dla was to oszustwo.
1: Zakup nowych nieruchomości pod wynajem nie okazał się trafną inwestycją. Chętnych było coraz mniej, zyski niższe niż zakładał John. Zobowiązania kredytowe wyższe od dochodów i tak rozpoczęła się klasyczna spirala długów, która sięgnęła w końcu aż 700 tysięcy funtów.
0: Na początku 2002 roku John wpadł na pomysł sfingowania swojej śmierci, dzięki czemu uwolni się od części zobowiązań. Pozostałe spłaci za pomocą polisy na życie i innych dodatków państwowych. Zostanie również sporo pieniędzy na rozpoczęcie nowego życia i to z czystą kartą. Anne zeznała później, że wszystko wymyślił jej mąż i nalegał na realizację tego diabolicznego planu. Ona w końcu uległa, jak wspominała. Błagałam go, żeby tego nie robił. Mówiłam, że to nie w porządku, ale szczerze mówiąc, nie wiedziałam, co planował ani kiedy.
1: 21 marca 2002 roku John popłynął czerwonym kajakiem kilka kilometrów w kierunku mola dla wędkarzy w Norfgear. Gdy zszedł na stały ląd, wrzucił do morza wiosło i popchnął pusty kajak, aby swobodnie dryfował po wodzie. Następnie razem z przygotowanym ekwipunkiem pojechał do Lake District na zachodnim wybrzeżu Anglii. Tam, w dzikim terenie, postanowił przeczekać intensywne poszukiwania ratownicze.
0: Gdy sytuacja się uspokoiła, a Anne odegrała rolę zmartwionej żony, zaginiony wrócił do domu. Do tego budynku przylegała inna posiadłość należąca do nich, którą wynajmowali. John wykuł w ścianie przejście schowane za szafą, dzięki czemu mógł się schować, gdy ktoś przychodził do mieszkania żony. Darwin, przesiadując na strychu, słuchał swoich synów, pogrążonych w żałobie, tęskniących za tatą. Anne przez 5 lat nie wyjawiła im, że John jest tuż obok i właściwie w każdej chwili mogą się spotkać. Po roku, dzięki aktowi zgonu, pani Darwin, jako oficjalna wdowa, mogła ubiegać się o pieniądze z polis i o dodatki pieniężne od państwa.
1: Plan działał. Jednak John nie zamierzał spędzić reszty życia w domu, dlatego przybrał fałszywą tożsamość. W ogólnokrajowych archiwach znalazł akt zgonu niejakiego Johna Jonesa. Wykorzystując luki w prawie i dane zmarłego, wyrobił sobie nowy paszport. Tak zaczął podróżować po świecie. Z każdym rokiem był coraz mniej ostrożny. Kilka osób go nawet rozpoznało, ale nie zgłosiły one tego na policję.
0: Co ciekawe, nudząc się w domu, przesiadując całe dnie przed komputerem, poznał przez internet pewną kobietę z Kansas. Zmarły w świetle prawa Darwin, ale nowy pan Jones pojechał do USA, aby kupić stadninę koni. Interes nie wypalił ze względu na napastliwe zachowanie mężczyzny.
1: Kolejnym planem Johna Darwina było zamieszkanie wraz z żoną na wielkim katamaranie, który chciał kupić na Gibraltarze. Ale i ten pomysł nie wypalił ze względu na wygórowane wymagania Johna. To tylko część przygód i część podróży Darwina w ciągu 5 lat przebywania oficjalnie w zaświatach.
0: Powiedzmy o tym, jak ten przekręt wyszedł na światło dzienne. Panama, w której Darwinowie planowali się zaszyć, zmieniła prawo. Dokładnie osoby chcące osiedlić się tam na stałe musiały przedstawić odpowiednie zaświadczenie wydane przez władze swojego kraju. John Darwin wiedział, że jego lewy paszport na nazwisko Jones nie zapewni mu stałej wizy, a starania o dokumenty w ojczyźnie ujawnią jego przekręt. Dlatego postanowił przylecieć do Londynu i zagrać na posterunku policji rolę zaginionego z amnezją, odnalezionego po 5 latach.
1: Darwinowie, na ich nieszczęście, zamiast Oscara za świetnie odegrane przedstawienie, otrzymali wyroki po 6 lat więzienia, nakaz zwrotu pieniędzy otrzymanych od banków i państwa oraz kilkaset tysięcy funtów dodatkowej kary. John i Anne Darwin rozwiedli się w 2011 roku. W 2016 roku Anne powiedziała dla BBC: jestem szczęśliwa, czuję się dobrze w swojej skórze, nie czuję nic do Johna Darwina, absolutnie nic, żadnych emocji. Dodajmy, że John założył nową rodzinę na Filipinach. W 2015 roku ożenił się z dużo młodszą kobietą.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: za kilkanaście sekund radiowy zegar pokaże godzinę piątą. To oznacza czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. 25 lat więzienia za gwałty, wykorzystywanie zwierząt i odurzanie ofiar. Jest prawomocny wyrok wobec mieszkańca Kłodzka. Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Olsztynie. Dziś przez miasto pobiegnie półmaraton. Wielkie święto fanów kryminałów w Krakowie. Przez cały weekend trwa tam festiwal Crime. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
1: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co do zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
0: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tej sprawie Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. W Lubuskiem trasa S6 w kierunku Legnicy jest już częściowo przejezdna. To ważna informacja dla kierowców. Dziś w nocy między węzłami Nowe Miasteczko i Gaworzyce zderzyły się tam dwie ciężarówki, auto osobowe i bus. Na szczęście nikt nie został ranny. Początkowo droga w tym miejscu była całkowicie nieprzejezdna. Aktualnie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Legnicy.
2: Istotne informacje dla kierowców.
0: Utrudnienia także na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Tam w Borku Klimontowskim na trasie Opatów-Kolbuszowa samochód osobowy potrącił pieszego. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. I jeszcze ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna, a dokładniej dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, bo dziś o 9 rano ulicami miasta pobiegnie pierwszy PKO Olsztyn Półmaraton, a to oznacza duże utrudnienia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Trasa wiedzie głównie ulicami Śródmieścia i południowej części Olsztyna. Początek utrudnień już o 8 rano, jednak co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekraczanie trasy biegu. Powstaną specjalne śluzy, na których ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
0: Teraz przenosimy się do stolicy Małopolski, gdzie w ten weekend odbywa się festiwal Crime. To okazja, by spotkać autorów bestsellerów, ale i zagłębić się w twórczość mniej znanych autorów. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie goszczą autorzy najpoczytniejszych kryminałów. W tym miejscu wczoraj zaryło się od fanów gatunku.
4: Interesują mnie te historie i po prostu próbuję odgadnąć trochę wcześniej niż przed zakończeniem, tam się dowie wszystkiego.
5: Czasami trzeba do końca doczytać, żeby wiedzieć, kto zabił.
4: Dokładnie tak jest, tak jest.
6: Czytam głównie kryminał, thrillery, sensacja, true crime troszeczkę mniej, ale też się zdarzy. Hobby, pasja.
7: Tak naprawdę to szukam książek, które przeniosą mnie do innej rzeczywistości, które dostarczą napięcia, ekscytacji. Poznaję nowych autorów. Bardzo to doceniam, że mogę tutaj dzięki takim wydarzeniom poznać nowych autorów kryminalnych.
0: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny. Kolejne emocje z udziałem autorów powieści kryminalnych w Krakowie już dziś. Można przynieść niedziałający tablet, czajnik albo mebel i samodzielnie naprawić go przy pomocy specjalistów. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza, czyli cykl bezpłatnych spotkań dla tych, którzy chcieliby nauczyć się majsterkowania i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
8: Co można naprawić?
9: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
8: Pan tutaj lutuje coś?
10: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
8: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
9: Się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dzień dobry, tu Andrzej Seweryn. Specjalnie dla Was w RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa.
1: Cóż ze mną? Spytał Wokulski. Ot, co z tobą? Odparł Suzin. Ty zamiast w takim mieście robić interesa dla siebie, do swego handlu, ty nic. Ty sobie wałęsasz się z głową na dół albo do góry, na nic się nie patrząc, albo nawet latasz w powietrze balonem. No i nareszcie powiem tobie, Stanisławie Piotrowiczu, ty obraziłeś na siebie jedną bardzo dystyngowaną damę, tę oto baronowę. A przecie u niej można było i w karty pograć, i ładne kobiety znaleźć, i dowiedzieć się o niejednej rzeczy. Ej, Stanisławie Piotrowiczu, już komu, ale tobie nie godzi się awansować mnie na durnia. Ty myślisz, ja nie wiem, że tobie chodzi o kobietę? No, kobieta smaczna rzecz i bywa, że nawet innemu solidniemu człowiekowi przewróci mózgi. Baw się więc i ty, kiedy masz pieniądze. Ale ja tobie, Stanisławie Piotrowiczu, powiem jedno słówko. Chcesz? Proszę cię. Kto prosi, żeby mu ogolić brodę, nie gniewa się na zdrapanie. Po wyjeździe Suzina Wokulski po raz drugi odczytał dziś wręczony mu list Rzeckiego. Stary subjekt mało pisał o interesach, ale bardzo dużo o pani Stawskiej, nieszczęśliwej, a pięknej kobiecie, której mąż gdzieś zginął. Do śmierci zobowiążesz mnie, mówił Rzecki, jeżeli coś obmyślisz dla ostatecznego wyjaśnienia, czy Ludwik Stawski żyje, czy umarł. Stawska, Stawska, myślał Wokulski, już wiem, to ta piękna pani z córeczką, która mieszka w moim domu. Nic mnie ona nie obchodzi, skoro tu ostanę, ale dlaczegoż nie miałbym jej dopomóc, jeżeli prosi Rzecki? Będę miał zaraz powód dać prezent baronowej, którą mi tak rekomendował Suzin. Wziął adres baronowej i pojechał w okolice Saint-Germain. W salonie, rzecz naturalna, były złocone meble, obrazy, dywany i kwiaty. Po chwili ukazała się baronowa z miną osoby obrażonej, która gotowa jednak przebaczyć. Istotnie przebaczyła mu. W krótkiej rozmowie Wokulski wyłożył cel wizyty, napisał nazwisko Stawskiego i miejsc, w których przebywał, usilnie prosząc, ażeby baronowa przez swoje liczne stosunki dała mu o zaginionym dokładną wiadomość. To jest możliwe, odparła wielka dama, ale czy nie zniechęcą pana koszta? Musimy odwołać się do policji niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej. Więc wyda pan ze 3000 franków? Oto są 4000, odparł Wokulski, podając jej czek, na którym wypisał odnośną sumę. Pożegnali się oboje bardzo zadowoleni. Baronowa z pieniędzy swojego klienta, Wokulski, że jednym zamachem spełnił radę Suzina i prośbę Rzeckiego. Teraz Wokulski został w Paryżu zupełnie osamotniony, bez żadnego obowiązkowego zajęcia. Znowu zwiedzał wystawy, teatry, nieznane ulice, pominięte sale w muzeach. Czuł, że zbliża się chwila decydującej walki pomiędzy jego rozumem i sercem. Zdziwiło go, że od Geista nie miał żadnej wiadomości. Czyżby uczony chemik po to wziął 300 franków, ażeby już wcale mi się nie pokazywać? Pomyślał. Ale sam zawstydził się tych podejrzeń. Może chory? Szepnął. Wziął fiakra i pojechał według adresu daleko zawały miasta w okolice Charenton.

Wielka miłość i niespełnione ambicje. Lalka w RMF FM. Czyta Andrzej Seweryn. Powinszuj mi, panie Suze, przywitał go Geist. Sprzedałem mój materiał wybuchowy angloamerykańskiej kompanii i zdaje się, zrobiłem niezły interes. 150 tysięcy franków gotówką z góry i 25 centimów od każdego sprzedanego kilograma. No, w tych warunkach chyba zarzuci pan swoje metale, rzekł uśmiechając się Wokulski. Geist spojrzał na niego z pobłażliwą wzgardą. Warunki te, odparł, o tyle zmieniły moje położenie, że na parę lat nie potrzebuję się troszczyć o majątnego wspólnika. Lecz co do metalów, właśnie w tej chwili pracuję nad nimi. Pobiegł do żelaznej szafy, otworzył ją w sposób bardzo skomplikowany i po kolei począł wydobywać sztabki metalu cięższego od platyny, lżejszego od wody, to znowu przezroczystego. Wokulski oglądał je, ważył, ogrzewał, kuł, przepuszczał przez nie prąd elektryczny, ciął nożycami. Na próbach tych zeszło mu parę godzin. W rezultacie jednak przekonał się, że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami. Wyczerpany upadł na fotelu. Geist pochował swoje okazy, zamknął szafę i śmiejąc się zapytał: no i cóż, fakt czy złudzenie? Nic nie rozumiem, szepnął Wokulski, ściskając rękoma skronie. Głowa mi pęka. Metal trzy razy lżejszy od wody? Niepojęta rzecz. Albo metal o jakie 10% lżejszy od powietrza, co? Śmiał się Geist. Ciężar gatunkowy obalony, prawa natury podkopane, co? Nic z tego wszystkiego. Prawa natury, o ile je znamy, nawet przy moich metalach, pozostaną nietknięte. Rozszerzą się tylko nasze pojęcia o własnościach ciał i ich budowie wewnętrznej. No i rozszerzą się granice ludzkiej techniki. Kiedy widzę okazy, wierzę, odparł Wokulski. Kiedy pana słucham, rozumiem. Ale gdy wyjdę stąd... Rozłożył ręce w sposób desperacki. Geist znowu otworzył szafę, poszukał i wydobywszy mały skrawek metalu barwą przypominający mosiądz, podał Wokulskiemu, mówiąc: weź sobie to jako amulet przeciw powątpiewaniu o moim rozumie czy prawdomówności. Ten metal jest około 5 razy lżejszy od wody. Dobrze więc będzie ci przypominał naszą znajomość. A teraz idź już, panie Suze, odpocznij i namyśl się, co masz zrobić ze sobą. Przyjdę tu, szepnął Wokulski. O nie, nie zaraz, odparł Geist. Jeszcze nie ukończyłeś swoich rachunków ze światem, a że i ja mam na parę lat pieniądze, więc nie nalegam. Przyjdziesz tu, kiedy ci już nic nie zostanie z dawnych złudzeń. Wróciwszy do miasta, Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion, umieścił w nim skrawek nowego metalu i zawiesił na szyi jako szkaplerz. Chciał przespacerować się, ale spostrzegł, że ruch uliczny męczy go, więc poszedł do siebie. Usiadł na fotelu i utonął we wspomnieniach. Wtem zapukano do drzwi. Wszedł garson i podał Wokulskiemu duży list. A, od prezesowej. Co, może donosi mi o ślubie panny Izabeli?

Wokulski rozerwał kopertę, lecz przez chwilę wahał się z odczytaniem. Serce zaczęło mu bić śpieszniej. Wszystko jedno, mruknął i zaczął. Mój kochany panie Stanisławie, dobrze widać, bawisz się, podobno nawet w Paryżu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach. A grób świętej pamięci biednego stryja twego wciąż czeka na obiecany kamień. I ja także chciałabym poradzić się ciebie o budowę cukrowni, do której namawiają mnie na stare lata. Wstydź się, panie Stanisławie, a nade wszystko żałuj, że nie widzisz rumieńca na twarzy Beli, która w tej chwili jest u mnie i spiekła raczka, usłyszawszy, że piszę do ciebie. Kochane dziecko, mieszka u ciotki w sąsiedztwie i często mnie odwiedza. Domyślam się, że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość. Nie ociągaj się więc z przeprosinami i jak najrychlej przyjeżdżaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie. Wokulski zerwał się od stołu, otworzył okno i postawszy w nim chwilę, przeczytał drugi raz list prezesowej. Oczy zaiskrzyły mu się, na twarzy wystąpiły wypieki. Zadzwonił raz, drugi, trzeci. Wreszcie sam wybiegł na korytarz, wołając: garçon, hej, garçon! Do usług. Rachunek. Jaki? Cały rachunek za ostatnie 5 dni. Cały, nie rozumiesz? Czy zaraz? Zdziwił się garçon. Natychmiast i powóz na dworzec kolei północnej. Natychmiast. Z dnia wyjazdu do Paryża obroty handlu Wokulskiego znowu wzrosły i wzrastały z tygodnia na tydzień. Ruch towarów był tak wielki, że pan Ignacy na własną odpowiedzialność wynajął nowy skład, zgodził 8 subiekta i 2 ekspedytorów. Kiedy Wokulski skończył przeglądać księgi, na usilną prośbę Rzeckiego wziął się do nich w parę godzin po powrocie z Bahnhofu, pan Ignacy otworzył kasę ogniotrwałą i z uroczystą miną wydobył stamtąd list Suzina. Cóż to za ceremoniał? Zapytał ze śmiechem Wokulski. Korespondencje od Suzina muszą być szczególnie pilnowane, odparł Rzecki z naciskiem. Wokulski wzruszył ramionami i przeczytał list. Suzin proponował mu na zimowe miesiące nowy interes prawie tej samej doniosłości, co paryski. Cóż ty na to? Zapytał pana Ignacego, objaśniwszy, o co chodzi. Mój Stachu, odparł subjekt, spuszczając oczy. Tak ci ufam, że gdybyś nawet spalił miasto, jeszcze byłbym pewny, że zrobiłeś to w szlachetnym celu. Jesteś nieuleczony marzyciel, mój stary, westchnął Wokulski i przerwał rozmowę. Nie miał wątpliwości, że Ignacy znowu posądza go o jakieś polityczne knowania. Wstąpiwszy do swego mieszkania, Wokulski znalazł całą pakę biletów wizytowych i listów. Muszą zdrowe plotki krążyć o mnie, pomyślał, patrząc na stertę papierów. Na ulicy także, o ile miał czas zwracać uwagę, spostrzegł, że jest przedmiotem ogólnego zainteresowania. Mnóstwo osób kłaniało mu się, czasem zupełnie obcy wskazywali na niego, gdy przechodził. Byli jednakże i tacy, którzy z widoczną niechęcią odwracali od niego głowę.

0: No i mamy już szóstą, czas przenieść się do studia faktów RMF FM. To co najważniejsze o poranku ma dla nas Arkadiusz Stępień Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nowe ceny paliw od wczoraj już na stacjach. Sprawdzamy, co o obniżkach mówią kierowcy. Putin miał zaoferować Amerykanom aktywa Łukoilu. W grę wchodzą rafinerie i inne rosyjskie aktywa. Kryzys mieszkaniowy wyprowadził Hiszpanów na ulicę. Demonstranci zapowiadają strajk generalny. $6.73 za litr benzyny, 95 i $7.88 za olej napędowy. Tyle maksymalnie zapłacimy dziś na stacjach. Od wczoraj, przypomnijmy, obowiązują maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii. A po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Co o tych obniżkach mówią kierowcy?
2: Nadal to nie jest zadowalające, umawialiśmy się trochę na co innego.
3: Bardzo, bardzo fajnie.
4: To te ceny doskwierały w ostatnich tygodniach.
3: Kto pracuje i zatankuje diesla, czy jeszcze coś, czy benzyną, to oczywiście się odczuło.
4: To są dobre ceny, powinno być jeszcze trochę mniej?
3: No na moje zdanie to by lepiej byłoby jeszcze mniej, żeby była tak, to kto chce jeździć tutaj i tak będzie jeździł, nie?
5: Dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego myślę, że będzie lepiej.
1: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do jutra włącznie.
0: Władimir Putin w czasie rozmów z wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem o zakończeniu wojny w Ukrainie miał zaproponować sprzedaż rafinerii i innych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil. Taką informację podał New York Times. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. Gazeta twierdzi, że jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, zyskają na niej biznesmeni powiązani z wysłannikami USA. Umowa nie została dotąd sfinalizowana i wymaga zatwierdzenia przez USA i Rosję. Dotyczy szerokiego wachlarza aktywów Lukoilu na całym świecie, podał New York Times. Są wśród nich pola naftowe w Kamerunie, rafinerie w Europie i stacje paliwowe w amerykańskim stanie New Jersey. Jak podkreślił dziennik, ważną rolę odgrywają rafinerie rosyjskiego koncernu w Holandii, Bułgarii i Rumunii, ponieważ produkują olej napędowy i paliwo lotnicze, których dostawy na światowe rynki zostały zakłócone przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Wojna wywindowała ceny i stanowi zachętę dla prezydenta USA Donalda Trumpa, by poprzeć umowę, która dałaby USA większy dostęp do energii, napisał New York Times.
7: Fakty ze świata.
0: Wielotysięczne demonstracje odbyły się wczoraj w wielu hiszpańskich miastach. Protestujący, rozgoryczeni odrzuceniem przez parlament propozycji zwiększających ochronę najemców, domagają się realizacji prawa do mieszkania i nawołują do strajku generalnego. W Madrycie manifestowały dziesiątki tysięcy ludzi. Żeby politycy nie zniszczyli całego systemu opieki społecznej, który budowaliśmy i o który walczyliśmy przez 50 lat. Mamy swoje prawa. Nasza konstytucja gwarantuje nam prawo do mieszkania i wiele innych rzeczy. Właśnie o to walczymy. Mówiła jedna z protestujących. Protesty związane z mieszkalnictwem trwają w Hiszpanii od końca września. Ich bezpośrednim impulsem była przymusowa eksmisja 87-letniej mieszkanki Madrytu. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny określany przez hiszpańskie media i część polityków Sempim, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z około 500 do 1650 euro. W kalendarzu 4 października, a na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż można spotkać miłośników żeglowania.
8: Lubimy pływać jesienią, ale właśnie ze względu na to, że właśnie mniej jachtów, spokój.
9: A jak warunki?
8: Warunki są różne, no już bardzo zimne poranki, wieczorem też się robi chłodno, ale za to to wynagradza nam ten spokój i cisza.
9: A w ciągu dnia jeszcze coś tam potrafi zawiać?
8: Tak, no jesienią jeszcze dość porywiste wiatry i pogoda różne płata figle.
10: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy.
9: Jesienią Mazury są piękniejsze albo zupełnie inne?
10: Tak, są piękniejsze, są po prostu takie spokojniejsze, puste i to daje taką nietypową refleksję nad tym, co nas otacza.
0: Usłyszał wczoraj w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach Piotr Bułakowski. Wciąż więc życzymy stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów. Zapraszamy też na poranne wydanie faktów. Od 7 rano będzie z wami Tomasz Weryński.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: No wczoraj o tej porze na południu Mazowsza były przymrozki, także teraz wcale nie jest tak źle, bo 2 stopnie na wschodzie kraju, 4-5, tak to właśnie wygląda, południe i wschód najchłodniej, chociaż widzę, że w Zielonej Górze teraz 13 stopni, a w Suwałkach 11, na północy 10, więc też są miejsca, gdzie jest nieźle.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: No, mam 5 minut po 6. Paweł Jabor, cześć, dzień dobry, zaczynamy ten dzień. Kto musi, ten z pieskiem na spacer, a kto nie musi, to jeszcze się przeciągamy i na drugi bok. I pięknie śpiewa.

Zaria. 6.18, za chwilę Eminem, Rihanna. Ludzie, w jakie dobre towarzystwo z rana wpadliście. Jest 6.18, tu RMF FM. Dzień dobry, Paweł Jawor. Dziś Światowy Dzień Zwierząt. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już są na spacerze z psem i tych, których kot obudził na śniadanie. Pamiętajmy, zwierzęta mają dziś swoje święto, ale obsługa pracuje normalnie.

0: najlepsza muzyka. Jumper w RMF FM. 6:29. Kto tam z rana odpali auto i wie, że musi zajechać się zatankować? No to słuchajcie, na stacjach obowiązują już nowe maksymalne ceny. Benzyna 95 po 6,73, a diesel po 7,88 za litr. I takie limity mają obowiązywać także jutro. I to są ceny, przypomnę, maksymalne, więc może być taniej. Rozejrzyjcie się po stacjach. I wreszcie jedziemy na stację po paliwo, a nie po silne wrażenia.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
5: Hit na drogę w RMF FM.
4: Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
7: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
8: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
7: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
8: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
7: A skrócenie szkoleń BHP?
8: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
7: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
8: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
9: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
10: Już w poniedziałek po 3:00.
11: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
12: Ale my już jesteśmy na nogach.
11: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
12: Pierwsze newsy.
11: Pierwsze naładowane energią hity.
12: I pierwszą kawę.
10: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po 3:00.
6: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
1: Po reklamie.
13: Radio RMF FM. Dzień dobry.

No i tak można zaczynać tę niedzielę. Za 16 minut będzie 7, tu RMF FM. To był Wiktor Waligura. Za chwilę gram wam w Spice Girls i Three Doors Down. No a jeśli ruszacie teraz w drogę, to na zachodzie i centrum może być mgliście. Na północy, zachodzie trochę popada. Za to na południowym wschodzie dużo słońca. I tak dzisiaj od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym wschodzie. Widzicie, rano wychodzimy w kurtce, wracamy z kurtką pod pachą. No i Three Doors Down.

0: lata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
1: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: Po reklamie.
3: Zaczynamy siódmą w studiu Tomasz Waryński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: No i słuchamy, co się dzieje teraz w kraju i na świecie.
4: Hakerzy zaatakowali popularny portal turystyczny wakacje.pl. Dane klientów mogły zostać skradzione. Wołodymyr Zełenski zapowiada nasilenie ataków na rosyjskie rafinerie. To odpowiedź Ukrainy na nową strategię Moskwy. Za chwilę również informacje dla kierowców z autostrady A2 w Łódzkiem. Jest siódma, to poranne fakty RMF FM. Atak hakerski na portal turystyczny wakacje.pl. Klienci, których dane mogły zostać wykradzione, zostali poinformowani o tym incydencie. Powinni jednak zachować szczególną ostrożność. W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, co powinni zrobić użytkownicy strony?
5: Jeśli otrzymali informację, że ich dane mogły paść ofiarą cyberataku, powinni zastrzec numer PESEL. Niewykluczone, że oszuści będą teraz podszywać się pod portal i przesyłać informacje o konieczności dopłat do wycieczek. To może być próba wyłudzenia, dlatego trzeba zachować ostrożność. Portal zaznacza, że atak dotyczył danych niewielkiej liczby klientów. Incydent polegał na włamaniu się na skrzynki mailowe pracowników strony wakacje.pl. Atak nie dotyczył serwisu płatności, co powinno oznaczać, że dane z kart są bezpieczne. Sprawę wyjaśnią teraz organy ścigania. To kolejny cyberatak w Polsce po głośnych incydentach w firmach takich jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Wszystko wskazuje jednak, że incydent w wakacje.pl jest zdecydowanie mniejszej skali.
4: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, przekazał Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. To, jak zaznaczył ukraiński prezydent, odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem ma być zmuszenie jej rodaków do opuszczenia swoich domów.
6: But we know and we saw documents.
4: Widzieliśmy dokumenty, że wydawane są zgody na ataki na infrastrukturę i logistykę. A zwłaszcza na uderzenia w miasta i wsie. Wszędzie. W drogi, szkoły, szpitale. To ma wywrzeć presję na ludzi, aby opuścili stolice czy inne miasta. Taki jest cel tej operacji. Zełenski zapewnił jednak, że Ukraińcy nie będą atakować celów cywilnych w Rosji. Nie możemy tego robić, ponieważ jesteśmy innymi ludźmi, a może po prostu ludźmi. Ukraińskie ataki na rosyjski sektor paliwowy prowadzone z dużą intensywnością od zeszłego roku spowodowały duże problemy w zakresie rosyjskich zdolności produkcyjnych, a to skutkuje m.in. problemami z eksportem i brakami paliwa w wielu regionach kraju. Kierowcy na A2, uważajcie, na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Północ i Łowicz w pobliżu Domosina ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
2: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
4: Grupa mieszkańców Szczecina pomaga miastu w sprzątaniu. Wczoraj odmalowali pomazaną ścianę w pobliżu katedry i zmyli napisy z kładki przy ulicy Wyszyńskiego. Z placu zniknęły też śmieci czy liście. Pomóc w sprzątaniu mógł każdy.
7: Ten odcinek malowałam właśnie. Aha. Dalej nie sięgnę aż dotąd.
8: Jak się pani podobało w ogóle malowanie takiej ściany tutaj?
7: Fajnie, fajnie. Ja lubię malować. Tylko mówię, że ja lubię kolor.
8: Praca wre, tam napisy, tutaj tak. Ściana. Tutaj
9: no
8: pani
9: ja
8: liście
9: zamiatam. Dlatego, że mam sprawy w zamiataniu liści u siebie w domu, zamiatam bez przerwy, bo mi drzew lecą, także tu się też wziąłam za zamiatanie, tylko sprzętu nie mam dobrego, no niestety, ale daję radę.
10: Twardzielka, dalej zasuwa.
8: A, bo to jest najtrudniejszy napis.
10: Najtrudniejszy.
4: Usłyszała od uczestników reporterka RMF FM Anna Pałamar. Organizatorzy akcji ze szczecińskiej inicjatywy estetyki miejskiej podkreślają, że miejsc do sprzątania w Szczecinie nie brakuje, a podobne wydarzenia będą się odbywać regularnie. Fakty RMF FM także odbywają się regularnie. Na kolejne zapraszam już o 8.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: Dobra, klikamy odśwież, zobaczymy, co tutaj się pokaże nam o poranku. Dalej bardzo chłodno jest na wschodzie kraju, południu kraju, no i tak nawet trochę w centrum, bo widzę, że południe Mazowsza, łódzkie, tutaj maksymalnie do 4, no 5 stopni. Najcieplej jest w Zielonej Górze, tutaj 13 stopni, a na wybrzeżu to tak myślę, że Gdańsk, tak, tutaj 12.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: 5 minut po 7:00, tu RMF FM. Słyszeliście w faktach, co się dzieje? No to teraz zajmujemy się weekendowaniem. Muzyka w trasę. Najlepsza muzyka. 21 Pilots, Paweł Jawor. Cześć, witajcie. Wstajemy, ale jak to w niedzielę? Nie za szybko. Stress out.

się budzimy w RMF FM, 14 minut po 7. Sezon na grzyby trwa. Takiej historii jeszcze nie słyszeliście. Małżeństwo podczas grzybobrania na Mazowszu znalazło zabytkowe przedmioty, w tym srebrny denar z czasów cesarskich, sprzed niemal 2000 lat. Niby fajnie, ale grzybowej z tego nie zrobisz, no nie? Tak trochę złośliwie mówię, bo jak ja wracam z grzybobrania, to się cieszę, gdy mnie komary za bardzo nie pogryzły i mam chociaż ze dwa maślaki w koszu.

0: Tak to już w kuchni o poranku. W niedzielę można zjeść razem śniadanie, tylko wiecie, każdy chce inaczej jajko, więc kuchnia otwiera 4 osobne restauracje. Mam nadzieję, że jakoś się przy tym spotkacie. No mam tu dla was news, o których będzie się mówiło jutro w kuchni, ale na zakładzie. Jutro poznamy pierwszych tegorocznych noblistów w dziedzinie medycyny. Ogłoszenie najwcześniej o 11:30. We wtorek fizyka, w środę chemia, w czwartek literatura. Przez kilka dni nazwiska z laboratoriów i książek trafią na czołówki wiadomości. We czwartek sprawdzę półkę, może się okaże, że od lat nie czytam noblisty. Na Nobel z medycyny, to ja mam nadzieję, że w końcu ktoś dostanie Nobla z medycyny za zdanie: nie siadaj na zimnym, bo wilka złapiesz.
1: Reklama.
2: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM. Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
2: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

Sperczyk. Jak to było, zmieniła krew w koktajl Mołotowa. To chyba o trzecim espresso przed ósmą. 7:40, tu weekendowy program w RMF FM. Dzisiaj Dzień Zwierzaka, dlatego takie newsy się pojawiają. Powolne przymykanie oczu może pomóc w porozumieniu z kotem. W badaniach koty chętniej zbliżały się do osoby, która wcześniej do nich powoli mrugała. No z doświadczenia wiem, że najlepiej do kota zamrugać saszetką momentalnie przychodzi. Doświadczenie wiem, że najlepiej do kota zamrugać saszetką momentalnie przychodzi.

0: wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
1: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
2: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
3: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
2: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
2: Aflofarm.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
6: Słuchacie radia RMF FM.

0: reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Już w poniedziałek po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach.
2: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po trzeciej.
4: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
1: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
5: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
1: Już dziś po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Po reklamie.
8: Mamy 8:00, zaczynamy fakty w RMF FM. To, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Tomasz Weryński.
9: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Groźny wypadek na trasie krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Dwie osoby zostały ranne. Problemy też na autostradzie A1 w Śląskiem. Czy tańsze paliwo obniży inflację? Posłuchajcie, jakie są prognozy analityków w związku z powrotem pakietu CPN. W faktach również Tatry. Tam dziś piękna pogoda, no ale w wyższych partiach jest niebezpiecznie.
10: Przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową.
9: Wybiła 8:00. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 74 w świętokrzyskich Kunicach. Pomiędzy Opatowem a Kraśnikiem dachował samochód osobowy. Trasa jest zablokowana. Dwie osoby ucierpiały też w wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Mekanów i Radomsko samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Już za godzinę start pierwszego PKO Olsztyn Półmaratonu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z kilkugodzinnymi utrudnieniami. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, o czym trzeba pamiętać?
11: No, za chwilę na trasie biegu zamknięte zostaną skrzyżowania. Start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Utrudnienia dotkną mieszkańców centrum i południowej części miasta. Co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13:00. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekroczenie trasy biegu. Na specjalnych śluzach ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
9: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognozy analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. W faktach ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
12: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
13: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
12: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czyli schodzimy poniżej 4%, ale niewiele. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych?
13: Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze.
12: Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
14: Lepiej posłuchaj tych faktów.
9: Nie dajcie się zwieść pięknej pogodzie w Tatrach, ostrzegają ratownicy Topr. W wyższych partiach jest bardzo niebezpiecznie. Leży twardy śnieg, wymagający odpowiedniego sprzętu i umiejętności.
10: Powoli ten śnieg znika, ale naprawdę powoli. Na północnych stokach jest jego jeszcze sporo. Na południowych, w niektórych miejscach już się wytopił ładnie ten śnieg. Także prosimy odrobić lekcję i przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową. Biorąc pod uwagę to, z czym mamy teraz do czynienia.
15: Czyli ten śnieg, mimo tej pięknej pogody i ciepłej pogody, nie stopnie. To też świadczy o tym, że musi być bardzo mocno już zlodowaciały i bardzo twardy.
10: Tak, no sprawia to problemy ludziom, którzy próbują się właśnie poruszać bez sprzętu i umiejętności w takim terenie.
9: Ostrzegam w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Połachicki, ratownik dyżurny Topr Grzegorz Kubicki. Wczoraj w Tatrach doszło do serii wypadków. W szpitalu w Zakopanem zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie Przełęczy Zawrat. W faktach za godzinę zajrzymy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam przez cały weekend trwa festiwal kryminału Crime.
16: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuje oderwać się od rzeczywistości.
9: Zapraszamy na Fakty RMF FM o 9.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Kłodzko, najchłodniej u was teraz o poranku, 2,5 stopnia, Zielona Góra to już 13 stopni, ciepło też na Warmii i Mazurach, to dobrze, bo tam akurat bieg się odbywa w Olsztynie, słyszeliście, 12 stopni, to całkiem nieźle jak na 8 rano na początku października, 12 też w Suwałkach, czyli na północy Podlaskiego, no i też ciepło na Wybrzeżu od 10 do 12, reszta kraju 2-4-5 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: No i mamy 5 minut po 8. Paweł Jawor, cześć, dzień dobry. Kto już wstał, temu najlepsza muzyka w drogę. Natasza. I'm Brighton.

0: Tego może jeszcze nie widać, ale piękna niedziela przed nami. Można wyjść na spacer albo pobiegać. No właśnie, już w przyszłą niedzielę 12 PKO Krakowie, półmaraton królewski. Szukajcie naszego mikrofonu na trasie, a dziś trasę oglądamy oczami zawodników Eweliny Kępy-Kółki i Dariusza Świerady z ASIC Frontrunner Polska.
1: Kraków jest piękny sam w sobie, ale właśnie biegnąc wśród biegaczy, kibiców, można właśnie odebrać Kraków zupełnie inaczej.
2: Ja szczególnie doceniam takie właśnie często pojedyncze osoby, które po prostu stoją przy trasie, biją brawo, zawsze takim osobom chętnie się uśmiechnę.
1: Świetnie wyglądasz, dasz radę, to potrafi zdziałać więcej niż nie jeden żel energetyczny.
0: Zwłaszcza jak krzyczą, świetnie wyglądasz tuż przed metą.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano wydarzenie. 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski, którego organizatorem jest miasto Kraków.
3: Reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Mam ochotę na safari.
15: Na safari to trochę daleko.
14: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
15: A ile można upolować?
14: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
15: No to w drogę.
16: Nowa zdrapka Safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Po reklamie.
4: Tu RMF FM.
19: Na dzień dobry.
4: RMF FM na dzień dobry. Weekend z RMF FM.

No i tak można wstawać w niedzielę łagodnie. 8:33 tu RMF FM. W telewizji teraz pokazują wydry morskie. Tak z ciekawości podgłosiłem i tam pani specjalistka od wydr morskich mówi, że ta wydra to jest kałan i że ma tak gęste futro, że na kawałku 2 cm na 2 cm rośnie nawet 1 000 000 włosów u tej wydry. 1 000 000 włosów na małym kawałku. No fryzjer rozliczałby go za metr kwadratowy chyba. Ale dobrze wiedzieć, że algorytmy czy też telewizje podrzucają nam takie newsy. Znaczy się, że ta niedziela będzie w miarę spokojna o poranku.

0: ten ciepły głos. No bo poranek jeszcze nie zaciekły w waszych autach. 8:39, to RMF FM. 69 lat temu wystrzelono Sputnika, czytam. To jest jeden z pierwszych sztucznych satelitów Ziemi. I ten start otworzył erę kosmiczną. To była taka mała metalowa kula z antenami. I stała się ogromnym wydarzeniem w podboju kosmosu. No wiecie, pierwsza satelita tylko pikała. Dziś jego następcy wiedzą, że znowu skręciliśmy za późno.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
3: Już jutro po 14:00. Upewnij się, że masz włączone radio.
4: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
5: A potem bądź z nami,
6: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
2: Żółta pineska RMF FM.
7: Pineskujesz?
4: Pineskuj.
7: A po 14:00 miej RMF na uchu.
2: Szczegóły na www.rmf.fm.
8: Reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
10: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
2: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
18: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić
21: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
21: Na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.
23: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da.
22: Expert.pl. Włączamy niskie ceny.
23: Najpierw pomysł, potem plan, potem

0: reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
8: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
9: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
10: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
9: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
13: No i jest 9:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. To, co najważniejsze o tej porze ma dla nas Tomasz Weryński.
14: Na początek kolejne ważne doniesienia z polskich tras. Wypadek między Wadowicami a Skomielną Białą w Małopolsce, także na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3. Ostrzegamy też zmotoryzowanych przed mgłami, szczególnie w rejonie Dolnego Śląska. A w stolicy dziś protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. Trzy osoby ranne w wypadku na krajowej drodze numer 28 pomiędzy Wadowicami a Skomielną Białą w Małopolsce. W Skawcach czołowo zderzyły się dwie osobówki, trasa jest zablokowana. Policja kieruje auta osobowe na objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na trasie S3 na wysokości Świebodzina w Lubuskiem. Po dachowaniu samochodu osobowego zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Kierowcy, uważajcie, to kolejny w ostatnich dniach poranek z gęstą mgłą, między innymi na Dolnym Śląsku.
15: Jadę trasą na Wrocław, jest mgła jak mleko i większość kierowców jedzie na automatach bez włączonych świateł z tyłu. Powiedzcie coś na antenie, bo to grozi karambolem, wypadkiem.
14: Apelował z trasy nasz słuchacz pan Dominik. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w 9 województwach północnej i zachodniej Polski. Mgła ma ustąpić około 10:00. Dziś w Warszawie protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Będą protestować przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Hasło protestu brzmi nie dla klatek. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: Witamy. Dzień dobry.
14: Michale, jak ma wyglądać dzisiejszy protest?
16: Organizatorzy będą przekonywać zarówno na transparentach, jak i w głośnych komunikatach, że kojce o powierzchni od 4 do 10 metrów kwadratowych to zdecydowanie za mało, by zapewnić psom wygodę. Tak to tłumaczyła w rozmowie z RMF FM w tym tygodniu Magdalena Elena Silska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals.
17: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie.
16: Do środy trwają konsultacje nowych przepisów. Demonstracja rozpocznie się o 13:00 przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. W tym czasie mogą pojawić się utrudnienia w okolicy, m.in. w rejonie ulic Kruczej i Wspólnej w stolicy. Termin jest nieprzypadkowy. Dziś 4 października, Światowy Dzień Zwierząt.
0: 100 sposobów na weekend w Faktach RMF FM.
14: Lepiej być czytelnikiem niż bohaterem powieści, mówią reporterowi RMF FM uczestnicy krakowskiego festiwalu kryminału Crime. W Nowochódzkim Centrum Kultury dziś kolejna okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów tego gatunku i wziąć udział w warsztatach.
18: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuję oderwać się od rzeczywistości, od tej codzienności, a książki potrafią przenieść do takiej innej rzeczywistości.
19: Który autor potrafi tak najbardziej?
18: Najbardziej doceniam twórczość Roberta Małeckiego, Macieja Siembiedy. Na pewno będzie to Ewa Przydryga, której znam całą twórczość, Izabela Janiszewska, której też znam wszystkie książki. Bardzo lubię też książki Klaudii Muniak, więc bardzo polecam.
19: No od zawsze jakoś tak ciągnęło mnie w zagadki. Warto też czasami do samego końca doczytać, żeby dowiedzieć się, kto zabił. Oj tak, zdecydowanie tak.
14: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
14: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
20: Dzień dobry i na początek świetne wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz kilkanaście minut temu awansował do półfinału turnieju ATP w stolicy Chin. Polak po naprawdę dobrej grze pokonał w dwóch setach Kerena Hachanowa. Pierwszy set był wyrównany, ale wygrany przez Hurkacza po tiebreaku. W drugiej partii Polak już dominował na korcie i wygrał tę partię 6-2. Rekordowa porażka piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. Brązowi medaliści mundialu sprzed 4 lat przegrali w meczu Ligi Narodów w Riece z Anglią aż 0-7. W drugim meczu tej grupy Hiszpania pewnie 3-1 pokonała Czechów, a nasza piłkarska reprezentacja jest już w Zenicy, gdzie w poniedziałek zagra z Bośnią i Hercegowiną o punkty w Lidze Narodów. Zgrupowanie opuścił Robert Lewandowski, który z Bośnią nie zagra z powodu zawieszenia za żółte kartki. Do Zenicy nie poleciał też Wojciech Mońka, który dołączył do kadry U21 na ostatni decydujący mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Pewna wygrana 6-0 z Rumunią mocno wpłynęła na poprawę nastrojów przed te czwartym meczem w Lidze Narodów.
21: Wiemy, że nie będzie łatwo, ale naprawdę ja bardzo jestem optymistycznie do tej drużyny naszej nastawiony, bo widzę potencjał duży, miks między doświadczeniem a młodymi chłopakami, którzy wchodzą bez kompleksów i to naprawdę mi się podoba.
20: Mówił pomocnik naszej reprezentacji Piotr Zieliński. Biało-czerwoni dziś będą jeszcze trenować na stadionie w Zenicy, a mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro o 20:45. Na torze Sepang w Malezji dziś rywalizacja kierowców o Grand Prix Bahrajnu. Wyścig z pierwszego pola startowego rozpocznie Max Verstappen, jednak z powodu ulewnych opadów deszczu, start, który miał dosłownie kilka minut temu się rozpocząć, jest opóźniony. Wyścig pierwotnie w ogóle miał odbyć się 12 kwietnia w Bahrajnie. Termin i miejsce jego rozegrania przeniesiono jednak z powodu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Tak stopień po stopniu i w końcu już będzie cieplej. Teraz jeszcze o poranku najchłodniej na południu kraju. Tutaj 4 stopnie w Nowym Sączu, a najcieplej w Zielonej Górze 13 stopni. Też ciepło na Warmii i Mazurach i północy Podlasia, tam właśnie 12. Niemal 13 stopni wzdłuż wybrzeża od 11 do 12 stopni. A w ciągu dnia będzie od 16-17 na północy do 22 na południu. No i mamy 6 minut po 9:00, tu RMF FM. Wstajemy, zaczynamy tę niedzielę z najlepszą muzyką. Queen, Paweł Jabor. Cześć, witajcie.

sport akumulacja. 1 000 000 złotych w sejfach. A teraz prosimy o uwagę tych, którzy mają szczęśliwy numerek, cyfrę 4 w numerze telefonu. Dziś niedziela z czwórką. Kto wyśle RMF pod 7474, ten dostaje 2 razy większy bonus. Normalnie to jest 1100, ale to teraz to będzie 2200 losów. Przez najbliższe 7 minut wchodzicie do gry na mega bonusie. Hasło RMF za 4,92 wysyłacie SMS-em pod 7474 i zyskujecie 2200 losów. Zegar wystartował. Jedyna taka okazja o poranku. 7 minut. 1 000 000 złotych w sejfach. Szczęśliwa cyfra 4 w numerze telefonu.

0: No, takie gwizdanie, bo wiadomo, może to jest niedziela. Chciałbym tak umieć gwizdać na mojego psa, to by szybko przybiegał. 9.26. Rodziców to może pozornie nie zainteresować, bo powinno. Bo teraz się wyjaśni, co robią wasze dzieci. W Pokémon Go ruszyło dziś wydarzenie na Światowy Dzień Kosmosu. I uwaga, w tej grze dzieciaki wasze mogą złapać, tu czytam, Pikachu w stroju astronauty. I teraz już wiecie, dlaczego tak długo nie wracają do domu po tym, jak wysłaliście je po bułki. Muszą złapać Pikachu w stroju kosmonauty.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
4: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
5: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
7: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
10: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Media Expert.
19: Po reklamie.

bądź, bo tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Sponsorem programu Brawo Rodzice jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Sponsorem programu Brawo Rodzice jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Brawo rodzice, to tutaj rodzice doceniają samych siebie, a my potem doceniamy was. Gadżety dzisiaj trafiają do Bartka za wpis. Dałbym sobie brawa za to, że przed szkołą pozwoliłem dzieciom jeszcze przez 5 minut pospać, jak mnie poprosiły. Sprytne, bo tak naprawdę te 5 minut to nie 5 minut, dzieci mają na sen, tylko rodzic ma na siebie, no żeby jakoś ogarnąć ten poranek.
0: Sponsorem programu Brawo Rodzice jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Sponsorem programu Brawo Rodzice jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Brawo Rodzice jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.

0: Audzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
5: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
4: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
4: Aflofarm.
7: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
14: Rod Stewart. The Final Encore. 20 lipca. Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl.
15: Po reklamie.
16: No to jeżeli myśleliście, że załatwicie sprawę ze swoim lekarzem przez internet, to teraz posłuchajcie uważnie. 10. Fakty w RMF FM i Tomasz Weryński.
17: No właśnie, pacjenci mogą mieć problemy z umówieniem badań przez internet. Są utrudnienia w dostępie do centralnej rejestracji. Odnaleziono szczątki samolotu, który zniknął nad Atlantykiem. W Kijowie jest kanclerz Niemiec, a na ukraińską stolicę spadają rosyjskie rakiety i drony. Kto zostanie mistrzem Polski na żużlu? O tym w faktach sportowych RMF FM. Na początek faktów o 10:00 utrudnienia związane z dostępem do centralnej e-rejestracji na badania medyczne. Przyczyną są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co to oznacza dla pacjentów?
18: Dziś przez cały dzień mogą być trudności z umówieniem się przez internetowe konto pacjenta na badania profilaktyczne, takie jak mammografia czy test HPV DNA. W tej sprawie dostajemy sygnały od Was na gorącą linię RMF FM. Niedostępne tymczasowo mogą być też informacje takie jak historia wizyt czy skierowania do uzdrowisk. Prace serwisowe mają skończyć się najpóźniej jutro o 6 rano.
17: Amerykańska Straż Przybrzeżna odnalazła szczątki samolotu transportu medycznego na Atlantyku u wybrzeży jednej z wysp w stanie Massachusetts. Trwają poszukiwania 6 osób, które były na pokładzie. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu. Tuż przed utratą łączności pilot zgłosił awarię. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z wizytą w Kijowie. Celem tej podróży wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam, mówi Merz po przybyciu do Kijowa. Wizyta niemieckiego polityka nie powstrzymała Rosjan od ataków na ukraińską stolicę. Jak informuje mer Kijowa Witalij Kliczko, armia Putina zaatakowała z powietrza jeden ze stołecznych mostów. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
19: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariuszy broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście Belfort oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek. Został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia. Wielu obserwatorów żąda surowszego karania osób niepełnoletnich, bo większość aresztowanych sprawców zamieszek nie ukończyła według policji 18 roku życia.
20: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
17: Złote liście, poranne mgły i widoki, które zapierają dech w piersiach. Jesień w górach, no, potrafi zachwycić. Łukasz Ordecha, twórca korony gór Dolnego Śląska, która obejmuje 23 szczyty, przekonuje, że to właśnie teraz warto założyć wygodne buty, spakować plecak i ruszyć na szlak.
21: Karkonosze jesienią to jest wspaniały pomysł. Dzień jest jeszcze całkiem długi, pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna, nie mamy upałów, nie mamy jakichś pogodowych ekstremów związanych z burzami, silnymi wiatrami. Powoli szczyty zaczynają się kolorować, widzimy już piękne jesienne odcienie. Naprawdę jest to piękny moment na odwiedzanie Dolnośląskich Gór. Polecam wszystkim. Wydaje mi się, że to jest najlepszy miesiąc, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Góry.
17: Dziś na górskich szlakach, nie tylko tych dolnośląskich, duży ruch, no ale zachęca. Piękna pogoda.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
24: Początek czarny sport, bo dziś poznamy mistrza Polski w jeździe na żużlu. Bardzo blisko drugiego tytułu z rzędu jest Press Grupa Deweloperska Toruń, która pierwszy mecz finału na własnym torze z Betardem Wrocław wygrała 55-35. Początek rewanżowego meczu finałowego we Wrocławiu o 19.30. Sezon ligowy na trzecim miejscu kończą żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin, którzy wczoraj rewanżowe mecze z Fogo Unią Leszno wygrali 56-34. Zostajemy przy motorsporcie, bo dziś poznamy rajdowego mistrza świata WRC. Przed nami cztery ostatnie OS-y rajdu Sardynii, które zadecydują o mistrzowskim tytule. W walce o tytuł pozostali już tylko Elfyn Evans i lider klasyfikacji generalnej, a także Oliver Solberg, który prowadzi w rajdzie Sardynii. A świetnie, rajd Maroka zakończyła załoga Energylandia Rally Teamu. Eryk Goczał i jego pilot Szymon Gospodarczyk wygrali ostatni etap rajdu, walcząc na nim o zwycięstwo między innymi z doświadczonym Sebastianem Lebem.
25: W ostatnich 3 kilometrach go wyprzedzając, więc zespół przygotował całe wszystko idealnie. To są ludzie, którzy są też za to wygrani.
24: Cieszył się na mecie cały zespół Energylandia Rally Teamu razem z Erykiem Goczałem, który ostatecznie rajd Maroka zakończył na 8. miejscu. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie parkiety. Dziś w PGE Basket Lidze, między innymi derby województwa śląskiego. GTK Gliwice podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Faworytem goście, którzy częściej byli górą w derbowych starciach.
26: Każdy mecz derbowy to jest oddzielna historia i tak bym na to patrzył. Ten historyczny bilans wcale nie ma takiego dużego znaczenia. Tylko zwracamy na niego uwagę pod tym względem, że chcemy go ulepszyć.
24: Mówił Kacper Gordon, gracz GTK. Początek spotkania już o 12.30, a we wczorajszych meczach pierwszej kolejki nowego sezonu ligowego m.in. Astoria Bydgoszcz pokonała 105-95 za Stal Zielona Góra, zaś King Szczecin pokonał w Toruniu Twarde Pierniki.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Minęła 10, jest niedziela, a to może oznaczać tylko jedno. Czas na W stylu Krychowiaka w RMF FM. Wiecie, że Zakop Power obchodzi 20-lecie na scenie? Tak, ja też poczułem się staro. Dzisiaj ze mną legenda polskiego folku Sebastian Karpiel-Bułecka. Zostańcie z RMF FM. Dzisiaj trochę posłuchajcie.

0: Grzegorz Krychowiak, ze mną w studiu Sebastian Karpiel-Bułecka. I to oznacza tylko jedno. Startujemy w stylu Krychowiaka w radiu RMF FM. W latach 90. w Mrzeżynie można było robić tylko jedno. Grać w piłkę. A jak było na Podhalu?
1: No wiesz, w górach jest inna sytuacja, inna rzeczywistość. Większość młodych chłopców zwykle w zimie jeździ na nartach. To jest coś, co każdy chłopak robi i to jest absolutnie normalne.
2: A ta muzyka, kiedy ona pojawiła się w twoim życiu?
1: Wiesz, muzyka na Podhalu jest obecna wszędzie tak naprawdę, bo ona towarzyszy różnym aspektom życia. Jest już na początku naszej drogi, bo na chrzcinach gra się po góralsku. Oprócz tego jest duże zapotrzebowanie na muzykę góralską, bo przecież Podhale to region taki mocno turystyczny, gdzie przyjeżdża mnóstwo ludzi i oni chcą ten folklor zobaczyć, chcą muzyki góralskiej posłuchać, więc to też napędza i ułatwia po prostu młodym ludziom spotkanie z tą muzyką, z tym folklorem. Ja od dziecka muzykę góralską przez to słyszałem i oprócz tego, że też miałem ją w genach, bo u mnie w rodzinie tak naprawdę wszyscy grali. I pradziadek jeden, i drugi pradziadek, i mój tata, mój dziadek, bracia dziadka, więc miałem to też po prostu we krwi i to w pewnym momencie ze mnie wyszło, ujawniło się, dlatego zdecydowałem się na to, żeby grać na skrzypce.
2: Skąd się pojawiła chęć akurat wybrania skrzypców?
1: Muzyka góralska jest silnie związana ze skrzypcami. Cały skład góralski składa się z instrumentów smyczkowych. No masz wiolonczele, tak zwane basy, my na to mówimy, masz troje skrzypiec, to jest taki podstawowy skład góralski. To było coś dla mnie oczywistego, że będę grał na skrzypcach, a nie na akordonie na przykład.
2: Powiedziałeś, w końcu skrzypce wygrały, to była decyzja serca.
1: Skrzypce wygrały, tak, no bo też miałem jakieś okresy buntu w swoim życiu. Wiesz, ja grałem od 8 roku życia, czyli od dziecka i robię to do teraz, ale był taki okres, kiedy tam miałem kilkanaście lat, że postanowiłem już więcej nie grać, bo stwierdziłem, że nie wiem, będę teraz słuchał nowoczesnej muzyki, chodził na dyskoteki do szkoły i tak dalej. Ale to nie trwało zbyt długo, może miesiąc i do tych skrzypiec wróciłem. No ta miłość zdecydowanie do tego instrumentu przeważyła nad tą fanaberią, jaką było odstawienie ich na szafę.
2: Raper OSTR powiedział mi, że on chciał wybrać gitarę, a skrzypce nie były takim magnesem na dziewczyny, ale wszyscy chcieli grać na gitarach.
1: No widzisz, a u nas jest na odwrót na Podhalu. Tam wszyscy chcą grać na skrzypcach, chcą być muzykantami, a się wszyscy, większość tych młodych chłopaków. Muzykant jest szanowaną osobą bardzo. Ktoś, kto umie grać, jest zawsze w jakiś sposób podziwiany, doceniany i to też jakiś tam w jakimś stopniu imponuje tym młodym ludziom, ale główną pobudką do tego, żeby sięgać po ten instrument, jest po prostu miłość do góralskiej muzyki, do tego folkloru, do korzeni.
0: Zostańcie z RMF FM. Za chwilę więcej o tym, jak zmieniła się muzyka ludowa w Polsce.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Nie odliczaj dni do weekendu.
10: Codziennie możesz mieć mały piątek.
9: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
12: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
14: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
19: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
18: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
19: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
18: A do tego doskonale rozgrzewa.
19: No to na zdrowie.
17: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowit.
22: Słuchaj, Marian.
23: No?
22: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
23: Aha.
22: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
23: Ta.
22: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
23: No i co, Barbara, i co?
22: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
23: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
9: W stylu Krychowiaka w RMF FM. Tylko autentyczne rozmowy.

0: przypominam, że trwa w stylu Krychowiaka w RMF FM. W studiu nadal ja, Grzegorz Krychowiak, i mój dzisiejszy gość Sebastian Karpiel-Bułecka. Pogadajmy o początkach Zakopower. Powiedz mi, jak 20 lat temu była odbierana muzyka ludowa?
1: Zawsze była na piedestale, tak? Była bardzo ważna i tak jak już wspomniałem, no grać to był honor. Muzyka, tak, no to taka honorowa rzecz tak naprawdę. Muzykanci byli darzeni szacunkiem zawsze i to nie ulega wątpliwości. Natomiast jeżeli popatrzymy, jak folklor w tych czasach był pokazywany w innych częściach Polski, choćby w Warszawie, no to nie był zbyt atrakcyjnie pokazywany, tak? Często ludziom z mojego pokolenia folklor był pokazywany jak, nie wiem, choćby przegląd kapel ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie dwóch starszych panów sobie muzykuje, jeden uderza w bębenek, a drugi coś rzępoli na skrzypcach. Oczywiście z pełnym szacunkiem, bo robią to świetnie i w niepowtarzalny sposób, natomiast wątpię, czy to mogło w jakiś sposób zachęcać młodych ludzi do zagłębienia się w temat, do poznawania folkloru. Też my, zakładając zespół Zakopower, chcieliśmy dotrzeć do młodych ludzi z tą rdzenną, prawdziwą muzyką góralską, pokazać ją w bardziej taki nowoczesny sposób, skłonić tych młodych ludzi, że może dzięki temu, że oni słyszą, że to jest nowoczesne, to sięgną do tej tradycyjnej, takiej rdzennej góralskiej muzyki i się nią zainteresują. Od tych czasów, kiedy ja byłem małym chłopcem, naprawdę wiele się zmieniło i myślę, że też widać to po ilości muzykantów na Podhalu, że w tej chwili muzyka góralska przechodzi naprawdę renesans i coraz więcej młodych ludzi chce to robić. Podobnie jest widzę, postrzegana w innych regionach Polski, że ludzie są bardziej jej świadomi, że lepiej ją znają. No wiesz, dużo jeżdżę, gram, koncertuję i dochodzą właśnie do mnie takie informacje, że rzeczywiście w tej chwili inaczej kompletnie się patrzy na folklor, bo nie tylko na muzykę góralską, ale na folklor polski szeroko pojęty. Też było wiele projektów, które rzeczywiście temu pomogły. No nie wiem, takim pierwszym był zespół Depres. Nie wiem, czy pamiętasz, oni śpiewali taki kawałek: wesoły osę łącka kosić, słonko świeciło, przysłokł mnie z jagodami, dziewce ja z miłą nazbierała jagód z bąb, pójdź ze Jasiu, to ci dom. Taki, wiesz, rockowy, świetny zespół, którego liderem był Andrzej Dziubek. On jako młody chłopak uciekł do Austrii, potem wyjechał do Norwegii, tam w tej Norwegii założył ten zespół i śpiewali góralskie piosenki, akurat ta, którą zaśpiewałem, pochodzi z Pienin, ale generalnie piosenki z południa Polski zaaranżowane w rockowy, taki nowoczesny sposób, i odnieśli tam wielki sukces. I to była jedna z takich pierwszych ekip, która zaczęła eksperymentować z tą muzyką góralską i w jaki sposób ją promować tak naprawdę.
0: Do rozmowy z Sebastianem Karpielem-Bułecką wracamy za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Jest niedzielne przedpołudnie. Słuchacie W stylu Krychowiaka. W studiu nadal mój gość Sebastian Karpiel-Bułecka i ja, Grzegorz Krychowiak. Sebastian, ty podkreślasz, że jesteś introwertykiem, ale trochę mi się to nie łączy z karierą na scenie.
1: No jestem. No, dla mnie każde wyjście na scenę to jest jakaś walka, którą tam muszę z sobą stoczyć. Czasem mam lepszy dzień, czasem gorszy, zależy. Czasem wychodzę na pewniaka, jest mi wszystko jedno, a czasem walczę ze sobą, żeby przełamać jakieś tam swoje przypadłości, jakieś, nie chcę powiedzieć paranoje, bo to nie jest paranoja, ale introwertycy wolą raczej gdzieś być schowani i być sami ze sobą, niż wystawiać się na publiczny widok, na publiczny osąd, na przecież granie koncertów z tym się wiąże. Ale to nie jestem odosobnionym przypadkiem, bo wielu znam kolegów i koleżanek z mojej branży, którzy tak mają, więc myślę, że to też nie jest nic niezwykłego. Oczywiście potem, jak już na tej scenie jesteś, jest fajnie, ale to wyjście, oswojenie się, no to zawsze jest jakaś walka.
2: To puszcza, kiedy pojawiasz się na scenie?
1: To też zależy, wiesz, od dnia. Czasem cię puszcza. Znam też takie koncerty, na który gdzieś do końca byłem, nie czułem się swojo. Często wtedy zamykam oczy, żeby gdzieś sobie zbudować taki swój świat. Więc to zależy, jaki masz nastrój, co się dzieje w twoim życiu prywatnym, co się dzieje w tobie. Czasem od pogody. Ludzie nawet sobie nie zdają z tego sprawy, ile czasem trzeba stoczyć wojen w sobie, żeby ten koncert wyglądał przyzwoicie, żeby był dobry.
2: Ale to troszeczkę jest sprzeczne, bo ja też poznałem to, że ty byłeś osobą, która bardzo dużo rywalizowała. Wręcz zwracała na siebie uwagę, jak była dzieckiem. I co się zmieniło z perspektywy czasu?
1: Nic. Dalej próbuję zwrócić na siebie uwagę. Dalej walczę o każdą płytę. No teraz chcę wydać następną płytę i znów walczę. Wiesz, to nie jest tak, że coś zrobię raz i już mi jest wszystko dane. Robienie muzyki, życie z tego jest naprawdę trudnym kawałkiem chleba. Jestem na scenie 20 lat, a nie mam żadnej gwarancji, że piosenkę, którą wyprodukuję, którą zrobimy, zagra nam radio na przykład, tak? Nie mam, bo ona musi przejść badania, musi się spodobać ludziom. Wiesz, ktoś musi podjąć tą decyzję, uwierzyć w nią, okej, zagramy, no. Nie mam do końca na to wpływu. Oczywiście mógłbym się uginać czasem i próbować być jak z plastliny i dopasowywać się do mód trendów, żeby mnie tylko promowali, żeby mnie tylko zagrali, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, bo ja chcę być w tym wierny sobie. No, jestem po prostu Sebastianem Karpielem i mam swoją określoną drogę, swoją wybraną ścieżkę. Wiem, dokąd zmierzam i nie chcę się uginać przed modami, trendami.
0: Zostawiamy was z najlepszą muzyką, a do rozmowy z Sebastianem wrócimy za chwilę. Pogadamy o Zako Power.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie
3: wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0%.

0: www.radioreklam.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
6: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie radia RMF FM.

0: od Play. Śmiga, że hej!
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
3: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
2: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
2: Aflofarm.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Już w poniedziałek po trzeciej.
10: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
11: Ale my już jesteśmy na nogach.
10: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
11: Pierwsze newsy.
10: Pierwsze naładowane energią hity.
11: I pierwszą kawę.
9: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po trzeciej.
12: Energii do działania życzy sponsor pierwszej kawy z RMF FM. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
14: Moja też.
13: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
14: Moja też. A potem...
13: Co potem?
14: Przesłuchała wszystkie odcinki.
13: Moja też.
9: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już dziś po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
15: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
16: Po reklamie.
17: Godzina 11 i Studio Faktów RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
18: Zderzenie trzech samochodów osobowych na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tworzy się spory korek. Potem w faktach informacje z Mazowsza. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o niszczenie przydrożnych kapliczek i figur Matki Bożej. 34-latek usłyszał 12 zarzutów. Czy Polacy chcą jeszcze wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych? Pod lupą faktów RMF FM wizy i podróże do USA. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Pomiędzy węzłami Wrocław Północ i Psie Pole zderzyły się trzy samochody. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Kudowy. Zator ma w tym miejscu około 2 kilometrów. Mazowiecka policja zatrzymała 34-latka podejrzanego o zniszczenie kilkunastu kapliczek przydrożnych oraz figur Matki Bożej. Do tych aktów wandalizmu dochodziło w Radomiu i okolicach przez cały wrzesień. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 11 milionów wiz wydają w ciągu roku Stany Zjednoczone. Większość z nich to wizy tymczasowe, turystyczne, studenckie i biznesowe do 90 dni. A ponad 500 000 to wizy na stały pobyt. Pod lupą faktów RMF FM dziś wyjazdy Polaków do Ameryki. Nasz reporter Michał Dobrułowicz rozmawiał z adwokatami, którzy wspierają naszych rodaków w takich wyjazdach.
19: Na przykład mecenas Ilona Szymkowicz, która pracuje w Miami i w Las Vegas jako adwokat imigracyjny, opisuje, że regularnie zgłaszają się do niej osoby, które chcą na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych, choć skala jest mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
20: Gdyby nie te obecne zmiany i nie to, co się dzieje teraz w ogóle w Ameryce i nie to zniechęcanie do Ameryki, to byłoby jeszcze więcej. Więc mimo wszystko dużo ludzi emigruje ze względu na biznes, ze względu na pracę, no i nadal też ze względu na rodzinę.
19: W połowie września Stany Zjednoczone wycofały się z planów zaostrzenia zasad wydawania wiz tymczasowych dla studentów i dla dziennikarzy, także z Polski. Pojawić miały się sztywne limity czasowe. Ostatecznie jednak sąd federalny zablokował te zmianę, a to wciąż daje większą swobodę przede wszystkim studentom w planowaniu za oceanem nauki.
18: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. Michale, o jakich trzech funkcjach mówimy?
0: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami...
21: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
0: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty, bez podziemnych parkingów, a malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
22: Fakty RMF FM polecają.
18: Jeszcze tylko dziś w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach można podziwiać pracę najlepszych malarzy i rzeźbiarzy. No a wszystko to za sprawą 12. Mazurskiego Pleneru Malarskiego i pierwszej edycji Mazury Art Festival.
23: Odbywa się tu cała masa warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców, od najmłodszych dzieciaków do warsztatów dla osób senioralnych.
24: No i przede wszystkim można podziwiać piękne prace.
23: Można podziwiać piękne prace. W tym roku wystawa jest absolutnie wyjątkowa i to naprawdę nie jest sytuacja taka, że ja się licytuję co roku, czy będzie więcej obrazów, czy będzie mniej obrazów. Te obrazy z roku na rok po prostu mają coraz większą wartość. W tym roku to jest prawie 200 prac wystawionych na wystawie w Mikołajkach i naprawdę warto przyjść tutaj te obrazy zobaczyć. To jest przegląd stylów, kolorów i totalnej magii.
18: Z organizatorką Art Festiwalu Joanną Durkiewicz rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. A dziś wieczorem poznamy laureatów Nagrody Literackiej Nike. O tym, kto ma największe szanse na to prestiżowe wyróżnienie, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, profesor Przemysław Czapliński z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Tu Grzegorz Krychowiak i zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka. Ze mną Sebastian Karpiel-Bułecka. Przed tą rozmową poobgadywałem Sebastiana z jego żoną, Pauliną. Gorąco ją pozdrawiamy, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się, co mi dokładnie powiedziała.

0: Grzegorz Krychowiak i słuchacie mojego autorskiego programu w RMF FM w stylu Krychowiaka. Ze mną w studiu bezustannie Sebastian Karpiel-Bułecka. Sebastian, rozmawiałem z twoją żoną i powiedziała mi, gdybyś żył z innym artystą, byłoby mu ciężko. Jestem dla niego łatwym partnerem?
1: I ciekawie właśnie ta kwestia z Kają, że jak
2: wiesz,
1: to wyglądało?
2: Trzeba pamiętać, że dwóch artystów to jest duże tarcie, bo to są jednak takie osoby mocno skupione na sobie, często egocentryczne, często gdzieś zamknięte w swoim świecie, myślące o piosenkach, twórczości, często nadwrażliwe, a przez to trudne, bo nie jest łatwo żyć z kimś, kto... Wiesz, raz jest na górze, raz na dole. To jest trudne, dlatego spotkanie dwóch artystki, artystów jako para jest dużym wyzwaniem, myślę. Na tym też polega życie, żeby te wyzwania były. No przecież są udane pary, małżeństwa, gdzie na przykład aktor z aktorką, no i czy podejrzewam, że wokalista z wokalistką też, no w tej chwili nikt nie przychodzi, ale jest. Zresztą w którym związku nie trzeba kompromisu? No w każdym. Jednak jest kobieta i mężczyzna, no są dwa zupełnie odrębne światy. No trzeba jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, trzeba umieć je odpuścić. Trzeba po prostu umieć wybaczyć, umieć się zdystansować. No wiele trzeba umieć, żeby taki związek mógł funkcjonować. Dlatego też to, jeżeli się udaje spędzić całe życie w małżeństwie, uważam, że to jest naprawdę wielki sukces, wielkie szczęście przede wszystkim.
1: Tam jest nawet taka forma rywalizacji?
2: Wiesz co? O co tu rywalizować? No ja cały czas sobie patrzę tak na mnie i na Paulinę, czy my rywalizujemy. Myślę, że nie, wspieramy
1: Myślę,
2: się.
1: Artystów, wokalistów jak bardziej
2: może
1: z Kają.
2: Może być forma rywalizacji, bo no jak ktoś nie umie odpuścić, ktoś nie umie być trochę w tyle, przynajmniej czasem, tylko cały czas chce być z przodu, to pewnie te tarcia są, no.
1: Ustalmy, twoja aktualna żona jest Miss...
2: Czemu aktualna?
1: Znaczy aktualna
2: moja żona...
1: żona
2: po prostu pierwsza i ostatnia.
1: Tak, była Miss. Miss Polonia.
2: Tak, no.
1: Znasz różnicę między Polonią a Polską?
2: Wiesz co, kiedyś to był jeden konkurs, ale potem, który miał dwóch właścicieli, czy nie wiem jak to powiedzieć, oni się potem pokłócili, jeden zrobił został przy Miss Polonia, a drugi zrobił Miss Polski. To cała historia.
1: Dlatego, że ja wczoraj z Pauliną troszeczkę ci obgadywaliśmy, więc mam nadzieję, że teraz troszeczkę to się zmieni. Ja powiedziałem, przecież ty byłaś Miss Polski. Ja mówię, nie. Ty znasz jakąś Miss Polski? A Miss Polonię znasz?
2: No znam Miss Polonię i to nie jedną tak naprawdę, bo też kilka koleżanek Pauliny znam, które tymi Miss Poloniami były.
0: A po muzycznej przerwie pogadamy o tym, co w życiu człowieka zmieniają dzieci.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Po reklamie.

0: Hello. Słuchacie W stylu Krychowiaka w RMF-ie, a przy mikrofonie nadal ja, Grzegorz Krychowiak, i mój dzisiejszy gość Sebastian Karpiel-Bułecka. Sebastian, co w twoim życiu zmieniło pojawienie się dzieci?
1: Dzieci nauczyły mnie wiele i nauczyły mnie jednej najważniejszej rzeczy, a mianowicie rezygnowania z siebie. To jest piękne, że pojawia się na tym świecie ktoś, kogo kochasz bezgranicznie i wszystko odchodzi na bok. Tak naprawdę przychodzą sytuacje, kiedy zostawiasz swoje przyjemności, swoje pragnienia, swoje plany po to, żeby zająć się tym małym człowiekiem, żeby zapewnić mu przyszłość, żeby zadbać o to, aby rozwijał się we właściwy sposób, aby po prostu był szczęśliwy. I to uczycie rezygnowania ze swojego ego, tępienia swojego ego, ze swoich potrzeb. Pierwsze to było dla mnie dosyć trudne, bo jednak te moje dzieci pojawiły się dosyć późno. Ja miałem 39 lat, więc wiesz, byłem już przyzwyczajony do tego, że gdzieś tam robię co chcę, jadę gdzie chcę, a tu nagle trzeba było to zweryfikować, podcinać, pozmieniać, ale zauważyłem, że im dłużej to robię, tym lepiej się czuję, tym po prostu czuję się lepszym człowiekiem, że mnie to absolutnie rozwinia duchowo. To, że potrafię odpuścić ze swojego po to, żeby być dla kogoś, jest naprawdę czymś, co sprawia, że rosnę duchowo, a to jest dla mnie bardzo ważne. Czuję, że po prostu, mówiąc prostym językiem, jestem lepszym człowiekiem.
2: Nawet w małżeństwie tak bardzo się nie poświęcałeś?
1: Nie, wiesz, bycie z kimś, to tak jak mówię, to są kompromisy, to są poświęcenia i tak dalej, ale wiesz, dziecko, ty jeszcze nie masz dzieci. Życzę ci, żebyś miał, bo naprawdę to absolutnie nas jako ludzi kształtuje i pomaga. Oczywiście są ludzie, którzy tych dzieci nie mogą mieć. Każdy też jest do czegoś powołany. Jeden ma być tym ojcem, matką, drugi ma nim nie być. Z mojej perspektywy to tak wygląda, a nie inaczej. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez dzieci.
2: Ty zawsze właśnie powtarzałeś, że chciałeś mieć dzieci i stałeś się ojcem, jak miałeś 39 lat. Ciążyło to na tobie?
1: W sensie?
2: Że tak późno zostałeś tatą?
1: Trochę na początku sobie myślałem, że to jest późno, że gdyby tak 10 lat wcześniej, to wiesz, co można myśleć. Musisz przede wszystkim spotkać na swojej drodze kogoś, z kim te dzieci chcesz mieć. Więc ja spotkałem Paulinę i tak się stało. Mam dwójkę wspaniałych dzieci. Plusy tego, że tak późno je mam, to, że jestem, myślę, też dojrzalszy emocjonalnie, że inaczej podchodzę do tego ojcostwa. I to zdecydowanie jest na plus.
0: Wracamy do was z Sebastianem po chwili muzyki. Zostańcie z RMF FM.

0: Tak, cały czas słuchacie spotkania Grzegorza Krychowiaka z Sebastianem Karpielem Bułecką w RMF FM, a to jest w stylu Krychowiaka. Im jestem starszy, tym bardziej zastanawiam się nad zakończeniem kariery. To są twoje słowa, nie moje.
1: Też normalne, że człowiek, im jest starszy, to zastanawia się, ile jeszcze mu będzie dane stać na tej scenie, ile jeszcze siły w sobie znajdzie, żeby to robić. Oczywiście to nie jest dowód na to, że ja już jej nie mam, czy to rozważam. To są normalne przemyślenia zdrowego, wrażliwego człowieka, który czasem ma jakąś refleksję. To nie jest nic nadzwyczajnego. Ale nie znam na to pytanie też odpowiedzi, więc nie nurtuje mi ono zbyt głęboko. Staram się skupiać teraz na tym, co mam do zrobienia. Mam wiele planów muzycznych. A kiedy przyjdzie koniec kariery, zobaczymy. Myślę, że to też tam gdzieś w górze jest zapisane i nie martwię się tym zbytnio. Pewnie to poczuję i wtedy tak zrobię. No chyba, że jeszcze jest jakiś inny plan na to wszystko. Zobaczmy.
2: Kiedy wychodzisz ze swojej strefy komfortu i robisz coś innego, to brakuje trochę pewności siebie?
1: Tak, ale to jest dobro, ten do końca brak pewności. Taki lekki deficyt, bo to cię mobilizuje trochę, wiesz. Daje ci taki impuls, że trzeba się postarać, trzeba coś wymyśleć, ale podobnie jest z graniem. Ja nigdy do końca nie jestem taki pewny, że ach, jestem taki świetny, wszystko zrobię świetnie. Zawsze się pojawia taka myśl, kurde, czy dobrze tym palcem tu nacisnę, czy nie zafałszuję, czy podobnie z tym jurorowaniem, czy nie palnę czegoś głupiego, wiesz, ale to jest bardziej takie mobilizujące niż coś, co mi przeszkadza. Dzięki temu małemu takiemu marginesikowi na niepewność pojawiają się dobre rzeczy.
2: Paulina dawała ci jakieś rady?
1: No, Paulina to cały czas mi daje rady. Moja żona się na wszystkim zna, wszystko robi najlepiej.
2: Aha, czyli po prostu ty nie szukasz w Google, czy nie, po prostu.
1: Tak, ja dzwonię, wszystko wiem, chat GPT mi nie jest potrzebny do niczego. Więc rad dostaję mnóstwo. Czasem z nich korzystam, czasem o nich zapominam. Też wiesz, Paulina jest, dobrze się porusza w tym świecie mediów. Jest świetną prowadzącą. Ona lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać, robi to dobrze i często te jej uwagi absolutnie są cenne. Ona by chciała, żebym ja cały czas, nie wiem, na scenie się uśmiechał, grał, śpiewał, uśmiechał się, patrzył do kamery, a też nie wie, jak to jest złożony proces, bo tu musisz grać, tu musisz, nie wiem, na scenie się uśmiechał, grał, śpiewał, uśmiechał się, patrzył do kamery, a też nie wie, jak to jest złożony proces, bo tu musisz

0: Czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
2: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
1: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
2: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
1: A do tego doskonale rozgrzewa.
2: No to na zdrowie.
3: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowidz Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowidz Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowidz Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowidz.
10: Po reklamie.
11: Czas na przerwę z RMF FM.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
2: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
1: Czarne skrzynki.
2: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Godzina 12 na radarze. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
12: Politycy podzieleni w sprawie kojców dla psów. Dziś przed Ministerstwem Rolnictwa protest obrońców praw zwierząt. Komentarze zbiera reporter RMF FM. Potem droga krajowa 22 w Pomorskiem. Jedna osoba została ranna w wypadku. Nowy system dronów powstaje w Szkole Orląt w Dęblinie. Bezzałogowce mogą chronić lotniska i przejścia graniczne. Na zegarze 12 to fakty RMF FM. Dzisiejszy protest obrońców praw zwierząt mocno dzieli polityków. Za godzinę przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie demonstrować będą przeciwnicy proponowanych przez rząd minimalnych powierzchni kojców dla psów. Komentarze przed tym protestem zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
13: Dzień dobry.
12: Co na to politycy?
13: Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że trzeba teraz wsłuchać się w głos obrońców praw zwierząt i wyznaczyć rozsądne granice wielkości kojców.
14: Ja nie lubię radykalizmu z żadnej strony, w związku z tym jakieś radykalne protesty prozwierzęce, które mają oczekiwania przekraczające granice zdrowego rozsądku, no to nie będę ich wspierał. Ale jak możemy wyciągnąć rękę do biednego zwierzaka, to zawsze zagłosuję za.
13: Bartłomiej Pejo z Konfederacji odpowiada, że regulacje nie są według niego potrzebne i nie wspiera dzisiejszego protestu.
15: Początkowo ta ustawa zawierała kojce wielkości kawalerek w dużych miastach, więc to jest jeden wielki absurd.
13: Z kolei Ryszard Petru uważa, że dzisiejsza demonstracja to sygnał, że trzeba jak najszybciej doprecyzować przepisy.
16: Mają prawo protestować, a ministerstwo powinno móc wysłuchać ich opinii. Źle się stało, że to w formie protestu musi być przed ministerstwem, no a czasami tak musi być.
13: Protest rozpocznie się o 13:00, konsultacje w tej sprawie potrwają do środy, a nowe przepisy dotyczące wielkości kojców wejdą w życie w lipcu przyszłego roku.
12: Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na krajowej 22 w Zabagnie w Pomorskiem. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku pomiędzy Swarożynem a Starogardem Gdańskim wprowadzono ruch wahadłowy. W dęblińskiej szkole Orląt trwają prace nad nowym systemem dronów, mogącym służyć do obrony lotnisk czy przejść granicznych. Bezzałogowiec, jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, może rozwijać prędkość do 240 km na godzinę.
17: Główne zadanie to namierzyć oraz trakować drona, który nam zagraża. Mamy kamerę na podczerwień, która wykrywa cel, monitoruje na bieżąco. Kiedy ten dron dolatuje do zagrożenia powietrznego, kinetycznie go strąca, albo wystrzeliwuje ładunek, który ten dron likwiduje.
18: Jaki ma zasięg?
17: Około 5-6 km. To jest system obronny. Mały, lekki. Zrobiliśmy serię testów. No już jest w którejś fazie rozwoju, ale jeszcze generalnie nie jest użytkowany w wojsku.
18: A może być użytkowany do czego?
17: Do obrony punktowej, przejścia granicznego, newralgicznych budynków, rafinerii, kluczowych struktur.
12: Jak dodaje major Tomasz Zienkiewicz z Lotniczej Akademii Wojskowej, nowy dron z Dęblina ma systemy sterowania niezależne od zewnętrznych dostawców usług. Za niespełna pół godziny początek koszykarskich derbów województwa śląskiego. GTK Gliwice podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Dla obu zespołów to pierwszy mecz nowego sezonu. Można więc powiedzieć, że będzie to mocny początek nowego sezonu PGE Basket Ligi w województwie śląskim, zaznaczają Kacper Gordon, gracz GTK i trener MKS-u Artur Gronek.
19: Zaczynamy na dużej Prezero Arenie, to jest naprawdę świetne i bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście chcemy wygrać ten mecz, bo jest to rywalizacja, którą wszyscy znają tutaj w województwie śląskim, w klubie wszyscy są zdeterminowani, żeby ten mecz wygrać.
20: Będzie na pewno jakaś dodatkowa nutka presji, ale myślę, że po to robimy, żeby mieć presję. Ja się cieszę, że będziemy mogli zagrać na pięknym obiekcie. Na pewno nasi kibice też dopiszą, bo to nie jest daleko.
12: Pierwszy gwizdek derbowego pojedynku o 12:30, a dziś jeszcze o 17:30 mecz Arki Gdynia ze Śląskiem Wrocław.
21: O tym usłyszycie tylko w Faktach RMF FM.
12: Są sytuacje, gdy dziennikarz śledczy czy autor kryminałów musi zrobić krok wstecz, przyznaje w rozmowie z RMF FM autor bestsellerowych powieści tego gatunku Maciej Siembieda. Jak przyznaje, dwukrotnie przeszło mu odpuścić temat, nad którym pracował.
22: Jedną to po rozmowie z Ryszardem Kapuścińskim, jeszcze jak żył. Zrezygnowałem, bo mi doradził ten człowiek, o którym chciałem pisać, jeszcze żył i powiedział mi wtedy: wiesz co, na razie to mu daj spokój, nie umrzeć, a potem zobaczysz, czy będziesz chciał, czy nie będziesz chciał. I nie chciałem. Natomiast druga sprawa to była bardziej współczesna i mam takiego swojego konsultanta, który jest emerytowanym oficerem służb i w momencie, kiedy go zapytałem o temat dosyć popularny, a jednak bardzo ukryty, to mi powiedział: nie bierz się za to. Ale nie wiem, czy mówił to wtedy jako mój kolega, czy jako oficer służb.
12: Całą rozmowę naszego dziennikarza Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą znajdziecie na rmf24.pl. W nim między innymi o fenomenie kryminałów w Polsce oraz o tajemnicach, które nie zostały do końca wyjaśnione. Fakty RMF FM, bez tajemnic, na kolejne zapraszam już o 13:00.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: A tu lepiej być nie może. Paulina Sawicka, dzień dobry, 12:05 na zegarach i z tego co widzę dzisiaj pogoda też nam bardzo sprzyja. Także jeśli jesteście w drodze na spacer albo po prostu leżycie na balkonie, ogrodzie, gdziekolwiek, to będziemy wam do tego grać.

mam tu sygnał z dyżurek pielęgniarskich, że jakie tam słońce, że dyżur trwa, że praca jest. Słuchajcie, wiem, że wielu z Was też w weekend pracuje, także jeżeli chcecie troszeczkę odetchnąć, ja wiem, że natłok obowiązków to jedno, ale możecie sobie teraz zamknąć na moment oczy, wyobrazić, że jesteście na plaży, jest przyjemnie, słonko świeci. I tak właśnie, taki klimat będziemy Wam tutaj robić w RMF FM na zegarach 12:14. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Dostałam właśnie od mojej koleżanki Basi zdjęcie pięknego lasu, grzybów i zazdroszczę wam spacerów. Widzę, że korzystacie z pogody. Wpadają wiadomości do RMF FM, ale zostawcie na chwilę grzyby, bo trwa właśnie sezon na czerwone złoto, czyli borówkę, brusznicę i to jest jakieś wyjście, bo wiecie, wstajesz o 5 rano, wchodzisz do lasu, wszystkie prawdziwki wycięte, ale jest brusznica. Wracasz z kamienną twarzą do domu, wmawiasz, że od początku polowałeś na czerwone złoto. Nie dziękujcie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj! I odbierz telefon hasłem.
3: Czeka 10 tysięcy.
4: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
5: Niec, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
4: I pineskują! Słuchaj już jutro po 14. Szczegóły na www.rmffm.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
7: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
1: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
1: Aflofarm.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert!
20: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: RMF FM. Czego pragną kobiety? Zwykle mówimy tu o modowych trikach, ale także dbaniu o siebie. I ten miesiąc jest w tym przypadku szczególny. Różowy październik to znacznie więcej niż tylko symboliczna wstążka w klapie płaszcza. To przypomnienie o czymś, co odkładamy na wieczne kiedyś. Ja również, czyli badaniu piersi. A samo badanie raz w miesiącu zajmuje mniej czasu niż zaparzenie dobrej herbaty czy przewinięcie kilku rolek na telefonie. 5 minut przed lustrem, regularne USG to najważniejszy przegląd techniczny, jaki możemy sobie zafundować. I ja wiem, dziewczyny, że gonitwa, praca, dom, dzieci to bardzo dużo i rzeczywistość bywa przytłaczająca, ale bądźcie zawsze na swoim pierwszym miejscu.
1: Reklama.
2: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
19: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Lepiej Być Nie Może w RMF FM.

0: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Reklama.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Nie odliczaj dni do weekendu.
5: Codziennie możesz mieć mały piątek.
4: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
0: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
9: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
10: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
11: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
10: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
14: Jest 13:00, zaczynamy najnowsze fakty w RMF FM. Tomasz Waryński.
15: Rosjanie atakują kijowskie mosty i ostrzegają obcokrajowców. Czy Moskwa przygotowuje grunt pod jeszcze większą ofensywę powietrzną? Warszawa chce budować podziemne parkingi, które w razie zagrożenia będą mogły służyć jako schrony. W kalendarzu 4 października, ale jesień nie kończy sezonu żeglarskiego. Na Mazurach wciąż można spotkać żeglarzy.
16: Pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca.
15: Rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Takie stanowisko pojawiło się na stronie internetowej polskiego MSZ-u. Resort zapewnia, że nie przewiduje zmian w działaniu ambasady RP w Kijowie. Przypomnę, że wczoraj MSZ Rosji ostrzegł obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta. Dziś stolica Ukrainy znów atakowały rosyjskie drony. Na rmf24.pl zobaczcie wstrząsające nagranie ukazujące bezzałogowiec uderzający w most pełen samochodów. Od ataku nie powstrzymała Rosja nawet wizyta w Kijowie kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Za 4 lata mogą powstać pierwsze w Warszawie parkingi podziemne z funkcją schronienia. Jak mówiliśmy dziś w faktach, Ursynów jako pierwsza dzielnica w stolicy szykuje już teraz odpowiednią dokumentację, ale by obiekty powstały, potrzebne są pieniądze. Ponownie w faktach Michał Radkowski, który zajmuje się tym tematem. Michale, czy Ursynów ma środki na budowę takich parkingów?
17: Jeszcze nie. Dzielnica ma zbyt skromny budżet, by była w stanie sama sfinansować budowę takich parkingów. Tym bardziej, że jak zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa, mają być te obiekty samowystarczalne i w pełni przygotowane na przyjęcie mieszkańców w stanie zagrożenia atakiem, choćby z powietrza.
18: Mówimy o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych.
17: A to kosztuje. Dzielnica wylicza, że na powstanie 2 parkingów podziemnych z funkcją schronienia potrzeba przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych. O te pieniądze chce się starać m.in. z dotacji miejskiej i rządowych. Jeśli uda się je pozyskać, pierwszy parking podziemny z funkcją schronienia powstanie na Ursynowie w 2030 roku.
5: Fakty zza oceanu.
15: Jedna z najsłynniejszych ulic świata będzie dziś cała w biało-czerwonych barwach. Piątą aleją w Nowym Jorku przejdzie 89. Parada Pułaskiego. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
19: Dzień dobry, początek o 12.30 czasu lokalnego, czyli 18.30 czasu polskiego. Organizatorzy spodziewają się tysięcy Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Będą polonijne szkoły, parafie, zespoły folklorystyczne i organizacje z kilku stanów. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za wolność naszą i waszą i nawiązywać będzie do 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz roli Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki w walce o amerykańską wolność. Uroczystości rozpoczną się rano mszą świętą w katedrze świętego Patryka.
15: Początek jesieni nie oznacza końca żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają sami żeglarze, teraz na szlaku wielkich jezior mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
20: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
21: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca. Ta determinacja wśród załogi musi być.
15: Usłyszał od żeglarzy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Jutro w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. O tegorocznych faworytach powie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Wiktor Niedzicki, autor legendarnego programu Laboratorium. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Paulina Sawicka z wami, tu RMF FM i lepiej być nie może. I co? I wiem, że część z was szykuje się do obiadu, a część jeszcze spaceruje, korzysta ze słonka. Kiedy koniec tej pogody? Są już plany, dam wam znać, kiedy warto będzie ubrać ciepłą kurtkę, ale na razie korzystajmy jeszcze z tego, jeżeli możecie, otwórzcie okno i korzystajcie. Madonna już teraz, RMF.

0: David Guetta, Bebereksa w RMF FM. Nasi dają radę na kortach w Pekinie. Iga Świątek i Hubert Hurkacz rywalizują w singlu. Maja Chwalińska w deblu. Ale lepiej nastawić budziki. Słuchajcie, tak. Iga zagra jutro o 5 rano. Hubert już koło 9, więc o normalnej porze. Ale tak naprawdę prawdziwy test układu krążenia właśnie się zacznie przy Hubercie. Wszyscy wiemy, jak on gra. Tiebreak, asy serwisowe, pełna huśtawka nastrojów. Także kto w poniedziałek z was rano obejrzy Hurkacza, ten na resztę dnia może już całkowicie odstawić kofeinę.
1: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
4: Zmieniały się trendy.
5: Ale jedno pozostało niezmienne.
3: To wy wybieracie największe hity.
6: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
7: Urodzinowa wielka 30 okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
10: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
13: Weekend z RMF FM. I lepiej być nie może.

0: Tak, przygrywamy do tego słoneczka Neptunika w RMF FM. Do środy jest jeszcze czas na romantyczne sesje zdjęciowe w szeleszczących liściach, ale od czwartku te same liście zamienią się w brązową, śliską maść, także no, trzeba uważać. My bezdyskusyjnie przejdziemy w tryb narodowego narzekania i wyciągania z szaf grubych kurtek, ale spokojnie, ładna pogoda jesienno-spacerowa ma jeszcze wrócić, także wygląda na to, że wszystko, dosłownie wszystko z szafy się jeszcze przyda.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

0: Uwielbiamy ten moment w RMF FM, kiedy sejf otwarty, a w waszych rękach duże pieniądze.
1: Dziękuję, ale zrobiliście mi weekend, naprawdę.
0: Tak, Monika cieszyła się w piątek. A co by na to, żeby zrobić wam taki początek tygodnia? Jutro czeka na was 1 000 000 złotych, a na półmetek października w sejfach czekać będzie luksusowy hybrydowy SUV, czarniutkie Volvo XT40 i zamiast wymieniać opony na zimowe, po prostu wymienicie auto. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. To uwaga, teraz jedyna taka okazja, żeby z bonusem razy 1200 wejść do gry i o 1 000 000 złotych. I oto piękne Volvo. Zresztą podejrzycie je na www.rmf.fm, tam też wchodzicie do gry. Albo możecie teraz SMS-em RMF pod 7474 za 4,92. Przypominam, razy 1200. Tyle 1100, czekajcie, 1111. Zrobimy takie 4 jedynki, to będzie dla szczęścia. To 1111 razy każdy RMF pod 7474. I skoro robię 4 jedynki, to zrobię też 11 minut. Czas start.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4

0: czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
1: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
0: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
2: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Media Ekspert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Ekspert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Ekspert na wybrany prezent.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
11: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.

A teraz uwaga kierowcy, S6 między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin. Mamy utrudnienia, zablokowany jest jeden pas. Droga jest przejezdna, także spokojnie, ale musicie uzbroić się w cierpliwość. Ja wiem, że jest pogoda, na razie mgieł jeszcze nie ma, ale uważajcie tam na siebie, a o wszystkim damy wam znać.

0: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Politycy znów coś wymyślili. Świat znów czymś zaskoczył. Internet znów się o coś pokłócił. A my sprawdziliśmy to za ciebie. RMF FM na koniec dnia. Wszystko, co wydarzyło się dziś. Bez przewijania, bez klikania, bez bólu kciuka. Już w poniedziałek po 22.
4: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
8: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
9: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
8: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren z Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
9: A do tego doskonale rozgrzewa.
8: No to na zdrowie.
10: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
16: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
17: Po reklamie.
18: Jest godzina 14. Zaczynamy najnowsze fakty w RMF FM. Tomasz Weryński.
19: Obrońcy zwierząt protestują przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie.
20: Psy w klatkach? 2 metry na 2 metry? Co to jest?
19: Na miejscu jest reporter RMF FM, zaraz się z nim połączymy. Strażacy nurkowie zeszli do wraku promu Jan Heweliusz. Sprawdzimy też, jak spędzacie tak piękną jesienną niedzielę.
20: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
19: Wybiła 14. Nie dla więzień dla zwierząt. Takie hasło można usłyszeć przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Obrońcy praw zwierząt protestują przeciwko rządowym przepisom dotyczącym powierzchni kojców dla psów. Na miejscu, przed gmachem resortu rolnictwa przy ulicy Wspólnej w stolicy jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda ta demonstracja?
21: Tu jest ponad 100 osób, część z nich przyszła tu ze swoimi psami. Oni są rozczarowani zapisami rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa, w którym minimalna powierzchnia kojców dla psów wynosi od 4 do 10 metrów kwadratowych. Według protestujących w takich warunkach zwierzęta nie będą szczęśliwe.
22: Nie po to zrywaliśmy łańcuchy, żeby wpakować psy do absolutnie malutkich klatek. Nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
21: Jednak... Większe, czyli jakie?
22: Większe, czyli 10, 15 i 20 metrów kwadratowych.
21: Konsultacje tych przepisów potrwają do najbliższej środy. Ministerstwo wstępnie deklaruje otwartość na ewentualne zmiany, a tutaj co kilka chwil, jak pewnie słychać, brzmi hasło: mała klatka to pułapka.
19: Zderzenie trzech samochodów na S6 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe i Rusocin. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas w kierunku autostrady A1. Wypada się przyzwyczaić, że Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa niekoniecznie są adwersarzem Rosji Władimira Putina, a jej sprzymierzeńcem. Przekonuje w RMF FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odnosząc się do doniesień New York Timesa o propozycji sprzedaży przez Rosję zagranicznych aktywów Łukoilu inwestorom powiązanym z otoczeniem prezydenta USA.
0: To są wątki niepokojące, jeżeli bierzemy pod uwagę te fundamenty funkcjonowania przywództwa w państwie demokratycznym. To znaczy my zakładamy, że postacie, które są przy władzy, one powinny być neutralne, one powinny kierować się interesem narodowym, zdefiniowanym według różnych koncepcji, ale jednak narodowym. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa, to jest nadrzędna rola interesu prezydenta i jego rodziny.
19: Mówiła w RMF FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Posłuchaj, takie są fakty w RMF FM.
19: Strażacy nurkowie z Wielkopolski ćwiczyli swoje umiejętności nurkując do wraku promu Jan Heweliusz. Członkowie specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana i Piły przez kilka tygodni przygotowywali się do specjalnych ćwiczeń na dnie Morza Bałtyckiego.
2: Jedna z sentencji strażackiej służby mówi o tym, że naszą powinnością jest doskonalić swoje umiejętności. Kiedy nie ratujemy, powinniśmy się szkolić. Z jednej strony jest radość, że dotarło się do tego miejsca, które oglądało się w telewizji. Z drugiej jednak strony jest to miejsce, gdzie swoją podróż zakończyło 56 osób. Nie dotarli oni do brzegu. Swoją obecnością pod wodą oddaliśmy też hołd tym wszystkim, którym nie udało się do tego brzegu dotrzeć.
19: Mówi aspirant Łukasz Harek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Jakie uczucia towarzyszyły nurkom? Opowiemy o tym w dzisiejszych faktach RMF FM. Dziś jesień w swojej najpiękniejszej odsłonie. Kolory drzew zachwycają, jest ciepło. We Wrocławiu to nawet 20 stopni Celsjusza. Wiele osób wybrało się na spacer w tych pięknych okolicznościach przyrody.
23: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
24: Jesieniara?
23: Nie wiem, to jakieś takie nowoczesne pojęcie, ale jak najbardziej. No, te kolory takie są, jak jest jeszcze słońce, no to tym bardziej po prostu chce się żyć. Dzieci wróciły do szkoły, to też jest bardzo pozytywne. Także
24: trochę luzu w domu.
23: Oczywiście, to jest dużo lepiej.
19: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, a wy jak spędzacie tę piękną niedzielę? Piszcie na fakty@rmf.fm. Na kolejne fakty zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: To teraz pogoda słuchaczy z TikToka. Słońce, gdzie jest słońce? Właśnie. Rybnik, Bydgoszcz, Busko-Zdrój, Chełmno, Kujawsko-Pomorskie, Żywiec, Wadowice, Wałbrzych, Borne, Sulinowo w zachodniopomorskim, Strzelce Opolskie, Augustów, Kościan, to też Wielkopolska, Morąg, Warmińsko-Mazurskie, Inowrocław, Opoczno, Czechowice, Dziedzice. Tam wszędzie słonko. Właściwie to słonko jest niemal w całym kraju. Tutaj mam informację, że w Ostrołęce i Grodzisku Mazowieckim lekko pochmurno, ale wszędzie ciepło i tak zostanie do środy.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: To jak jest takie słonko wszędzie, to można powiedzieć, lepiej być nie może w RMF FM. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. Jest 6 po 14. Harry Styles, czego chcieć więcej? Można odpłynąć.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Ale ona daje energii. Shakira w RMF FM. A od jutra przejmujemy mapę Polski. Uwaga, zasada jest prosta. Po 14 rzucamy hasło. Wy macie pół godziny, żeby w aplikacji RMF FM zbić żółtą pineskę ze swoim zdjęciem. No a do wygrania z 10 tysięcy złotych. Dajcie się namierzyć, łapcie antenowe wskazówki, miejcie telefon pod ręką, a kto odbierze z hasłem dnia, zgarnia tą dyszkę w gotówce. Także ściągajcie aplikację, bo Polska zaczyna pineskować z RMF FM. To już jutro.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowid.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
17: Przez cały weekend RMF FM. Yeah.

na romantyczny wieczór Marisa w RMF FM. Za nami wiem, że wielu z was w tej chwili w trasie, być może wracacie, jedziecie do rodzinki na obiad, a być może już właśnie wracacie z jakiegoś weekendowego wypadu, to będziemy ten weekend przedłużali jak tylko się da, to lepiej być nie może w RMF FM i gramy dalej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I na popołudniowe spacery gramy wam właśnie tak, męskie granie orkiestra, ale teraz uwaga, bo od wieczora 14 województw zamieni się w taki plan filmowy horroru, czyli tak, wychodzisz wyrzucić śmieci, nie widzisz własnych butów, drogę powrotną do klatki musisz namierzać za pomocą echolokacji, no generalnie dużo, dużo mgieł, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie, sporo tego jest. Uważajcie tam na siebie, bo jeżeli planujecie jakieś poranne nawet wyjazdy, na przykład do pracy, to może być bardzo mgliście. Bądźcie czujni.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uff, co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
5: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
4: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
5: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
4: A do tego doskonale rozgrzewa.
5: No to na zdrowie.
6: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
3: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Po reklamie.
13: RMF FM zawsze z wami.

0: Pamiętaj mnie.
1: To była Sarsa w RMF FM, ale teraz uwaga, kierowca A2 jest zablokowana w kierunku Warszawy. Jeśli jesteście przed węzłami Łukowisko, Siedlce Wschód, zjedźcie z trasy. To może ten korek jeszcze ominie.

momencie nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Białej Podlaskiej. Na pewno sytuację będziemy monitorować, sprawdzać dla Was po godzinie 15 w RMF FM. A jeśli już stoicie w korku, jesteśmy z Wami i troszeczkę będziemy Wam ułatwiać ten dzień. Sugababes już teraz.

0: The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl.
1: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Boli. Swędzi.
5: Piecze. A do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko. I na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd. Lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 15, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Od teraz z nami Katarzyna Podraza.
15: Zapraszam. Tragiczny wypadek na A2 w Lubelskiem. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Na Mazurach poszukiwania serwala. Zwierzę uciekło z prywatnej posesji. Jest apel policji. Czy Paulini ukryli oryginał przed Szwedami? W faktach także tajemnica obrazu Jasnogórskiego.
16: Proboszcz troszeczkę się wygadał.
15: Jedna osoba zginęła w wypadku na A2 w Lubelskiem między węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Zablokowana jest autostrada w kierunku Warszawy. Nieprzejezdny jest także jeden pas w stronę Białej Podlaskiej. W prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy. Jeżeli ktoś zauważy tego dzikiego kota, powinien powiadomić służby. W faktach teraz reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, zwierzę zniknęło minionej nocy.
17: Tak, zaginiony serwal sawannowy wabi się Gustaw, jest raczej łagodnym zwierzęciem, ale mimo wszystko policja radzi nie zbliżać się do niego i nie łapać go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Serwal powinien mieć na sobie czerwone, skórzane szelki. Te dzikie koty żyją w naturze w Afryce. Na posiadanie tego gatunku w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie miasta lub w starostwie.
15: Słuchacie faktów RMF FM. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Obejmie ona finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Merz razem z Wołodymyrem Załanskim odwiedzili uszkodzony budynek Akademii Nauk. W trakcie wizyty rozległ się alarm przeciwlotniczy. Niemiecki kanclerz zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny. Dziś rano, w spokojną niedzielę, w Kijowie rozległa się syrena alarmowa. Mogę stąd tylko jeszcze raz powtórzyć. Panie Putin, proszę zakończyć tę bezsensowną wojnę. Jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi rozmawiać o zakończeniu tej wojny. Ale te barbarzyńskie ataki na ludność cywilną Ukrainę muszą się skończyć, powiedział Merz.
13: Mity czy fakty?
15: Mieszkańcy Wierzchu koło Prudnika wierzą, że to u nich znajduje się prawdziwy, cudowny obraz jasnogórski, wspomina w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Siembieda, autor bestsellerowych kryminałów. W powieści Wotum podejmuje temat pobytu obrazu na Opolszczyźnie podczas potopu szwedzkiego, gdy Paulini ukryli ikonę w obawie przed zniszczeniem. Według mieszkańców do Częstochowy trafiła później kopia, a oryginał pozostał w Wierzchu.
16: Tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski.
15: Według historyków w Wierzchu może znajdować się najstarsza w Polsce kopia cudownego obrazu. O kinowych losach prokuratora Jakuba Kani, fenomenie kryminałów w Polsce oraz odkrywaniu tajemnic historii przeczytacie na rmf24.pl. Tam znajdziecie całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą. A nowe fakty w RMF FM już o 16. Bądźcie z nami.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: To jest ten moment, że jeszcze korzystacie ze słonka, ale być może wracacie już powoli na przykład z obiadu rodzinnego i zaczyna się gorkować i wchodzi on cały na biało.
18: RMF w trasie wam ogarnie. Maciek Rybak, cześć, dzień dobry, ale można też po obiedzie wyskoczyć na jakiś deser gdzieś w przyjemnych okolicznościach przyrody. Można.
14: A później spalić spacerem.
18: Dokładnie.
14: Po prostu idealne połączenie.
18: I to jest plan na to słoneczne, już dość późne popołudnie z RMF FM.

I gdzie tak pędzicie? Music Sounds i Fastboy w RMF FM, niedziela z najlepszą muzyką, no to ma się rozumieć. Maciek Rybak, cześć ponownie. Skoro mamy 14 minut po 15, już może większość po obiedzie, to żeby się dobrze ułożyło na spokojnie. Red Hoci. I takiej muzyki mam więcej.

0: Cześć, jak się masz? Tak nie mówcie do tego drapieżnego kota, który uciekł na Mazurach. Wracam do informacji z faktów RMF FM. Z prywatnej posesji w Orzyszu uciekł serwal sawannowy. Ma na imię Gustaw. Jeśli spotkacie, dzwońcie po służby. Swoją drogą kot zwiał akurat w Światowy Dzień Zwierząt. No pewnie stwierdził, jest okazja, co będzie siedział i nic nie robił w tak piękną, pogodną niedzielę.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wróżka prawdę ci powie.
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Mam ochotę na safari.
18: Na safari to trochę daleko.
17: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
18: A ile można upolować?
17: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
18: No to w drogę.
19: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Po reklamie.
5: To jest RMF w trasie.

0: Nowa Taylor Swift w RMF FM.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Weekend z rodziną. Co robić, aby się nie nudzić? I pewnie jakieś wyjście na zewnątrz przy takiej pogodzie? No to dajcie znać SMS-em pod 3322. Co robicie, że się nie nudzicie w ten pogodny weekend? Osobę, której aktywności zaskoczą mnie najbardziej, nagrodzę 4 wejściówkami do parku rozrywki Energylandia. Co dziś robić, aby się nie nudzić? SMS 3322.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Po reklamie.
0: Tu RMF FM za 17 minut 16 o pełnej fakty, a w nich alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Z nami jesteś na bieżąco.

0: RMF w trasie. Jesteśmy z wami i niestety mamy informację o utrudnieniach na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem i Krajowej 30 na Dolnym Śląsku. Za chwilę fakty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
3: Już jutro po 14:00. Upewnij się, że masz włączone radio.
4: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
5: A potem bądź z nami,
6: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
2: Żółta pineska RMF FM.
7: Pineskujesz?
4: Pineskuj.
7: A po 14:00 miej RMF na uchu.
2: Szczegóły na www.rmffm.
8: Reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
19: Moja też.
18: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
19: Moja też. A potem...
18: Co potem?
19: Przesłuchała wszystkie odcinki.
18: Moja też.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już dziś po 20:00 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
20: Mam ochotę na safari.
21: Na safari to trochę daleko.
20: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
21: A ile można upolować?
20: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
21: No to w drogę.
22: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
23: Po reklamie.
0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę godzina 16:00. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
24: Zapraszam. Kierowcy, uważajcie na Śląsku i w Warmińsko-Mazurskiem. Tam problemy z przejazdem. Tańsze tankowanie nie kończy politycznego sporu. Prezydent oczekuje dalszych obniżek. Elvin Evans, rajdowym mistrzem świata WRC. A na koniec spotkanie z legendarną Gretą Garbo, ożywioną przez sztuczną inteligencję. Zaczynamy jednak od ważnej informacji dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Taki alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostały kilka minut temu osoby przebywające na terenie tych dwóch regionów. Jak dodano w wiadomości, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej około 15:30 RCB wysłało do nich alert w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na zachodnią Ukrainę. Poinformowano w nim, że sytuacja jest monitorowana. Uwaga kierowcy, zablokowana Krajowa 16 w miejscowości Dobrąg w Warmińsko-Mazurskiem. Między Olsztynem i Biskupcem zderzyły się 3 osobówki. Ruch wahadłowy natomiast na Krajowej 30 na Dolnym Śląsku w miejscowości Gryfów Śląskie. Osobówka uderzyła w bariery. Jedna osoba została ranna. Obniżki cen na stacjach benzynowych przyniosły kierowcom częściową ulgę, a politykom dostarczyły paliwo do dalszych sporów. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu, że ceny spadną do poziomu obiecywanego w kampanii wyborczej 5 zł i 19 groszy. Polityczne komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Igor Skrzebak.
1: Dzień dobry, jestem.
24: Igorze, dzień dobry. Czy tak tanie tankowanie jest możliwe?
1: No to zależy, kogo o to zapytamy. Politycy koalicji rządowej przekonują, że do tej pory to kancelaria prezydenta blokowała obniżki cen paliw.
3: A jeżeli chcą jeszcze tańszego paliwa, to niech zaapelują do swojego patrona, do Donalda Trumpa, żeby kwestię, którą rozpętał, zakończył jak najszybciej.
1: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Pałac Prezydencki odpowiada, skoro premier złożył obietnicę, to powinien się z niej wywiązać.
4: Polacy mają prawo oczekiwać, żeby zrealizował on swoją obietnicę. Obiecał 5-19. To jest największe kłamstwo wyborcze w ostatnich latach w Polsce.
1: Uważa doradca w Kancelarii Prezydenta Błażej Poborze. Premier Donald Tusk w połowie 2022 roku przekonywał, że jeśli obejmie rządy, litr benzyny może kosztować 5 zł i 19 groszy. Od tamtej pory średnia cena tego paliwa nie spadła poniżej poziomu 5 zł i 60 groszy.
5: Aktualny obraz faktów.
24: Elvin Evans, rajdowym mistrzem świata w WRC. Walijczyk jest pierwszym od 25 lat kierowcą z Wielkiej Brytanii, który dokonał tej sztuki. Elvin Evans o tytuł do końca walczył z Olivierem Solbergiem. Rajdową rywalizację śledził Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest, witam.
24: Witaj. Wojtku, o mistrzostwo do Evansa zdecydowały właściwie ostatnie metry rajdu Sardynii.
6: No, by zdobyć tytuł prowadzący w rajdzie Oliver Solberg musiał ostatnio, jest tak zwany power stage, ukończyć przed Brytyjczykiem i wszystko szło zgodnie z planem, no aż właściwie do ostatniego zakrętu, 17 odcinka specjalnego rajdu Sardynii. Na nim Solberg popełnił błąd, po którym wypadł z trasy, no i to kosztowało go stratę cennych sekund. Ostatecznie, mimo że Solberg wygrał rajd, no to z mistrzostwa cieszy się Evans. Dla Brytyjczyka to pierwszy tytuł mistrza świata w karierze, no i mający szczególne znaczenie, bo aż 5 razy był on wicemistrzem świata, przez co zaczął już być nazywany nawet wiecznie drugim. Mistrzostwo świata konstruktorów już wcześniej zapewniła sobie Toyota, w której jeżdżą zarówno Solberg, jak i Evans.
24: Szwedzko-amerykańska aktorka Greta Garbo ożywiona przez AI. Stało się to za sprawą reklamy generowanej przez sztuczną inteligencję dla firmy produkującej łożyska i inne elementy napędowe.
25: Rodzi to takie problemy etyczne trochę, bo nie wiemy, czy ten aktor, aktorka, osoba, która już odeszła, nie jest z nami, no nie wiem, życzyłaby sobie występowaniu w kolejnej reklamie łożysk. A po drugie, no sam rozwój tej technologii i jej taki nieuregulowany tryb prowadzi do tego, że no my jesteśmy narażeni na pewnego rodzaju zagrożenia.
24: Mówił w radiu RMF 24 Jerzy Łabuda ze Stowarzyszenia Autorów ZAX. W RMF FM słuchajcie faktów. Kolejne punktualnie o 17.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami to późnym wieczorem, nocą i nad ranem. One w większości kraju bez mgieł, jedynie miejscami w rejonie nadmorskim oraz na północnym wschodzie kraju. Nowy tydzień zapowiada się tak samo jak ostatnie dni. Temperatura nocą w okolicach 5-10 stopni, a w dzień 17-22. Od czwartku widać w prognozach opady niewielkiego deszczu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
28: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: RMF w trasie. Jedziemy z wami dokądkolwiek zmierzacie. Maciek Rybak, dzień dobry. Liczę, że wszyscy w dobrych nastrojach. Korzystajmy z tej pogody. Najlepsza muzyka na to niedzielne popołudnie i dla spacerowiczów, i dla osób w samochodach. A przed 17 podrzucę wam powód, dla którego wymiana opon na zimowe może kompletnie stracić sens. I nie chodzi o pogodę.

0: Gorące Pumpkin Spice Latte chyba wpadło w ręce Elis. A pamiętacie wersję z lat 70? Donna Summer. Oh yeah. Tak brzmi Weekend w RMF FM. Każdy w swoim tempie i do celu. To jest to. To z kolei tytuł nowości, którą gram za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: Media Expert, taniej masz.
18: Po reklamie.
22: Przez cały weekend. RMF FM.

0: To jest to nowość od Wiktora Waligury w RMF FM. A z czego słuchaczka Monika tak się cieszy?
1: Hurra! Ale zrobiliście mi weekend, naprawdę.
0: Ano tak, w piątek 74 tysiące powędrowały w okolice Cieszyna. Wyobraź sobie, jak dłuższa będzie to radość, gdy to właśnie tobie uda się wyjąć z sejfu 1 000 000 złotych. Ciągnąca się euforia, to możesz sobie ogarnąć w złotej kumulacji. Hasło RMF wyślij pod numer 7474 za 4,92. Właśnie odpalmy mnożnik razy 1300 szans, ale milion to jeszcze nie wszystko. W połowie października do gry wjeżdża czarne, hybrydowe Volvo XC40. Czyli zamiast wymieniać opony na zimowe, wymień całe auto. Proste. RMF.fm, tam możliwość obejrzenia tego luksusowego SUV-a klasy premium. A teraz jest najlepsza okazja tego weekendu na wejście do gry o 1 000 000 złotych oraz Volvo. RMF pod 7474 razy 1300. Tylko przez 780 sekund. Wyprzedźcie tych, co dopiero jutro włączą radio. RMF 7474.

0: Zaglądamy za kulisy. Mateusz Opyrchał z mikrofonem RMF FM na korytarzach Tańca z Gwiazdami właśnie złapał Piotra Gumę Gumulca, który ze swoim bratem zatańczy tango.
1: No ale umie coś czy nie?
2: Nie, no umie, ale nie może być lepszy ode mnie. Więc on specjalnie robi tak gorzej, żebym ja wypadł lepiej. Aha. Wiesz, o co chodzi. To jest wszystko,
1: wszystko to jest tango?
2: No i mówiliśmy mu, po prostu pokazaliśmy, co ma robić, żeby się nie przejmował.
1: Ale uśmiecha się?
2: Uśmiecha się, nie, my mamy na poważnie, wiesz, to tango jest, wiesz, męski taniec na poważnie.
0: Teraz pytanie, czy na parkiecie nie wyjdzie kabaret. Social media RMF FM, tam zobaczycie przygotowania do tanecznego show. RMF
3: FM. Reklama.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
10: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
9: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
11: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj! Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
21: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Po reklamie.
11: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: 3 minuty i będą fakty RMF FM o 17, a zaczniemy od poważnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
5: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
6: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
8: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
9: Brzydka, za to niesympatyczna.
7: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Foniks Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Foniks Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Po reklamie.
0: Czas sprawdzić, jakie są fakty w RMF FM. Na zegarze za chwilę 17:00 w studiu Katarzyna Podraza.
15: Zapraszam. Na początek stolica i groźny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Jedna osoba ranna, za chwilę relacja naszego dziennikarza. Rosja nasili ataki na ukraińskie miasta, tak Kreml reaguje na słowa Załańskiego. Złota polska jesień, poczuliście ją dzisiaj? Jeśli nie, to zabieramy was na spacer. Ważny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Zderzyły się trzy osobówki tuż przed zjazdem z Alei Armii Ludowej na Wisłostradę. Jedna osoba została ranna. Przy trasie Łazienkowskiej jest reporter RMF FM Igor Skrzypek, z którym teraz się łączymy. Igorze, jak doszło do tego wypadku?
16: Według wstępnych ustaleń policji, kierowca osobowej Daci najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a także w dwie inne osobówki. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok. Kierowca Daci był reanimowany, został przetransportowany do szpitala. Policjanci sprawdzili trzeźwość pozostałych kierowców biorących udział w tym wypadku. Badanie niczego nie wskazało. Kierowcy poruszający się trasą Łazienkowską muszą liczyć się z utrudnieniami. W kierunku Wisłostrady na wysokości Torwaru lewy pas jezdni jest zablokowany.
15: Rosja grozi zwiększeniem liczby ataków na Ukrainę. Kreml reaguje w ten sposób na zapowiedzi Wołodymyra Załańskiego, że Kijów nasili uderzenia na rosyjskie rafinerie. Zdaniem ukraińskiego prezydenta, zgodnie z nową doktryną, Rosjanie chcą zmusić mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. Od kilku dni Rosja notorycznie atakuje kluczowe mosty w ukraińskiej stolicy. Dziś po raz kolejny trafiony został most północny.
17: Fakty z Pomorza.
15: Gdynia ma być wzorem dla innych miast w kraju. Na podstawie jej doświadczeń i przygotowanego tam raportu Ministerstwo Klimatu i Środowiska tworzy ogólnopolskie zasady radzenia sobie z dzikami. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, dlaczego rozwiązania z Gdyni mają stać się podstawą tych ogólnopolskich wytycznych?
9: Bo jako pierwsza przygotowała tak kompleksowy raport dotyczący, i tu cytat, nieśmiercionośnych sposobów ograniczania konfliktów między ludźmi a dzikami. Powstał po kilkunastu miesiącach pracy miejskiego zespołu i zawiera 14 konkretnych rekomendacji. Pamiętamy obrazki, jak stado dzików przebiegło po plaży miejskiej. Tego już się tutaj nie spotyka.
17: Musimy być świadomi, że dziki z nami będą. My musimy się nauczyć z nimi żyć. Będziemy uczyli mieszkańców, jak zabezpieczyć swoje śmieci, że dzików nie należy karmić.
9: Mówi Agata Grzegorczyk z referatu do spraw dzikich zwierząt. Chodzi o cały zestaw działań. Od zabezpieczenia śmietników i niedokarmiania zwierząt po edukację mieszkańców. Ogólnopolskie rekomendacje mają być gotowe do końca roku.
15: I na koniec faktów jeszcze piękna, złota jesień we Wrocławiu i spacer blisko natury w parku, gdzie drzewa mienią się złotem i czerwienią.
18: Odpoczynek po lecie, piękne kolory, no i taki spokój zaczyna być w przyrodzie.
19: A teraz randka z mężem?
18: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
19: Cudownie. Jesień jest romantyczna?
20: Pewno, każda pora roku jest romantyczna. Tak się, jak się no jest takim właśnie romantykiem, prawda? Tak jak my jesteśmy.
18: W sumie jesieni jesteśmy.
19: Jesieniarze.
18: Jesieniarze, tacy od młodości. Więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
15: Usłyszała od spacerujących jesieniarzy nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Życzymy Wam udanych spacerów i pięknych zdjęć. A z kolejnymi faktami wracamy do Was o 18.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Choć teraz miejscami jeszcze 20 stopni, to o 20 w całej Polsce będzie 15 i mniej. Wieczór zimny w górach i nad morzem okolice 10 kresek. Jak to będzie o 5-6 rano? Przed wschodem słońca okolice 10 stopni, uważajcie na mgły. 9 rano to już okolice 15 stopni we Wrocławiu, Opolu czy Katowicach. 12 w Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku i właśnie na północnym wschodzie jutro najchłodniej, maks 17 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. RMF w trasie.
24: Zawsze z wami.
0: W drodze na deser czy jakieś małe co nieco na podkręcenie słodkości tej niedzieli. RMF w głośnikach. Maciek Rybak, dzień dobry. Taka szarlotka z polskich jabłek. To brzmi jak plan. Pani Duła też by chciała, ale ona nie jabłoń, a lipa.

DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko. Tak brzmi niedzielny, bardzo ciepły czas z RMF FM. To może Ellie Goulding?

RMF w trasie. Utrudnienie na A4, odcinek Kleszczów-Łany, to jest województwo śląskie. Tam doszło do pożaru pojazdu osobowego na jezdni w kierunku Wrocławia.

0: Summer Wine. Takie przeboje macie w RMF FM. 26 minut po 17. Głośny temat internetu. Spłoszone konie na drodze do Morskiego Oka. Nikomu nic się nie stało. Konie po kilkuset metrach galopu uspokoiły się. A to wszystko przy wodogrzmotach Mickiewicza. Konie miał spłoszyć głośny trzask pobliskich drzwi do toalety. A pytanie, czy na pewno drzwi?
1: Reklama.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Halo, tu centrala.
3: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
4: Jason Statham zrobi wszystko, by pomścić bliskich. Oglądaj Pszczelarza już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls. Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
5: Nie odliczaj dni do weekendu.
6: Codziennie możesz mieć mały piątek.
5: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Rod Stewart. The Final Encore. 20 lipca. Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: RMF FM. Nowość Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem. Jeszcze 17 minut i będzie godzina 18. A za kulisami Tańca z Gwiazdami Mateusz Opyrchał z mikrofonem RMF FM. W Światowy Dzień Zwierząt złapał Jaspera Sołtysiewicza, aktora, który ma własne rancho.
1: Przyszliśmy z konkretnym pytaniem. Jakie ty masz zwierzęta?
2: Jakie ja mam zwierzęta?
1: Tak. Czy ty możesz wymienić?
2: Szerszenie, pszczoły. Nie, żartuję, tak poważnie. Od niedawna mam dwa maluchy, takie wielbłądy. Mamy wieżozwierzę afrykańskie, mary patagońskie z Ameryki Południowej. Miniaturowe jakieś koziołki, stado danieli, emu. Wyglądają jak strusie. Większość ludzi myśli, że to są strusie, ale to są emu.
0: Jeju, ile tego? A to przecież...
3: W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bób, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce.
0: Sama prawda. Więcej zakulisowych wrażeń na socialach RMF FM.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
9: Zmieniały się trendy.
10: Ale jedno pozostało niezmienne.
8: To wy wybieracie największe hity.
11: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
12: Urodzinowa wielka 30 okazji w Komputronik. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Komputronik.
13: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
14: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
19: Aha.
18: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara?

0: A i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
5: RMF. W trasie.
6: RMF.
5: W trasie.
6: I jedziemy.

0: końca. Droga krajowa numer 24 w Lubuskiem zablokowana. Za chwilę fakty RMF FM o 18.
1: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
4: Moja też.
3: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
4: Moja też. A potem...
3: Co potem?
4: Przesłuchała wszystkie odcinki.
3: Moja też.
5: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już dziś po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
8: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
0: Punktualnie o 18 mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. W studiu Katarzyna Podraza.
10: Zapraszam. Śmiertelnie potrącił mężczyznę na pasach. Jutro usłyszy zarzuty. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Nowym Sączu. Kierowcy w Śląskiem i w Lubuskiem, dla Was ważna informacja o utrudnieniach. Już jutro mecz Bośnia i Hercegowina, Polska. Za chwilę w faktach nasz specjalny wysłannik na to spotkanie. Jutro zarzuty ma usłyszeć 21-letni mężczyzna. Wczoraj na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 51-latka w Nowym Sączu. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak doszło do tego wypadku?
11: 21-letni kierowca, wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych, potrącił 51-letniego mężczyznę. Pieszy, który wyszedł na spacer z psem, zginął na miejscu. Według ustaleń policji kierowca był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych. Do zdarzenia doszło na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszego. W tym czasie inny samochód wyprzedzał lewym pasem i uderzył w 51-latka. Na miejscu pracowali biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Trwają ustalenia dotyczące prędkości pojazdu oraz szczegółowych okoliczności zdarzenia. 21-latek nie próbował uciekać z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję. Jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
10: Kierowcy podróżujące czwórką Śląskiem, ostrzegamy. W miejscowości Pławniowice między węzłami Kleszczów i Łany pali się samochód osobowy. Zablokowana jest autostrada w kierunku Wrocławia. Uważajcie także na Krajowej 24 w Lubuskiem. W Skwierzynie zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana.
9: Sport w faktach RMF FM.
10: Jutro w Zenice polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Na miejscu na oficjalnej konferencji kadry był nasz specjalny wysłannik na to spotkanie, Cezary Dziwiszek, z którym teraz się łączymy. Czarku, po wygranej z Rumunią nastroje w kadrze poprawiły się?
12: Dzień dobry, zdecydowanie tak. Selekcjoner Jan Urban tryskał energią, żartował, a Marcin Bułka dość, żeby walczył miejsce w składzie, to jeszcze dziś ma urodziny. Nastrój selekcjonera psuje jedynie murawa, jak mówił, w kiepskim stanie.
13: Te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy.
12: Selekcjoner dodał, że może po trwających dziś w Bośni wyborach sytuacja ulegnie poprawie. A tak na serio? Pytany o to, kto zastąpi w ataku Roberta Lewandowskiego, odpowiedział sugestywnie: mamy jednego typowego napastnika. Wygląda więc na to, że kolejną szansę otrzyma Mateusz Żukowski, którego właśnie oglądam w akcji, bo trwa trening reprezentacji Polski. Ze stadionu w Zenicy Cezary Dziwiszek.
10: Za nami 12. mazurski plener malarski w Starych Sadach koło Mikołajek. W tym roku wydarzenie było częścią pierwszego Mazury Art Festiwalu. Dla malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski była to szansa, aby wymienić się doświadczeniem i poszukać inspiracji do kolejnych prac.
14: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością. Robimy wystawy i spotykamy się, podglądamy się, wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy takim zamkiem warownym i od czasu do czasu spuszcza się ten most zwodzony i wychodzi w pole.
15: Mazury to dobre miejsce właśnie na sztukę, na plener, na wernisaże.
14: Tak, bo tu mamy właśnie i ten spokój teraz po sezonie i siebie. I to w zasadzie wystarczy.
10: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Ja już teraz zapraszam na fakty o 19:00. W nich relacja ze stolicy Małopolski. Dziś wielkie otwarcie kładki Kazimierz Ludwinów, która połączy oba brzegi Wisły.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pomorze, Mazury, Podlasie oraz Podkarpacie to są miejsca, gdzie tej nocy i nad ranem nie będzie mgieł. Reszta kraju z ostrzeżeniami od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kto będzie w trasie, niech uważa. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, poniżej 10 stopni, a jutro w ciągu dnia powtórka ze wczoraj, jak i z poprzednich dni. RMF w trasie, tak nazywa się program, którego słuchacie. Maciek Rybak, cześć ponownie. Jaką taktykę przyjąć na jutrzejszy mecz? O tym za moment.

0: strzał z RMF FM. To jest najlepsza muzyka. A teraz taktyka na jutrzejszy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Wracam do tematu z faktów RMF FM. Reprezentacja Polski powinna pójść za ciosem. Było 6-0 z Rumunią, to teraz 7-0 z Bośnią. I nie ma, że się nie da. Anglia wczoraj rozbiła Chorwację 7-0. Jak to mówią, warto żyć marzeniami.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też.

0: Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
2: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
1: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
3: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Halo, tu centrala.
8: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
9: Jason Statham zrobi wszystko, by pomścić bliskich. Oglądaj Przelaża już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: Po reklamie.
16: RMF w trasie. Program dla tych, co za kółkiem.

Robi się ciemno, to jest moment, gdy odblaski bardzo się przydają. Uważajcie na drodze RMF. W trasie jest też utrudnienie na A1 w kierunku Gdańska za Swarożynem. Duży korek, najlepiej ominąć go 22 i 91 przez Tczew. Kto potrzebuje spokoju? Fergie wam go da. Ona teraz śpiewa w RMF FM.

0: nadciąga ona. Jest żółta i wbija się ją na mapie, a może ci dodać 10 tysięcy do portfela. Żółta pineska RMF FM. Od jutrzejszego popołudnia, gdy usłyszycie:
1: stop! Wbij żółtą pineskę RMF FM.
0: Wrzucacie w naszej aplikacji na telefonie zdjęcie, jak słuchacie RMF FM, wyczekujecie specjalnego hasła dnia i jeśli akurat do was zadzwonimy, bo wasze zdjęcie spodoba nam się najbardziej, podacie hasło dnia, to wygracie 10 tysięcy złotych. Wszystko sprowadza się do słuchania RMF FM i wbicia żółtej pineski ze zdjęciem na mapie. Warto być z nami przez cały dzień.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Pierwszy ząbek. Zakończenie roku szkolnego. Wakacje nad morzem. Wielu rodziców publikuje takie chwile w mediach społecznościowych niemal odruchowo. Czy wiesz, jakie konsekwencje może mieć udostępnianie wizerunku dzieci w internecie? Raz opublikowane zdjęcie może zostać zapisane, skopiowane lub udostępnione dalej poza kontrolą rodzica. Dlatego warto zastanowić się, jakie informacje o dziecku zostawiamy w cyfrowej przestrzeni. Zdjęcie, które dziś jest miłą pamiątką, może w przyszłości stać się źródłem wstydu, przykrych komentarzy lub utraty kontroli nad własnym wizerunkiem. Dowiedz się, jak zadbać o wizerunek i dane dzieci w sieci na stronie www.tmobile.pl/status/udostępnione. Kampania informacyjno-edukacyjna organizowana jest przez T-Mobile Polska, Komendę Główną Policji i UNICEF Polska.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
8: Zmieniały się trendy.
9: Ale jedno pozostało niezmienne.
7: To wy wybieracie największe hity.
10: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
11: Urodzinowa wielka 30 okazji w Computronic. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Computronic.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
2: Po reklamie.
1: Przez cały weekend. RMF FM.

0: Intensywny czas na drogach, tym razem utrudnienie na Krajowej 22 na Pomorzu. Za chwilę fakty RMF FM o 19.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj!
3: I odbierz telefon hasłem.
2: Czeka 10 tysięcy.
4: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
5: Niec, tylko pineskują! I pineskują! I pineskują!
4: I pineskują! Słuchaj już jutro po 14. Szczegóły na www.rmffm.
6: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
14: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
13: Czarne skrzynki.
14: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
13: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Nie odliczaj dni do weekendu.
17: Codziennie możesz mieć mały piątek.
16: Byle do piątku.
13: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
18: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
19: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
20: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
0: Czas na fakty RMF FM, bo na zegarze już prawie 19. Najważniejsze informacje przedstawi Katarzyna Podraza.
22: Zapraszam. Krajowa 22 na Pomorzu. Kierowcy, tam musicie zwolnić. Lex Szarlatan pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Jest apel naukowców. Śledzimy też biało-czerwoną paradę Pułaskiego na Manhattanie i otwarcie długo oczekiwanej kładki Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Posłuchajcie relacji naszych dziennikarzy. Jedna osoba ranna w wypadku na pomorskim odcinku krajowej 22 w Człuchowie. Auto osobowe uderzyło w latarnię drogową. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Naukowcy apelują do polityków o wznowienie prac nad przepisami chroniącymi przed pseudomedycyną, w tym nad ustawą Lex Szarlatan. W sierpniu prezydent odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego oczekują naukowcy? O tym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
23: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do 1 000 000 zł za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karolina Wrockiego Kaczyńskiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji i doprecyzować, gdzie dokładnie jest granica, za którą zaczyna się pseudomedycyna i gdzie zaczynałaby się przestrzeń do nakładania kar.
1: To dzieje się teraz.
22: Dla amerykańskiej Polonii to jeden z najważniejszych dni w roku. Właśnie rusza biało-czerwona parada Pułaskiego. Piąta aleja na Manhattanie zmienia dziś swoje barwy. Są tysiące ludzi, polskie flagi, biało-czerwone stroje, orkiestry i zespoły folklorystyczne. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim.
2: Polonia chodzi swoje piątkę święto.
3: Dzień dobry, to już 89. Parada Pułaskiego. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia maszerują jedną z najbardziej znanych ulic świata, przypominając o swoich korzeniach i o wkładzie Polaków w historię Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna parada ma szczególny wymiar. Odbywa się w roku 250-lecia amerykańskiej niepodległości, a jej hasło za naszą i waszą wolność przypomina o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki, Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. Oprócz tych, którzy tutaj przyjechali dawno, dawno temu w poszukiwaniu lepszego życia i amerykańskiego snu, są także ci, którzy się tutaj urodzili, ale nie zapominają o polskich korzeniach. Przed chwilą przemaszerowała tutaj grupa nowojorskich policjantów i strażaków. Właśnie członkami tych formacji są ludzie, którzy już się tutaj urodzili. No, do Stanów Zjednoczonych przyjechali rodzice albo dziadkowie. Promują Polskę, kochają Polskę i o Polsce mówią. Przez najbliższe godziny kawałek Manhattanu będzie więc naprawdę biało-czerwony.
22: Z oceanu przenosimy się teraz do centrum Krakowa. Wielu mieszkańców bierze udział w bardzo kolorowym wydarzeniu związanym z otwarciem kładki łączącej Ludwinów i Kazimierz. Tuż obok uroczyście otwartej pół godziny temu przeprawy jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Zgadza się, potwierdzam. Dzień dobry.
22: Witaj, Pawle. To chyba jedno z najbardziej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski.
8: No i w dodatku świetnie widoczne po tym, jak włączono biało-niebieskie lampki symbolizujące barwy Krakowa. Przy okazji kładka w dniu otwarcia przechodzi swoisty test obciążeniowy, patrząc na liczbę osób, które tu przybyły. Niektórzy naczekali się w kolejce, ale podkreślali, że było warto.
24: Bardzo ładnie to wygląda, na pewno widoczki piękne.
25: Będziemy na tarasie widokowym, zobaczymy, jakie będą widoki, czy nie będzie przesłaniało, tak jak teraz skałkę tutaj przesłania, powinien być ciekawiej.
26: Dziewczyny są w szkole tam u Augustianek, będą mieć dużo bliżej, tak to chodziliśmy kawał drogi, a tutaj sobie wyjdą z tym osiedla obok i już będą w szkole.
8: No, nowa konstrukcja nad Wisłą składa się z trzech stalowych części, dwa pasy dla pieszych i rowerzystów, a po środku specjalna strefa na podziwianie widoków i oczywiście wyjątkowe zdjęcia do mediów społecznościowych.
22: Dziękujemy Pawłowi, a zdjęcia z otwarcia tej wyjątkowej kładki mamy dla Was na rmf24.pl.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
22: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
27: Dobry wieczór. Nasza piłkarska kadra jest już po treningu na stadionie w Zenicy, gdzie jutro zagra o punkty Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Zajęcia naszej kadry śledził nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy. Czarku, mamy spodziewać się zmian w składzie w porównaniu do ostatniego wygranego meczu z Rumunią?
28: Dzień dobry, na to nie wygląda. Oczywiście poza zmianą wymuszoną Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie zastąpi Mateusz Żukowski. Po świetnym meczu z Rumunią zmian nie powinno być w pomocy i obronie, chociaż na lewej stronie Jan Urban przyznał, że mecz z Bośnią będzie sprawdzianem dla Przemysława Frankowskiego.
29: Wydaje mi się, że raczej na lewej stronie nie zagra. Kuba Kiwior być może z przymusu, bo nie ma jak, coś się stanie.
28: W bramce spodziewajmy się Marcina Bułki, który był dziś na konferencji z selekcjonerem. Ze stadionu w Zenicy Cezary Dziwiszek.
27: Hubert Hurkacz utrzymuje dobrą dyspozycję. Polski tenisista awansował do półfinału turnieju w Pekinie, pokonując w dwóch setach 7-6, 6-2 Karena Khachanova.
30: Grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
27: Podsumował swój występ Hubert Hurkacz, który w półfinale zmierzy się z Aleksem de Minorem. W półfinale China Open jest także Nowak Djokovic, który wygrał z Aleksandrem Zwieriewem 4-6, 6-4, 4-6-4. Dla Serba to 32. zwycięstwo z rzędu w turnieju w stolicy Chin. A za niespełna pół godziny początek rewanżowego meczu finału żużlowej PGE Ekstraligi. W pierwszym spotkaniu Press Grupa Deweloperska Toruń wygrała z Betardem Wrocław 55-35. No i dziś drużynie z Dolnego Śląska, mimo przewagi własnego toru, będzie z pewnością trudno odrobić straty.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Jeżeli chodzi o mgły, dobrze już wiecie, słuchając RMF FM, że mogą nam dokuczać w większości kraju w nocy i nad ranem, a jeżeli chodzi o temperatury w nowym tygodniu, dwudziestkoma będzie można się napawać aż do czwartku, dwudziestki na termometrach w ciągu dnia, a potem przyjdą opady i trochę popsuje się temperatura, no ale w końcu mamy jesień. A skoro jesienne popołudnia będą pełne słońca, to jutro po pracy, jak ktoś ma w zasięgu jakąś dziką plażę, dlaczego by nie pospacerować? Rotary na początek tej godziny naszego spotkania. Maciek Rybak, cześć ponownie, 7 minut po godzinie 19. A ponownie też zajrzymy za kilka chwil za kulisy pewnego tanecznego show. Jest tam nasz człowiek.

Zostawmy szaleństwa weekendu. W taki wieczór przyda się trochę spokoju, a ten muzyczny najlepiej umie wprowadzić Sting. Jedna z waszych ulubionych ballad w RMF FM właśnie teraz. Fields of Gold. Na podładowanie baterii przed wyzwaniami nowego tygodnia.

0: Awa dla znajomych Ava Max w RMF FM. 25 minut po 19. Mateusz Opyrchał buszuje za kulisami Tańca z Gwiazdami. Na ostatnie chwile przed startem złapał prowadzących show i zadał trudne pytanie.
1: Paulina, Krzysztof, po starej znajomości, no, ktoś dzisiaj odpada?
2: To zawsze jest wielka tajemnica.
3: I niespodzianka.
2: Mamy 9 par, za tydzień będzie już tylko... Rozumiesz, nie?
1: A co wam się najbardziej podoba w rodzinnych odcinkach?
4: Że jest bardzo wesoło. U mnie to po prostu jest wolna Amerykanka i dzieje się tak dużo, że ja sama nie wiem, czego się spodziewać.
0: A my wiemy, czego spodziewać się w RMF FM. Nowość od Liwki, to zdążę wam zagrać w drodze powrotnej z samochodowej myjni.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Halo, tu centrala.
12: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
13: Jason Statham zrobi wszystko, by pomścić bliskich. Oglądaj Pszczelarza już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
14: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
20: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
19: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert!
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Halo, Kasia?
23: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
22: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
23: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
24: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie. zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.

0: Liwka, poza tobą nic, nasza muzyczna nowość. RMF w trasie i wiecie, gdzie są utrudnienia. S19 na Lubelszczyźnie, w Strzeszkowicach Dużych, zderzenie czterech osobówek, na A4 na Dolnym Śląskiem w pobliżu kątów wrocławskich, po wypadku zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. W faktach RMF FM o 20 na pewno pojawią się szczegóły z tras, na których spotkacie problemy z przejazdem, a po faktach sportowych nowy odcinek Scen Zbrodni w nowym roku akademickim. Studenci, z wrażenia mogą wam pędz słoiki.
1: Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid. Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
11: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu Hit na drogę jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
13: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu. To połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
10: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Shaggy. Najlepsza muzyka w RMF FM wróci po faktach o 20, a w nich ważna informacja w Małopolsce na Krajowej 28.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Nie odliczaj dni do weekendu.
6: Codziennie możesz mieć mały piątek.
5: Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
17: Moja też.
16: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
17: Moja też. A potem...
16: Co potem?
17: Przesłuchała wszystkie odcinki.
16: Moja też.
5: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już dziś po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
18: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
0: Punktualnie 20. Czas na fakty RMF FM, a te zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
19: Zapraszam. Najpierw Wielkopolska, potem Małopolska. Kierowcy, jeśli jesteście tam w trasie, dajcie głośniej. Benzyna za 5 zł 19 groszy za litr? Czy to jest realne? Posłuchajcie ekspertów. A przed faktami sportowymi nietypowy gość na służbie przy granicy. Sprawdził znak i poszedł w las. Jedna osoba ranna po tym, jak dwa busy i ciężarówka zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do wypadku doszło na węźle Kąty Wrocławskie. Tam przejedziecie tylko prawym pasem. Zablokowana jest natomiast krajowa 28 w Małopolsce. W Suchej Beskidzkiej zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Czy benzyna rzeczywiście mogłaby kosztować 5 zł i 19 groszy za litr? Politycy wypominają sobie obietnice wyborcze. My sprawdzimy teraz, co na ten temat uważają eksperci. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy da się doprowadzić do takich obniżek?
20: Teoretycznie wszystko się da. Pytanie tylko jakim i czyim kosztem. Przy obecnych cenach ropy oraz kursie dolara obniżka do 5 zł i 19 groszy jest karkołomna.
21: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
20: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, żeby zejść do poziomu 5,19, ropa musiałaby kosztować w granicach 50-60 dolarów za baryłkę. Obecnie kosztuje od 90 do 100. Alternatywa to radykalne obcięcie lub wręcz wyzerowanie marży koncernów paliwowych, na przykład Orlenu, co też proponuje prezydent Karol Nawrocki, ale z takiego rozwiązania na pewno nie byliby zadowoleni akcjonariusze spółki, w tym Skarb Państwa, otrzymujący ogromną część zysków.
19: Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. Jak przekazał dziś Wołodymyr Zełenski, do rozmów miałoby dojść do końca października. W tej sprawie strona amerykańska jest obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją. Jeszcze wczoraj ukraiński przywódca informował w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania.
1: Lepiej posłuchaj tych faktów.
19: Ładna pogoda wydłuża sezon żeglarski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Mimo że ruch na jeziorach jest mniejszy, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wciąż wypływają do interwencji.
14: Wiatry od 2 do 3 w skali Beauforta, ale to nas nie zwalnia z odpowiedzialności i z czujności. Interwencja mazurskich ratowników ze stacji ratownictwa wodnego w Mikołajkach. Mężczyzna wywrócił się na śliskim pokładzie na żaglówce. Uraz kończyny dolnej musiał zostać przekazany do hospitalizacji. Także bądźmy czujni, bądźmy ostrożni, pływajmy z głową, będziemy bezpieczni. A ja przypominam, że nasze dyżury oczywiście całodobowe, całoroczne, numery ratunkowe 611-100-984 oraz 112.
19: O zasadach bezpieczeństwa przypomniał szef MOPR-u Jarosław Sroka. A na koniec tych faktów Bieszczady, gdzie doszło do nietypowej kontroli granicznej. Przy znaku granicznym zatrzymał się niedźwiedź. Zwierzę postanowiło sprawdzić jego stabilność. Po krótkiej inspekcji niedźwiedź najwyraźniej uznał, że wszystko gra i poszedł w las. Świadkami sytuacji byli funkcjonariusze Straży Granicznej z Krościenka. A zdjęcie z tej nietypowej kontroli znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy!
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: W RMF FM fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
23: Za niespełna 45 minut początek kolejnych spotkań w piłkarskiej Lidze Narodów. Ciekawie zapowiada się mecz w Porto, gdzie Portugalia zagra z Norwegią. Kilka dni temu górą byli dzisiejsi gospodarze, wygrywając 4-2. Dzisiejszy mecz będzie kolejnym po tym, jak kadrę opuścił Cristiano Ronaldo. Do sporu z piłkarską legendą nie chce wracać selekcjoner portugalskiej kadry, Jorge Jesus. Najważniejsza musi być reprezentacja narodowa ponad wszystkim innym. Nie oznacza to jednak, że mogę ignorować Chrisa. Chris jest symbolem portugalskiej kadry i symbolem samej Portugalii. Niech to będzie całkowicie jasne. Po tym meczu będzie jednak mnóstwo czasu, by o tym porozmawiać. Dziś też spotkanie Niemców z Grekami. Koszykarskie derby województwa śląskiego dla MKS-u. Zespół z Dąbrowy Górniczej pokonał w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi w Gliwicach Ełwik GTK 89-78.
24: Było dużo górek i dużo dołów, ale myślę, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli zwycięstwo w tym meczu, było najważniejsze, żeby dobrze otworzyć sezon.
23: Mówił po meczu kapitan MKS-u Marcin Piechowicz. W drugim dzisiejszym spotkaniu AMW Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu, który z powodu wojny na Bliskim Wschodzie był rozgrywany na torze w Malezji. Jako drugi linię mety przekroczył lider klasyfikacji generalnej mistrzostw Włoch Kimi Antonelli. Wyścig ruszył ze sporym opóźnieniem z powodu silnych opadów deszczu.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
26: Zaczynamy razem ze studentami Nowy Rok Akademicki w Scenach Zbrodni. Daniel Dyk
27: i Kamil Barnowski. I tak jak wielu studentów, w niedzielę wieczorem wracamy od rodziców z plecakiem pełnym wałówki i słoików.
26: Ja w plecaku mam jeszcze ten przebój.

0: mi się to będzie kojarzyło z wakacjami, które niestety już definitywnie minęły nawet dla studentów. Zaczyna się w Polsce nowy rok akademicki. Studia to jest najpiękniejszy czas w życiu, tak mówią ci, którzy mają daleko do sesji.
1: No właśnie, uroki życia studenckiego są niezaprzeczalne, ale nasz odcinek tak ku przestrodze o studenckich imprezach, z których nie wszyscy wracają.
0: Zaraz o wzorowej studentce z Indiany, która zaginęła gdzieś pomiędzy kampusem a mieszkaniem. Kamery monitoringu odtworzyły jej ostatnią trasę.
1: A po 21:00 opowiemy również o nocnym powrocie z imprezy do akademika w Kalifornii. Ostatnie kilkadziesiąt metrów, które miała do pokonania Christine Smart, do dziś pozostają tajemnicą.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. Dzisiaj w scenach zbrodni zniknięcia studentek.
1: Lauren Elizabeth Spearer przyszła na świat 17 stycznia 1991 roku. Urodziła się w amerykańskiej rodzinie żydowskiego pochodzenia. Jej tato Robert był księgowym, na tyle dobrym i zamożnym, że wraz z rodziną, a więc z żoną Charlene i córką, zamieszkali w Scarsdale w stanie Nowy Jork. Miasteczko słynie z bezpieczeństwa i niezwykłej urody. To przyciąga zamożnych mieszkańców.
0: Lauren dorastała w tym miasteczku, otoczona młodzieżą o podobnym statusie. W wakacje, jak wielu rówieśników, wyjeżdżała do Camp Towanda, obóz w górskim miasteczku Honesdale w Pensylwanii. Tu poznała Jesse'ego Wolfa, który później stał się jej chłopakiem. Tu poznała również Jaya Rosenbauma, który stanie się jej najlepszym przyjacielem. Tu także spotkała wielu kolegów i koleżanek, z którymi w przeszłości będzie studiowała na Uniwersytecie Indiany.
1: Na razie jest w szkole średniej, uczy się świetnie, ukończyła liceum Edgemont Junior w roku 2009. Tego samego roku została przyjęta na Indiana University. Wybrała kierunek handel tekstyliami.
0: Na uczelni już w pierwszym roku dała się poznać jako zaangażowana w pomoc innym. Należała do organizacji skupiającej studentów pochodzących ze społeczności żydowskiej. Po pierwszym semestrze wyjechała z kilkoma studentami do Izraela sadzić drzewa w imieniu Żydowskiego Funduszu Narodowego.
1: Ta organizacja non-profit od ponad 100 lat skupuje ziemię, stara się ją przekształcać na obszary sprzyjające osadnikom. Jest, jak się szacuje, właścicielem niemal 15% powierzchni całego państwa Izrael. Posadziła w tym kraju ponad 240 milionów drzew. Zbudowała 180 tam i zbiorników wodnych. Stworzyła ponad 1000 parków.
0: Lauren Spearer chciała poznać kraj swoich rodziców, a przy okazji przysłużyć się społeczności. Spędziła na sadzeniu drzew w Izraelu większość z tak zwanej wiosennej przerwy roku akademickiego w 2010. Natomiast kolejna wiosna stała się niestety jej ostatnią.
1: 3 czerwca 2011 roku ostro balowała na imprezie z kolegami z roku. Tak zeznali świadkowie. Tej piątkowej nocy zniknęła, jakby zapadła się pod ziemię. W trakcie kolacji jej rodzice otrzymali telefon, po którym rozpadł się ich świat. Lauren zaginęła.
0: W miasteczku Bloomington, w którym studiowała i w którym zaginęła, pojawiły się plakaty z jej zdjęciem. Urocza blondynka o miłym uśmiechu. Na plakatach data 25 czerwca. Dzień poszukiwań Lauren. Przyłącz się i pomóż ją odnaleźć.
1: Za chwilę prześledzimy jej wędrówkę, którą udało się odtworzyć dzięki kamerom miejskiego monitoringu.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
4: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
3: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
5: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Przez 25 lat zmieniała się muzyka,
12: zmieniały się trendy,
13: ale jedno pozostało niezmienne.
11: To wy wybieracie największe hity.
3: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
14: Urodzinowa wielka 30 okazji w Computronic. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Computronic.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowid. Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
18: Po reklamie.
19: Teraz sprawy kryminalne w RMF FM.

0: Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Dzisiaj o zniknięciach studentek, więc wracamy do sprawy tajemniczego zaginięcia Loren Spierer. Jest 3 czerwca 2011 roku, Loren ma skończone 20 lat. Wraz z kilkoma znajomymi z uczelni wybrali się na imprezę.
2: Jej chłopak, Jazz Wolf, tego wieczora został w domu. Co jakiś czas pisali do siebie SMS-y. Według świadków Loren ostro balowała, sporo wypiła. Widać było po niej, że jest bardzo pijana.
1: Około 30 minut po północy opuściła mieszkanie, w którym tak dobrze się bawiła ze znajomymi z uczelni. Wyszła razem z Davidem Ronem. Mieli pójść do mieszkania Jaya Rosenbauma, najlepszego kumpla Loren. Tu także spotkała się z mieszkającym w sąsiednim mieszkaniu Koreyem Rossmanem. Cała grupa bawiła się i piła alkohol przez ponad godzinę.
2: Kolejne chwile i trasę wędrówki Loren udało się odtworzyć już po jej zaginięciu dzięki monitoringowi w miasteczku Bloomington. Właśnie w tym 80-tysięcznym mieście znajduje się główny kampus Uniwersytetu Indiany, na którym ci młodzi ludzie studiowali.
1: O godzinie 1:46 w nocy Loren Spierer wchodzi do baru Kilroy's. Tu ciąg dalszy zabawy. W tym barze Spierer zostawiła swój telefon komórkowy, a także buty. Zdjęła je, jak wspominają świadkowie, gdy wychodziła na taras posypany piaskiem. Chciała poczuć się jak na plaży.
2: Boso i bez komórki wychodzi z tego baru o 2:27. Towarzyszy jej Corey Rossman. 3 minuty później kolejna kamera monitoringu rejestruje, jak ta dwójka dociera do apartamentowca Smallwood Plaza, w którym na 5. poziomie Loren wynajmowała mieszkanie. W końcu Spierer dociera do mieszkania swojego przyjaciela Rosenbauma.
1: Ten zauważa, że Loren ma pod okiem siniaka. Dziewczyna nie pamięta, kiedy go zarobiła. Być może upadła wcześniej tego wieczora. 4:30. Rosenbaum pamięta, że o tej porze Spierer wyszła z jego mieszkania. Pamięta, że widział ją, jak szła przez skrzyżowanie 11 ulicy i College Avenue w stronę południową. Szła boso, w czarnych leginsach i białej koszulce. I to ostatni moment, gdy ktokolwiek widział Loren.
2: Kilka godzin później, już o poranku, chłopak Spierer wysyła SMS na jej komórkę. Zamiast odpowiedzi od swojej dziewczyny, dostaje wiadomość od pracownika baru, który znalazł tu jej telefon.
1: Wolf nie może skontaktować się z Loren. Nie zastaje jej także w mieszkaniu Spierer. To on zgłasza zaginięcie dziewczyny. Ruszają poszukiwania i dochodzenie, ale o tym już po faktach o 21:00.

Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki.

0: cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
5: Hit na drogę w RMF FM.
4: Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Naturprodukt Zdrowid spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach już prawie 21:00. Czas na fakty w RMF FM.
13: Zaprasza Katarzyna Podraza.
14: Szczęśliwy finał poszukiwań nurka na Bałtyku. Od razu połączymy się z reporterem RMF FM. Polska nie wycofuje ambasady z Kijowa. To odpowiedź na rosyjskie groźby. Nowy Jork świętuje z Polonią. Paradę Pułaskiego obserwuje nasz amerykański korespondent. A w faktach sportowych kolejne mecze Piłkarskiej Ligi Narodów. Szczęśliwy finał poszukiwań nurka na Bałtyku. Mężczyzna zaginął około 10 kilometrów na północ od Rowów. W wieczornych faktach RMF FM reporter Stanisław Pawłowski.
15: Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Staszku, jak wyglądała ta akcja?
15: Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło o 14:45. Z Łeby wyszedł statek ratowniczy Monsun, zdarłowa tajfun. Z Ustki ruszyła brzegowa stacja ratownicza z łodzią R-16, a z powietrza akcję prowadził śmigłowiec ratowniczy marynarki wojennej. Jak przekazał mi Sebastian Kluska, dyrektor SAR, nurek rozdzielił się od asekurującego go na pontonie przez zerwanie linki. Ogłoszony został przez radio alarm o poszukiwaniach. Nurka, który jak usłyszałem jest bardzo doświadczony, zauważyła przepływająca niedaleko jednostka, która na co dzień patroluje rejon farmy wiatrowej. Ratownicy SAR dotarli do nurka i podjęli go z wody. Był przytomny i w stabilnym stanie.
14: Teraz informacje dla kierowców. Zablokowana jest krajowa 72 na Podkarpaciu. W Krajowicach ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zderzenie osobówki z ciężarówką także na krajowej 50 na Mazowszu. Trasa między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem jest zablokowana. Polska ambasada zostaje w Kijowie mimo rosyjskich gróźb. Takie informacje przekazał szef placówki Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ doświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Wczoraj, przypomnę, MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa wiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe.
16: Cenne rady w faktach RMF FM.
14: Specjaliści apelują o ostrożność w czasie grzybobrania. Do lekarzy zgłaszają się pierwsze osoby, które skarżą się na gorsze samopoczucie po zjedzeniu grzybów.
17: Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej naszej stacji dyżurują grzyboznawcy.
14: Mówił Marek Weszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W faktach przenosimy się teraz za ocean. Za naszą i waszą wolność to hasło tegorocznej Parady Pułaskiego, która właśnie przechodzi słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku. Przypomina o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
18: 89. Parada Pułaskiego właśnie przechodzi Piątą Aleją. Prezentują się organizacje polonijne, firmy. Są także policjanci z Departamentu Nowojorskiego, którzy pochodzą z Polski, ale nie ma tutaj tylko i wyłącznie organizacji z okolic Nowego Jorku. Jest także szkoła z Pokonów z Pensylwanii, przy mnie Hanna Czuma. Przyjechaliście także pokazywać, że Polonia jest nie tylko w tej aglomeracji.
19: Dokładnie, przyjechaliśmy z Pensylwanii, ze szkoły imienia Jana Pawła II w Pokonos, żeby pokazać, że Pensylwania jest tutaj obecna, że jesteśmy obecni jako szkoła, obchodzimy 20-lecie i cieszymy się, że możemy na 89. Paradzie Pułaskiego być obecni. Dwie ojczyzny, dwa języki, jesteśmy tutaj, żeby pokazać naszą polskość.
18: Biało-czerwono jest gdzieś właśnie na Piątej Alei, słynnej Piątej Alei w Nowym Jorku.
14: Dziękujemy, Pawle, i niech to świętowanie trwa jak najdłużej.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
14: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
20: Na początek Porto i mecz Ligi Narodów pomiędzy Portugalią a Norwegią. 16 minuta spotkania i nie oglądaliśmy w tym starciu jeszcze goli, a w Salonikach Niemcy chcą zrewanżować się za niedawną porażkę 0-1 z Grekami. Jak na razie jednak reprezentacja prowadzona przez Jurgena Kloppa bezbramkowo remisuje. To spotkanie to trwające mecze dywizji A Ligi Narodów, a jutro w czwartym meczu dywizji B zagrają biało-czerwoni. Nasza piłkarska kadra w Zenicy zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, z którą kilka dni temu na Stadionie Narodowym bezbramkowo zremisowała. Problemem naszej kadry są bramki tracone po dośrodkowaniach, z rzutów rożnych czy wolnych. W jaki sposób, by uniknąć tak straconych bramek, ma bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka?
21: Język nasuwa się, żeby po prostu lepiej bronić, krótko mówiąc, ale chcemy się przygotować jak najlepiej, a z Bośnią też graliśmy, która jest dobra w stałych fragmentach i udało się dobrze wybronić mecz na Narodowym.
20: Mecz w Zenicy jutro o 20.45. Wielkie emocje do samego końca. Tak wyglądała dziś walka o tytuł rajdowego mistrza świata w WRC. Tytuł powędrował do Walijczyka Elfina Evansa. O tym zdecydował jednak błąd, jaki na jednym z ostatnich zakrętów ostatniego odcinka specjalnego rajdu Sardynii popełnił Oliver Solberg. Szwed wypadł z trasy i dzięki temu tytuł powędrował do Evansa, który jest pierwszym od 25 lat Brytyjczykiem, który został rajdowym mistrzem świata. Evans na swoim koncie miał do tej pory 5 tytułów wicemistrzowskich.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
23: Po najnowszych faktach wracają sceny zbrodni i nasz dzisiejszy temat zniknięcia studentek. Kamil Barnowski
24: i Daniel Dyk oraz najlepsza muzyka w radiu RMF FM.

0: sceny zbrodni, dzisiaj o zniknięciach studentek. Wracamy więc do piątkowej nocy, w czasie której zaginęła 20-letnia studentka Indiana University, Lauren Spearer. 3 czerwca 2011, godzina 4:30 nad ranem, wtedy była widziana przez swojego najlepszego przyjaciela. Potem wszelki ślad po niej zaginął.
1: Policja dzięki świadkom i miejskim kamerom odtworzyła wędrówkę Lauren przez noc, ale monitoring nie zarejestrował jej w kluczowym momencie zaginięcia. Nie wiadomo, co się z nią stało.
0: Setki wolontariuszy dołączyło do rodziców Lauren i władz w zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach, które objęły opuszczone kamieniołomy, okoliczne gęste lasy, pustostany. Bez rezultatu.
1: Prasa pisała o tym, iż zarówno chłopak Lauren, Wolf, jak i jej koledzy ze studiów, z którymi spędziła noc zaginięcia, odmówili poddania się badaniu na wariografię. Jeśli nie mieliby nic do ukrycia, nie baliby się wykrywacza kłamstw. Zamiast tego, jako że ci studenci należeli do dość majętnych, ich rodziny wynajęły im kosztownych prawników.
0: Podobno chłopak Spearer powiedział jej rodzicom, że Lauren wieczór wcześniej zażywała narkotyki. Może dlatego kolejnej nocy zbyt mocno alkohol uderzył jej do głowy. Również Rosenbaum zeznał, że oprócz alkoholu Lauren zażywała u niego kokainę. Czy więc dziewczyna miała skłonność do używek? Z akt medycznych wynika, że cierpiała na rzadką chorobę serca, która mogła zwiększyć niebezpieczeństwo śmierci po mieszance alkoholu i narkotyków. Czy więc mogło dojść do przypadkowego przedawkowania? Czy ktoś w panice po takim wypadku mógł zdecydować się na ukrycie zwłok tej młodej kobiety?
1: Mnożyły się teorie. Może ktoś ją potrącił, może porwał, może zamordował. A jeśli dziewczyna zginęła, to gdzie można odnaleźć jej ciało?
0: W sierpniu, po miesiącach bezowocnych poszukiwań, policja zdecydowała się na gruntowne przeszukanie pobliskiego składowiska odpadów. Tu zwożone są śmieci z Bloomington. Jeśli ktoś zamordował młodą kobietę i porzucił jej ciało na przykład w kontenerze, musiało tutaj trafić. Przeszukanie zwałów śmieci zajęło policjantom i FBI aż 9 dni.
1: Przez kolejne 2 lata śledczy otrzymali aż ponad 3000 wskazówek i tropów, które sugerowały, co mogło stać się z Lauren Spearer. Jednak po zbadaniu tych tropów nie było żadnych śladów po studentce.
0: Czy dziewczyna uległa jakiemuś wypadkowi? Czy stała się ofiarą porywacza, który przypadkowo trafił na nią feralnej nocy?
1: Może kiedyś poznamy odpowiedzi na te pytania. Na razie po 16 latach ta sprawa pozostaje niewyjaśniona.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Początek roku akademickiego, oczywiście w stylu scen zbrodni. Dzisiaj w radiu RMF FM.
1: Za moment opowiemy o historii, w której wiele jest podobieństw do tragicznej historii Ewy Tylman z Poznania. Nocny powrót z imprezy, sprzeczne relacje ostatniego świadka, który widział dziewczynę, i tragiczne zakończenie. W obu tych sprawach do dzisiaj jest wiele tajemnic. Zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
4: Weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz.
5: Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie, bo inaczej utoną.
6: Sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKO, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panom.
7: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już jutro po 8.
8: Reklama.
9: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
10: Zmieniały się trendy.
11: Ale jedno pozostało niezmienne.
9: To wy wybieracie największe hity.
7: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
12: Urodzinowa wielka trzydziestka okazji w Computronic. Najlepszy sprzęt w supercenach. Sprawdź jubileuszowe promocje w Computronic.
13: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
14: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
13: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
14: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
13: A skrócenie szkoleń BHP?
14: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
13: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
14: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
15: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
2: masz. Po reklamie.
7: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Naszym kolejnym przystankiem w tej dzisiejszej akademickiej podróży w scenach zbrodni będzie kalifornijska Politechnika Stanowa w San Luis Obispo, nazwana powszechnie Cal Poly.
1: To tutaj w 1995 roku rozpoczęła studia Christine Denise Smart. Urodziła się w Niemczech, dokładnie w Augsburgu. Jej rodzice byli nauczycielami dzieci amerykańskich żołnierzy stacjonujących w tamtejszej bazie wojskowej. Christine, zawsze uśmiechnięta blondynka, marzycielka, która starała się zrealizować swoje ambitne cele.
0: Uwielbiała podróżować. Lato przed rozpoczęciem studiów na Cal Poly spędziła w swojej pracy marzeń, czyli będąc ratowniczką i wychowawczynią podczas obozu na Hawajach. To z tego wyjazdu pozostało zdjęcie, gdy w czerwonym stroju kąpielowym odpoczywa w wodach błękitnego oceanu, obok pięknej, piaszczystej plaży. Niestety ta sielanka miała się wkrótce skończyć.
1: Przenosimy się do ciepłego 24 maja 96 roku, piątek. W USA rozpoczyna się długi weekend przed Dniem Pamięci, świętem państwowym, który przypada w ostatni poniedziałek maja. Jak to bywa w takim okresie, już po południu na kampusie studenckim panowała luźna, imprezowa atmosfera.
0: 19-letnia Christine Smart miała podobne, imprezowe plany na wieczór. Około 20:30 wyszła ze swojego akademika z trzema koleżankami. Następnie podrzucono ją samochodem pod budynek Bractwa Studenckiego poza kampusem, gdzie odbywało się przyjęcie urodzinowe. Christine nie znała nikogo na tej imprezie.
1: Około 2:00 w nocy przyjęcie powoli dobiegało końca. Współorganizator Tim Davis wyganiał ostatnich niedobitków. W pewnym momencie dostrzegł wysoką blondynkę śpiącą na trawniku obok sąsiedniego budynku. To była pijana Christine. Impreza mocno ją poniosła. Ledwo stała na nogach. Nie była w stanie dotrzeć do akademika o własnych siłach.
0: Tim Davis razem z kolegą postanowili odprowadzić podchmieloną imprezowiczkę do akademika. W pewnym momencie dołączył do nich 19-letni Paul Flores, który szedł w tym samym kierunku i mieszkał, jak się okazało, najbliżej Christine. Jak później opowiadał Flores, ich drogi rozeszły się, gdy wszedł do swojego akademika. Christine Smart ostatnią, krótką część trasy musiała przejść samotnie.
1: Ta historia to kolejny dowód na to, że podczas nocnych powrotów, nazwijmy to zmęczonych znajomych, nie powinniśmy zostawiać ich samych sobie, bo to niestety często recepta na tragedię. Szczegóły po 22:00. Zostańcie z RMF FM. Pan super.

0: reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Po reklamie.
6: Wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
7: Zaprasza Katarzyna Podraza.
8: Już od jutra na Bałtyku w Świnoujściu wielka operacja neutralizacji niewybuchów. Będzie zakaz wchodzenia do wody. Obrońcy praw zwierząt protestowali w stolicy.
9: Mała klatka to pułapka!
8: Od dziś w Krakowie dostępna nowa kładka nad Wisłą.
10: Ja jestem zachwycona i widok piękny.
8: Fakty. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień objął budynek na osiedlu przemysłowym. W akcji jest 16 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 70 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Jak informuje reporter RMF FM, akcja gaśnicza może potrwać nawet do rana. Do Słubic kierowane są następne zastępy straży pożarnej, m.in. z Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trwają przygotowania do jutrzejszej akcji neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej w Świnoujściu. Ładunki ważą łącznie 3,5 tony. Przez kilka dni będzie zakaz wchodzenia do Bałtyku. Więcej na ten temat nasza reporterka Anna Pałamar.
11: Materiały wybuchowe znaleziono podczas prac na terenie budowy przyszłego falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Chodzi o 5 min z II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3,5 tysiąca kilogramów. Nurkowie minerzy rozpoczną pracę w poniedziałek o godzinie 8 rano. Na odcinku od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się też ograniczenia w korzystaniu z miejskich plaż w tych miejscowościach. W Zatoce Pomorskiej będą też ograniczenia w żegludze i zakaz prac podwodnych w porcie podczas całej operacji. Usuwanie niewybuchów powinno zakończyć się w czwartek.
8: Uwaga kierowcy, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Jak prognozują synoptycy, miejscami widoczność może wynosić poniżej 200 metrów. Alerty będą obowiązywać do jutra do 9. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało dziś w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
12: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
13: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinno być klatek?
12: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
14: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. Powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
9: Mała klatka to pułapka!
8: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku. O poranku polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy. O 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i posłankę Koalicji Obywatelskiej Joannę Kluzik-Rostkowską. Z kolei 2 minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM i RMF 24 będzie były premier, przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Wy też możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl.
15: Tym żyje Kraków.
8: To dziś jedno z najlepiej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski. Dziś uroczyście otwarto kładkę między Kazimierzem i Ludwinowem. Pojawiły się tłumy mieszkańców.
10: Tu blisko mieszkam, więc ja jestem zachwycona. Będę mieć blisko na Kazimierz.
13: A jak się podoba sama kładka?
10: Bardzo ładna. Łagodne jest wejście, łagodne zejście. Nie trzeba po schodach.
13: I widok piękny.
10: I widok piękny. Właśnie dlatego robię te zdjęcia widoku.
13: Dobrze, że taka kładka powstała?
10: Bardzo.
16: Nikt nie powie, że Kraków nie piękny.
13: Przydatna będzie ta kładka?
17: Bardzo. Po to, żeby się spotkać, przejść.
8: Usłyszał od korzyści korzystających z kładki nasz reporter Paweł Konieczny. Jej zdjęcia mamy dla Was na rmf24.pl. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
17: Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Narodów. W Porto reprezentacja Portugalii gra z Norwegią. 57. minuta meczu i jest remis 1-1. W Salonikach Grecja podejmuje reprezentację Niemiec. Tutaj 59. minuta spotkania. Jak na razie nie padły w tym meczu bramki. A jutro po raz drugi w tegorocznej Lidze Narodów piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem w Zenicy. 25 września w meczu na PGE Narodowym był bezbramkowy remis. Tym razem biało-czerwoni zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za dwie żółte kartki. Kto zastąpi kapitana w wyjściowej jedenastce?
18: A ilu mamy napastników? Ja widzę jednego. Świder to taka dziesiątka, która czasami zagra na dziewiątce. Żuko jeszcze niedawno grał na innych pozycjach. Tak wyszło, że strzela bramki Magdeburgu i stał się napastnikiem.
17: Mówił Jan Urban o Mateuszu Żukowskim. Mecz jutro o 20:45, a relacje naszego wysłannika z Zenicy jutro w faktach i faktach sportowych RMF FM. Żużrowcy Press, grupa deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finału PGE Ekstraligi Torunianie pokonali na wyjeździe we Wrocławiu Betard 46-44. W pierwszym meczu też górą byli świeżo upieczeni obrońcy tytułu, którzy wygrali 55-35. Na koniec jeszcze Tauron Liga Siatkarek. W hicie pierwszej kolejki nowego sezonu deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe w Łodzi po tiebreaku ŁKS Komerskon. Dwa pierwsze sety wygrał zespół z Podkarpacia. Łodzianki były jednak w stanie doprowadzić do wyrównania i w tiebreaku 17-15 wygrały reprezentantki rzeszowskiego klubu.
19: My się spodziewaliśmy, że będzie to ciężki mecz, ale nie sądziłyśmy, że będzie aż taka mocna sinusoida i z jednej i z drugiej strony mimo wszystko. Ten tiebreak bardzo emocjonujący, bo do końca nie było wiadomo, jak to się skończy.
17: Mówiła po meczu środkowa deweloperesu Agnieszka Acentka-Tietianiec, a fakty sportowe wracają jutro o 6:30.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
21: Ponownie jesteśmy z Wami. Rozpoczynamy trzecią godzinę scen zbrodni. Daniel Dyk
22: i Kamil Barnowski. Za chwilę wracamy do sprawy Christine Smart. Zostańcie z RMF FM.

0: sceny zbrodni w radiu RMF FM. Wracamy do sprawy Christine Smart.
1: Niestety 19-letnia studentka kalifornijskiej Politechniki Stanowej nie dotarła do swojego akademika Muir Hall. Gdy jej znajomi zorientowali się rano, że Christine nadal nie wróciła, poinformowali policję uniwersytecką. Ale ta niezbyt poważnie potraktowała to zgłoszenie. Sądzono, że dziewczyna zabalowała, potem może gdzieś wyjechała, o czym zapomniała poinformować bliskich. Tę sprawę uznano za zaginięcie dopiero tydzień później. Wówczas zajęła się nią lokalna, prawdziwa policja. Najważniejsze pierwsze godziny i dni po zdarzeniu zostały całkowicie utracone.
0: W poszukiwaniu zaginionej studentki pomagali wolontariusze z uczelni. W pewnym momencie było ich prawie 400. Część z nich przemierzała konno rozległy kampus w San Luis Obispo. Spodziewając się najgorszego, przeszukiwano teren przy pomocy georadarów. Dokładnie sprawdzono również wysypisko, ale po Christine nie było żadnego śladu.
1: Okolica była oklejona plakatami ze zdjęciem zaginionej. Przy drodze krajowej 101 stanął billboard, gdzie napisano o nagrodzie za informacje prowadzące do odnalezienia Christine. Na kampus sprowadzono również psy tropiące wyszkolone do poszukiwania ludzkich szczątków. Przy ich pomocy postanowiono sprawdzić pokój Paula Floresa, który widział zaginioną jako ostatni.
0: Nie mieszkał już tam wówczas. Wyprowadził się z akademika 2 tygodnie po zaginięciu Christine. 4 psy, niezależnie od siebie, zachowały się dokładnie w ten sam sposób. Szybko podeszły do materaca mężczyzny, a następnie były bardzo zainteresowane koszem na śmieci w pomieszczeniu. Wiele wskazywało na to, że ktoś mógł tutaj zginąć.
1: W czerwcu 1996 roku podczas przesłuchania mocniej przyciśnięto Floresa. Wówczas przybrał pozycję embrionalną, zgiął się w pół na krześle, uniósł stopy z podłogi i powiedział: skoro jesteście tacy mądrzy, to powiedzcie mi, gdzie jest ciało? Potem powołał się na 5. poprawkę do Konstytucji. Przypomnijmy, daje ona prawo do odmowy zeznań, które mogą go obciążyć w czasie późniejszego procesu.
0: Następnie kilkukrotnie przeszukano dom Paula Floresa. Przekopywano ziemię na tej posiadłości, wykorzystano georadar, ale za każdym razem nie natrafiono na żadne istotne wskazówki. Dla wszystkich pewne było, że Flores ma jakiś związek z zaginięciem Christine Smart. Jednocześnie nie zgromadzono na to mocnych dowodów.
1: Do tej sprawy wrócimy za moment. Zostańcie z RMF FM.

0: FM, najlepsza muzyka. A w scenach zbrodni wracamy do zaginięcia Christine Smart.
1: W maju 2002 roku, a więc 6 lat od jej zaginięcia, Christine została uznana za zmarłą. Rodzina dziewczyny zbierała fundusze na utrzymanie billboardów umieszczonych obok drogi krajowej. Zacytujmy słowa bliskich. Billboardy to jedyny sposób, w jaki możemy przypominać ludziom, że ona wciąż jest zaginiona. To jedyny prezent, jaki możemy jej dać, aby upewnić się, że nie zostanie zapomniana.
0: W kwietniu 2020 roku w mieszkaniu Paula Floresa znaleziono leki, opioidy, wywołujące u ofiar coś w rodzaju stanu narkozy, dezorientacji, podawane w celu popełnienia gwałtu. Do tego amatorskie sekstaśmy mężczyzny z nieprzytomnymi kobietami. Jak później podkreślano, był fetyszystą takich skrajnie skandalicznych treści.
1: Na początku 2021 roku główny podejrzany Paul Flores trafił do aresztu, ale w związku z inną sprawą. Znaleziono u niego broń. Zgodnie z prawem nie mógł jej posiadać, ponieważ był wcześniej skazany.
0: W kwietniu 2021 roku byłemu studentowi Kalifornijskiej Politechniki Stanowej postawiono zarzut morderstwa Christine Smart podczas próby gwałtu w swoim pokoju w akademiku. Zatrzymany cały czas podkreślał, że jest niewinny.
1: Innego zdania była ława przysięgłych. 10 marca 2023 roku, czyli 27 lat po zaginięciu Christine, Paul Flores usłyszał wyrok. Minimum 25 lat więzienia. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać najwcześniej w 2047 roku. W aktach sprawy znajdują się zeznania 30 kobiet, które oskarżyły mężczyznę o nadużycia seksualne i podawanie im środków odurzających. A co stało się z ciałem poszukiwanej studentki?
0: Amerykańskie portale przekazały informację, że przeprowadzono przeszukanie w domu matki Paula. Szeryf Parkinson powiedział podczas konferencji prasowej: uważamy, że szczątki ludzkie znajdowały się tam kiedyś lub nadal tam są. Nie będę wchodził w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o związki występujące w glebie, które wynikają z obecności rozkładającego się ludzkiego ciała.
1: Kilka dni później, po zakończonych poszukiwaniach, przekazano kolejny komunikat. Nie odnaleźliśmy Christine Smart. Detektywi przeanalizują wszystkie zebrane przez nas dowody, aby pomóc w śledztwie. Biuro szeryfa pozostaje w pełni zaangażowane w poszukiwania Christine i sprowadzenie jej z powrotem do rodziny.
0: Na koniec dodajmy, że sporą rolę w wyroku skazującym w tej sprawie odegrał podcast True Crime Chrisa Lamberta, lokalnego reportera, który przypomniał o tej nierozwiązanej sprawie. Przeanalizował błędy policji w 1996 roku i dotarł do nowych świadków.

0: FM i najlepsza muzyka. Jeśli chodzi o przeboje, jakie pojawiają się w naszym radiu, to jeszcze kilka ich będziemy mieli przed 23, ale powoli już kończą się dzisiejsze akademickie sceny zbrodni. Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski, pamiętajcie o stronie rmf.pl. Tam czekają wszystkie najlepsze produkcje radia RMF FM, m.in. Dorwać bestie i Misja specjalna.
0: A tych, którzy uwielbiają opowieści z dreszczykiem, odsyłamy także na nasz kanał w serwisie YouTube RMF Sceny Zbrodni. Po 24 wskoczy także ten dzisiejszy odcinek w nieco rozszerzonej wersji. Polecamy.
1: Do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 23, więc to kolejne spotkanie z faktami RMF FM,
1: które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Wielki pożar w Słubicach. Ogień objął halę magazynową. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Tylko w ten weekend dwa poważne wypadki w Tatrach. Topr ostrzega przed zlodowaciałym śniegiem i stromymi szlakami. Iran szykuje cywilów do walki na lądzie. W Teheranie posługiwania bronią uczą się także kobiety. Co najmniej kilka godzin potrwa akcja gaśnicza na terenie hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Jak informowaliśmy w faktach, ogień objął budynek na osiedlu przemysłowym. Na miejscu pracuje ponad 60 strażaków. Fakty na temat tego pożaru zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michale. Co ustaliłeś?
3: Dobry wieczór. Ogień objął już niemal całą halę o powierzchni ponad 4000 m2. W tej hali przechowywano przede wszystkim sprzęt elektroniczny i sprzęt AGD. Na szczęście, i to podkreślają teraz służby, nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym pożarze. Ogień gaszony jest teraz m.in. z poziomu specjalnych podnośników hydraulicznych, które są na wysokości kilkunastu, momentami ponad 20 metrów. Te podnośniki dojechały do Słubic m.in. z Kostrzyna nad Odrą i z Krosna Odrzańskiego. Rozmawiałem ze strażakami. Widok, który zwraca teraz uwagę, to łuna ognia i do tego duże zadymienie.
2: Tragiczny weekend w Tatrach. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu. Dziś w stanie krytycznym do szpitala trafił mężczyzna, który poślizgnął się na zalodzonym stoku w rejonie Koziej Przełęczy i spadł z dużej wysokości. Topr interweniował też m.in. w Żlebie Kuczyńskiego, na Rysach i hali Kosiennicowej. Ratownicy ostrzegają, że mimo słońca w ciągu dnia, w wyższych partiach gór warunki są nadal bardzo trudne. Śnieg jest zlodowaciały, a strome odcinki szlaków niebezpieczne. Topr apeluje, by bez doświadczenia i odpowiedniego sprzętu nie wychodzić wysoko w góry.
4: To są fakty RMF FM.
2: Na Bliskim Wschodzie nie widać oznak, by wojna miała się szybko zakończyć. Kobiety w Iranie uczą się posługiwania bronią. W Teheranie zorganizowano dla cywilów szkolenia wojskowe na wypadek kolejnych ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych. Uczestniczki ćwiczą m.in. strzelanie z pistoletów i uczą się, jak bronić swoich rodzin i dzielnic. Jedna z uczestniczek mówiła, że prawdopodobieństwo kolejnych ataków jest bardzo wysokie. W Iranie otwarto już dwa takie centra szkoleniowe. Władze przygotowują cywilów na wypadek ewentualnej wojny lądowej. Tygodnie przygotowań, wyprawa na dno Morza Bałtyckiego i specjalne ćwiczenia we wraku promu Jan Heweliusz. Strażacy nurkowi z Wielkopolski trenowali swoje umiejętności we współpracy z ratownikami SAR. Udział w specjalnym szkoleniu brali strażacy ze specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana oraz Piły.
5: Śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą, jaką tam spotkaliśmy. Też zmienność pogody, dopływając tam na miejsce, morze było względnie spokojne. Po pierwszym nurkowaniu już zwiększyło się falowanie. To też potem utrudniło co najmniej dopłynięcie potem do statku, z którego zaczynaliśmy tą swoją przygodę nurkową, żeby na niego po prostu się dostać z powrotem. Pod wodą również odczuliśmy prądy, gdzie też nie mamy do czynienia tutaj w naszych jeziorach. Ograniczona widoczność, rozmiar tego wraku, ponad 130 metrów. No wielkie wow, poskręcany metal, ciężarówki przewrócone, wagony kolejowe. Robiło to bardzo duże wrażenie.
2: Opowiadał ogniomistrz Jakub Haryk z grupy wodno-nurkowej w wielkopolskim Kościanie. Zamiast kolejnego weekendu na kanapie, plecak, wygodne buty i zdobywanie szczytów. Korona Gór Dolnego Śląska to propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać region z zupełnie nowej perspektywy. Twórca projektu, Łukasz Ordecha, przekonuje, że karkonosze najpiękniejsze są właśnie jesienią, a wśród 23 szczytów są takie, które można zdobyć razem z dziećmi.
6: Zdecydowanie polecam tutaj wejście na Jagodną. To jest naprawdę bardzo łagodna trasa. Można wybrać się nawet z wózkiem. Kolejna prosta trasa to szczyt Orlica. To jest czas na wspólne rozmowy, na wspólne poznawanie tak naprawdę całej rodziny, naszych dzieci, na obserwowanie tego, co one robią w zupełnie innym środowisku. Przecież czasami zdarzają się wyzwania, czasami musimy wejść na jakiś trudny odcinek. Trzeba dziecko zmotywować, dziecko może nie chcieć wejść. Tak naprawdę to są momenty, które nas wszystkich uczą i pokazują, jak razem żyć, tworzą relacje, a przede wszystkim budują więzi.
2: Do takiego wyzwania zachęcał twórca projektu Łukasz Ordecha. A fakty wracają za niecałą godzinę, punktualnie o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dzień dobry, to Radio FC bez cenzury. W tym odcinku Historii dla dorosłych opowiemy, uwaga, o najgłupszej bitwie w historii bitew, w historii ludzkości.
8: Kiedyś o niej wspomnieliśmy, ale tak bardzo pobieżnie, ale to jest a taki dzisiaj temat, wejdziemy w szczegóły.
7: To trzeba szerzej, to jest bitwa pod Karan Sebes, do której doszło w nocy z 17 na 18 września 1788 roku. A teraz zapraszamy Przemysław Skowron,
9: Jacek Tomkowicz,
10: Tomasz Olbratowski,
7: czyli wasi radiowcy bez cenzury.

0: Dobry wieczór radiowcy bez cenzury, a dziś o tym, czy można przegrać bitwę, zanim pojawi się przeciwnik. Historia bitwy pod Karansebes pokazuje, że tak.
1: Była to prawdopodobnie jedyna bitwa w historii, podczas której jedna armia pokonała samą siebie, zanim przeciwnik zdążył przybyć.
2: I teraz uwaga, jest rok 1788 i Józef II Habsburg prowadzi wojnę z Imperium Osmańskim. Dzisiaj popularna Turcja. Dla przyjaciół zresztą właśnie Turcy i tak dalej. Ma wielką armię, ma działa, ma kawalerię, ma piechotę, ma generałów, ma sztab, ma zapasy. Ma wszystko, czego trzeba, żeby odnieść dobre, profesjonalne zwycięstwo.
0: Znaczy, brakuje Turków.
2: No Turków nie ma.
0: Ale jak się za chwilę okaże, jest to drobiazg organizacyjny, bez którego można się obejść.
2: No ale proszę cię.
1: Armia cesarska rozłożyła się właśnie pod Karansebes, dzisiejszym Karansebes w Rumunii. Prawda? Tak tam się nazywa.
0: Po polsku Karansebes
1: się pisze. Tak, tak. Była to armia wielonarodowa. Służyli w niej, tu czytam, Niemcy, Węgrzy, Czesi, Chorwaci, Serbowie, Rumuni, Włosi i przedstawiciele kilku innych narodów.
2: Czyli wojska austriackie przypominało zebranie wspólnoty na Erasmusie, z tą różnicą, że tu wszyscy mieli broń.
0: Problem polegał na tym, że żołnierze nie zawsze rozumieli język swoich oficerów, a czasami nawet nie rozumieli do końca siebie nawzajem, skoro byli z absolutnie różnych krajów.
1: W normalnych warunkach byłoby to uciążliwe nieco. W ciemności podczas strzelaniny miało się okazać dość zasadnicze.
2: I teraz uwaga, bo cesarz Józef II osobiście uczestniczył w całej kampanii, gdyż bardzo chciał zwycięstwa. No, każdy władca chce mieć na koncie jakąś taką swoją własną wygraną bitwę, prawda?
0: Tak, taka bitwa, żeby była poważna.
2: Tak, ja tam byłem.
1: Najlepiej taką, którą później przez 100 lat malują. Tak. Cesarz na koniu, koń na dwóch nogach, cesarz wskazuje szablą horyzont, w tle giną inni.
2: Samo tak, Sierra, prawda? No rozumiecie to, nie?
0: No i nie widać mu brzucha.
2: To wszystko jest fajne, tylko że problem polega na tym, że Józefowi II historia przygotowała jednak nieco inny obraz pod tytułem Cesarz szuka swojej armii w ciemności, podczas gdy armia ucieka przed własną armią. To fajne, aczkolwiek trochę mniej majestatyczne.
1: Przejdźmy do samej bitwy. 17 września wysłano przed główne siły kawalerię, żeby sprawdziła, czy w pobliżu są Turcy.
2: Takie rozpoznanie bojem i to nie chodzi o boja żeleńskiego.
1: Ci kawalerzyści, husarze mieli zabezpieczyć przyczółek po drugiej stronie rzeki, żeby na drugi dzień przeprawiły się siły główne.
0: I kawalerzyści przekroczyli rzekę Timis. Turków nie znaleźli. Przyczółek i owszem. I w tym momencie rozsądny dowódca powinien wysłać meldunek. Nieprzyjaciela, w tym przypadku Turków, brak.
2: Niestety zwiadowcy znaleźli coś znacznie bardziej groźniejszego, bo alkohol oraz obozowisko wołoskich cyganów. No i tam oni przy okazji się okazało, że handlują wódką. I to hurtowo.
1: Tak.
2: Nie, że mają trzy flaszki, tylko tego było naprawdę kilka wozów i beczułek. Tak.
0: I tutaj nagle wojskowa kampania gwałtownie zmieniła charakter. Przestała być wojną austriacko-turecką, zaczęła się wojna austriacko-austriacka.
2: W każdym razie najwyraźniej Gorzała miała na tamten wieczór swój własny plan strategiczny.

0: Wracamy do historii bitwy pod Caransebes. Wszystko zaczęło się od alkoholu.
1: Wyobrażacie to sobie, mamy to, tak? Zatem kawalerzyści znaleźli handlarze alkoholem
2: po drugiej stronie rzeki
1: i zachowali się dokładnie tak, jak zachowałby się każdy, nie wiem, XVIII-wieczny kawalerzysta po całym dniu szukania Turków.
2: Kupili, lub jak też mówią inne źródła, zarekwilowali cygańskim handlarzom alkohol.
3: Prawdopodobnie uznali, że skoro Turków nie ma, to trzeba jakoś uczcić zwycięstwo.
2: Bo Turek czmychł, tak myśleli.
1: Niezwykle ekonomiczny sposób prowadzenia wojny. Przeciwnik się nie pojawił, a my już pijemy za sukces. Po prostu więcej takich wojen.
2: No już wołajcie malarza, żeby malował cesarza. To troszeczkę wszystko przypominało w tamtym momencie. Przypominam, jest noc, 17 na 18 września. Taką rozgrzeweczkę przed weselem. W każdym razie rozpoczęła się poważna ułańska impreza.
3: Nie, no bo tutaj trzeba jeszcze pamiętać, że alkohol w wojsku w XVIII wieku nie był wydarzeniem nadzwyczajnym. Nie pito piwo, rum, wino, mocniejsze trunki. Były te alkohole elementem wojskowej codzienności.
2: No na polu bitwy tylu pijanych, że strach było na trzeźwo tam w ogóle z okopu wychodzić.
1: Natomiast tutaj najwyraźniej w przypadku tej miejscowości, tego miejsca i tej bitwy przekroczono poziom żołnierska racja i osiągnięto poziom integracja działu sprzedaży po dobrym kwartale.
2: Ale to tylko dlatego, że kawaleria w tamtym czasie miała troszeczkę przewagę taką nad wojskami pieszymi, czyli miała konie.
3: Konie, tak.
2: Bo wiadomo, że człowiek pijany porusza się chaotycznie, prawda? A człowiek pijany na koniu to jest formacja taktyczna, bo wystarczy, że jak jest jeden z przodu trzeźwy, a reszta leci.
3: Właśnie, i kiedy zwiadowcy spokojnie likwidowali zapasy napoju, nadeszła piechota.
1: Piechurzy zobaczyli kolegów pijących i pomyśleli, o, jest alkohol.
2: Tylko tam w swoich językach każdy, nie?
1: To była prawdopodobnie ostatnia myśl tego wieczoru, która była całkowicie racjonalna.
2: No ale w każdym razie piechota też się chciała napić, tak notują kroniki. Natomiast kawaleria odmówiła. Albo już nie mieli, bo wypili wszystko nie wiadomo. W każdym razie widzicie to. Sytuacja jest taka, że przed nimi znajduje się armia Imperium Osmańskiego.
3: Tysiące uzbrojonych żołnierzy, armaty, szable, śmierć.
2: Tak.
3: Ale prawdziwy konflikt wybuchł o to, czy Stefan z 3 Batalionu Piechoty dostanie łyka gorzały.
1: Kawalerzyści mieli nawet, według barwniejszych relacji, zabarykadować swój obóz pustymi beczkami, chroniąc pozostały alkohol. Kłótnia narastała, piechota uważała, że alkohol powinien zostać sprawiedliwie podzielony.
2: Tak uważała piechota, natomiast kawaleria uważała, że sprawiedliwość podziału polega na tym, że kto pierwszy znalazł wódkę, do tego wódka należy.
3: Cała.
1: I oczywiście tutaj się zaczęły wyzwiska, prawdopodobnie w kilku językach. To dodatkowo komplikowało sprawę, bo człowiek mógł zostać obrażony, ale nie wiedział przez kogo i dlaczego.
2: Zauważcie, jest noc, część już jest pijana, część chce być pijana. No to tak by wszyscy siedzieli nie przy beczce z alkoholem, ale na beczce prochu.
1: I wszyscy krzyczą w kilku językach.
3: Tak, napięcie rosło. I wtedy ktoś zrobił coś, czego podczas pijackiej awantury wśród tysięcy uzbrojonych ludzi robić zdecydowanie nie należy. Ktoś wystrzelił.
2: Huknął strzał.
1: I w jednej sekundzie awantura o alkohol przestała być awanturą o alkohol, a stała się po prostu bitwą o alkohol.

0: Dobry wieczór, jeśli dopiero teraz włączyliście tu radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych. I słuchajcie tego, wracamy do tematu. W ciemności i chaosie własnych żołnierzy pomylono z Turkami. Rozpoczęła się walka armii z samą sobą.
1: Jesteśmy już po pierwszym strzale.
2: Jesteśmy, tak.
1: Po pierwszym strzale zrobiło się nerwowo. Ktoś odpowiedział strzałem, ktoś wyciągnął szablę, ktoś zaczął uciekać.
2: Ktoś krzyczał, i dzika twoja stara, tylko w innych językach.
0: Ktoś inny nie wiedział, dlaczego tamten ucieka, więc uznał, że skoro człowiek z szablą biegnie bardzo szybko, to widocznie wie coś, czego my nie wiemy.
2: I to jest jedna z najstarszych towarzyszących ludzkości od zarania zasad paniki. Też pan Tofelek w praoceanie, jak widział, że inne kapciuszki spierniczają, to też dołączał do tego dzikiego runu.
1: Bo nie musisz wiedzieć, dlaczego uciekasz.
2: Nie.
1: Wystarczy, że inni uciekają przekonywująco.
2: I wtedy jest noc 17 na 18 września 1788 roku.
0: Połowa pijanych, wtedy wszyscy w innych językach, tu ci strzelają, ci biegną z szablami.
2: I wtedy ktoś krzyknął pamiętne: Turcy, Turcy!
1: Pomysł genialny.
2: No, super.
1: W sumie, jeżeli trwa bratobójcza bójka między kawalerią a piechotą o wódkę, najlepszym sposobem uspokojenia sytuacji jest poinformowanie obu stron, że właśnie nadciąga wielka armia wroga.
2: Ale też ktoś mógł wypełznąć z zabeczki w pijanym widzie rzeczywiście zobaczyć sułtana i tak krzyknął.
0: No, albo ktoś krzyknął w innym języku niż ten, co znał, ty chyba Turek.
2: To też tak mogło być. Coś krzyczą.
0: Tyle, że pod Karansebes każdy miał karabin. A w ciemności ludzie zaczęli dostrzegać Turków wszędzie, szczególnie ci pijani.
2: No tak, bo tak patrzysz, nie? Jakiś człowiek biegnie, myślisz Turek, ani chybi Turek.
0: Tak.
2: Tam jedzie kawalerzysta, myślisz Turek. Rozpoznaj w biegu, czy to jest...
0: Tam ktoś strzela, no to przecież wiadomo, że Turek.
2: No, jak ktoś strzela, to Turek.
1: Tam stoi Stefan, z którym pół godziny temu jedliśmy kolację. Podejrzane, pewnie Turek przebrany za Stefana.
2: I wtedy zaczęła działać stara wojskowa zasada, którą można nazwać: najpierw strzelaj, a dopiero potem sprawdź, czy to Stefan.
0: Tak, i spanikowana kawaleria ruszyła w stronę głównego obozu piechoty. I teraz wyobraźmy sobie żołnierzy śpiących po drugiej stronie rzeki.
2: Jest środek nocy, w ogóle absolutna ciemność, cisza, spokój, poszedł zwiad za rzekę i nagle słychać strzały, potem słychać krzyki, potem tętent koni, a następnie, uwaga, z mroku wypadają w waszą stronę setki kawalerzystów.
0: No i co myśli człowiek?
2: Że
0: no.
2: Stefan?
0: Nie. Co? Nie. Czy ktoś taki sobie myśli: o, koledzy wracają z degustacji regionalnych produktów?
2: Nie.
0: Myśli: Turcy! Piechota zaczęła strzelać oczywiście do nadciągających jeźdźców.
2: No bo jest noc, ktoś na ciebie, to nie myślisz, czy to Stefan, czy nie, tylko strzelasz, potem sprawdzisz.
1: Jeźdźcy zobaczyli, że ktoś do nich strzela. No to odpowiedzieli. I w tym momencie armia Habsburgów osiągnęła coś, nad czym sztaby wojskowe pracują latami.
2: Pełną, absolutną samowystarczalność. Tak. Nie potrzebowała już nawet przeciwnika. Mieli własną kawalerię, mieli własną piechotę, mieli własną artylerię i własne cele. Kroniki bitwy notują, że oficerowie spróbowali w tym momencie, orientując się, że nie ma Turków, że coś się dzieje, zaprowadzić porządek. I wtedy padł podobno jeden z najsłynniejszych rozkazów w historii wojskowości:
1: halt!
2: Halt! Czyli stać.
1: Tak.
0: Znaczy nie, bardzo dobry rozkaz.
2: Rozkaz jest świetny.
0: Prosty, jedno słowo. Co mogło pójść nie tak?
2: No właściwie wszystko.

0: radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych. Słuchajcie tego.
1: Jesteśmy więc przy okrzyku halt.
2: Problem polegał na tym, że część spanikowanych żołnierzy nie znała dobrze niemieckiego.
1: Tak. A że był huk wystrzałów, że był tętent koni, że był wrzask ludzi, to halt miało, według historyków, zostać przez niektórych usłyszane jako Allah, Allah.
2: Dla mnie to brzmi kompletnie inaczej, ale jestem
3: trzeźwy. Ale nie, ale jest halt, Allah, Allah.
1: Można się pomylić. Nie,
3: brzmi podobnie, można.
1: Jak Olbratowski teraz zrobił, to rzeczywiście.
2: Czyli oficer chce uspokoić własną armię, krzyczy stać, a armia słyszy Turcy i przyspiesza.
1: Przyspiesza. No i teraz pytanie. Rozpoczęła się powszechna strzelanina, ale do kogo? Do wszystkiego. W nocy każdy cień był Turkiem, a wiele cieni to było, wiadomo, oddział turecki.
2: Każdy krzak, każdy kamień mógł być Janczarem, każdy koń był podejrzany, zwłaszcza koń. Nie wiem, czy to jest nasz polski, czy turecki, czy tam jak.
1: A że są cztery nogi, to może to jest dwóch Turków.
2: I konie też wpadły w panikę.
3: No, według jednej z relacji stado wyrwało się z zagrody i ruszyło przez obóz. Ktoś usłyszał tętent i krzyknął: kawaleria turecka, idźże japę, kawaleria turecka.
2: Bo to nie rozpoznasz po tętencie, czy to jest nasza,
1: nie,
2: czy turecka.
1: No. Czy to jest z tureckim akcentem biegną?
2: Nie odróżnię.
1: Bo jeśli znajdziesz się w armii, która od godziny strzela sama do siebie, to jest zupełnie logiczne, że następny pojawiający się dźwięk musi oznaczać turecką szarżę.
3: Artyleria otworzyła ogień do własnych oddziałów.
1: No wiadomo,
2: bo ale to oni nie wiedzieli, że to są własne oddziały.
3: I teraz wszystko już było kompletne.
1: Tak, bo tak, piechota strzelała do kawalerii, kawaleria do piechoty, artyleria do obu, a Turcy nadal nic, no nie wiem, może spali w tym momencie.
2: Gdyby Osmanowie się dowiedzieli, co się dzieje w obozie przeciwnika, prawdopodobnie uznaliby, że spokojnie, nie należy przeszkadzać.
1: Tymczasem chaos ogarniał kolejne oddziały. Żołnierze uciekali, inni widząc uciekających, uznawali, że sytuacja musi być beznadziejna, więc też zaczęli uciekać.
2: To z kolei przekonywało następnych, a ci uciekający, że ci, którzy uciekają, na pewno wiedzą coś ważnego, że jest jakiś powód.
3: Coś strasznego wiedzą.
2: Więc
3: nie?
2: Wszyscy uciekali jeszcze szybciej.
3: Tak powstała pierwsza militarna piramida paniki. W środku tego wszystkiego znajdował się cesarz Józef II.
1: Człowiek, który rozpoczął kampanię, żeby pokonać Imperium Osmańskie i teraz miał znacznie skromniejsze ambicje, czyli dowiedzieć się, gdzie jest w ogóle jego armia.
2: To odpuścił. On w ogóle miał ambicję znaleźć taką część armii, która akurat do niego nie będzie strzelała. Tak. To było zadanie wtedy.
1: Czyli co? Jest panika. Tak. Cesarz Józef II próbował opanować sytuację osobiście, co jest godne podziwu.
2: To prawda. Mhm. Bo wyobraź sobie, że jest noc, a tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi biega wokół w ciemnościach, strzelają do siebie, do wszystkiego, co się rusza. Przeciętny monarcha, taki typowy, powiedziałby: proszę mnie obudzić, kiedy skończą.
3: Tak. A Józef próbował zatrzymać panikę.
2: To jednak porządny facet był. To różnie się mówi, ale to...
3: Ale bez powodzenia. Cesarz został w tym chaosie oddzielony od swojej świty i przez pewien czas nie było wiadomo nawet, gdzie on się znajduje, ten cesarz.
1: I słuchajcie, to jest niezwykłe, nie? Bo tak, zgubić żołnierza, to się zdarza. Zgubić całą kompanię, źle, ale zgubić cesarza.
2: Tak, dlatego, że tutaj w tym momencie następnego dnia cała księgowość wojskowa zaczyna mieć trudny dzień. Mhm. Stan osobowy, pytają, brakuje cesarza. To gdzie jest, nie?
3: Nie wiemy.
2: Ostatnio widziano go pomiędzy artylerią a ludźmi uciekającymi przed artylerią.

0: Wracamy do historii bitwy pod Caransebes. Cesarz znalazł się w poważnych tarapatach wskutek paniki własnej armii. To już samo w sobie jest wystarczająco piękne.
1: Tak. Tymczasem wojsko rozpoczęło odwrót, ale to nie dlatego, że przegrali z Turkami. No, Turków nadal nie było w ogóle w okolicy. Po prostu armia wycofywała się przed samą informacją o Turkach.
2: Tak. To bardzo nowoczesny rodzaj wojny. Wojna hybrydowa się nazywa. Tylko informacja była całkowicie zmyślona przez własnych ludzi.
0: Porzucano sprzęt, porzucano wozy, porzucano zaopatrzenie. W niektórych popularnych wersjach opowieści dochodzi nawet do eksplozji własnej amunicji.
1: I Turków nie było trzeba, a o świcie notują kroniki, armia cesarska była całkowicie rozproszona, żołnierze zabici, ranni albo zaginieni.
0: Ale najgorsze dopiero miało nadejść, bo po całej bitwie, podczas której Austriacy bohatersko uciekli przed Austriakami, przybyli prawdziwi Turcy.
2: I teraz
1: wyobraźcie sobie turecką armię, która zbliża się do Caransebes. Dowódca Yusuf Pasza jedzie na czele. Normalnie widzicie to, nie?
2: Wezyr, tak miał tytuł, przygotowany jest na ciężką bitwę.
1: Tak, zjadł śniadanie, ma tam szable.
2: Przeciwnik świeże, liczny, armia cesarska, Józef II, artyleria, kawaleria, umocnienia.
1: Porządna na parzankę się
0: i Yusuf zakupia. Pasza wydaje ostatnie rozkazy, poprawia turban, podciąga szarawary.
1: Bo on chodzi w szarawarach.
0: Bierze głęboki oddech, wjeżdża, a tu cisza.
1: Gdzie Austriacy? Pyta Yusuf, tylko po turecku, nie? Uciekli, mówią mu tam jacyś tacy ludzie, bo co się ich pytał. A kto ich pokonał? Pyta dalej ten Yusuf, poprawiając szarawary. Austriacy ich pokonali. I w tym momencie wojna osiągnęła poziom naprawdę metafizyczny.
2: Tak.
0: No bo coś tak, Osmanowie wkrótce zajęli Caransebes, korzystając z odwrotu i dezorganizacji armii cesarskiej.
1: Czyli Yusuf Pasza skorzystał po prostu z łatwego, nazwijmy to roboczo, zwycięstwa, by w oczach sułtana potem wyjść na pogromce armii austriackiej.
0: Żołnierze osmańscy obłowili się, zabierając ekwipunek, zabierając broń porzuconą oczywiście przez uciekających nieprzyjaciół, z którymi nie wymienili ani jednego strzału. Przychodzą, biorą.
2: Dodatkowo dowódca, wezyr Pasza, Yusuf, nakazał obcięcie głów poległym, rannym też. Gdyż za każdą z tych głów mógł on otrzymać nawet 10 dukatów nagrody.
1: Ale on ten wezyr, czy ten Janczar, co przyniósł głowę?
2: Nie, on.
0: Niektórzy twierdzą, że historia bitwy pod Caransebes została przez lata podkoloryzowana.
1: Może troszeczkę tak, ale faktem jest, że austriackie oddziały pomyliły własnych ludzi z przeciwnikiem, strzelały do siebie, powstał ogromny chaos, a Józef II miał problem z opanowaniem wojska. No, czyli wszystko było, co trzeba, żeby wykonać dobry chaos.
2: Ale tak czy inaczej, morał tej historii pozostaje jednak. Przed bitwą trzeba zrobić 3 podstawowe rzeczy. Pierwsze, sprawdzić, gdzie znajduje się przeciwnik.
1: Trzeba się też upewnić, czy żołnierze rozumieją komendy. To jest bardzo ważne.
0: I pod żadnym pozorem nie ustawiać strategicznej beczki, na przykład beczki wódki, między kawalerią a piechotą.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz.
3: Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie, bo inaczej utoną.
4: Sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKO, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panów.
5: Poranna rozmowa w RMF FM z Tomaszem Terlikowskim i jego gośćmi. Już jutro po 8:00.
6: Już teraz zbliża się północ, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Protest przed kościołem w Grójcu. Mieszkańcy zablokowali wyjścia. Interweniuje policja. Warszawa szykuje podziemne parkingi ze schronami. Dzielnica Ursynów ma już dokumentację, ale brakuje pieniędzy. Góry, jeziora, jaskinie i wygasłe wulkany. Dolny Śląsk w nowej kampanii zachęca rodziny do podróżowania wraz z dziećmi. Ogromne emocje i akcja protestacyjna zakończona interwencją policji. To w Grójcu, w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Wieczorem przed miejscowym

0: Kościołem i plebanią zgromadził się tłum mieszkańców, którzy podczas wizyty ordynariusza diecezji, biskupa Romana Pindla, protestowali przeciwko odwołaniu proboszcza. Zablokowali wyjście z kościoła, następnie uniemożliwili wyjście hierarchy z budynku plebanii. Trwa interwencja wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji. Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą rozpoczął wizytę na Filipinach. To pierwsza w historii podróż urzędującego polskiego prezydenta do tego kraju. Nawrocki spotka się m.in. z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem. W planie są też rozmowy o współpracy gospodarczej i podpisanie umów. Prezydent weźmie udział w polsko-filipińskim szczycie biznesowym IT i odwiedzi bazę, w której stacjonują kupione od Polski śmigłowce Black Hawk. Wizyta potrwa do czwartku.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Za 4 lata mogą powstać pierwsze w Warszawie parkingi podziemne z funkcją schronienia. Jak mówiliśmy w faktach, Ursynów jako pierwsza dzielnica w stolicy szykuje już teraz odpowiednią dokumentację. Ale by obiekty powstały, potrzebne są pieniądze. Michał Rotkowski zajmuje się tym tematem. Czy Ursynów ma środki na budowę takich parkingów?
2: Jeszcze nie. Dzielnica ma zbyt skromny budżet, by była w stanie sama sfinansować budowę takich parkingów. Tym bardziej, że jak zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa, mają być to obiekty samowystarczalne i w pełni przygotowane na przyjęcie mieszkańców w stanie zagrożenia atakiem, choćby z powietrza.
3: Mówimy o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych.
2: A to kosztuje. Dzielnica wylicza, że na powstanie dwóch parkingów podziemnych z funkcją schronienia potrzeba przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych. O te pieniądze chce się starać m.in. z dotacji miejskich i rządowych. Jeśli uda się je pozyskać, pierwszy parking podziemny z funkcją schronienia powstanie na Ursynowie w 2030 roku.
0: A za nami już pierwszy od ponad miesiąca weekend z niższymi cenami paliw. Znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej.
4: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być. Więc...
5: Państwo tankowali dzisiaj, wczoraj?
4: Tankowaliśmy dzisiaj. Jeszcze będziemy, bo do Zakopanego jeszcze kawałek.
5: Trochę lżej się jedzie? Taki kawałek, taką trasę?
6: Możliwe, że tak. No troszeczkę to jest oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
5: Pełny bak był?
6: Tak.
5: Ten pełny bak ile kosztuje teraz?
6: 320 to taki pełny bak do...
5: Bezołowiowa benzyna?
6: Tak, 9,5.
5: A duży ruch na stacji, długie kolejki widać po wejściu programu CPN w ten weekend?
6: Nie. Więcej było, jak była końcówka wakacji,
5: tak.
6: I tam też była zmiana we wrześniu.
5: Tak.
6: Wtedy były kolejki, tak, u nas szczególnie.
5: A duży ruch na trasie, dużo samochodów?
4: Nie, w miarę w porządku przez Warszawę, tylko troszeczkę musieliśmy postać, ale teraz na szybkiego ruchu to już jest w porządku.
0: Usłyszał wieczorem nasz reporter Michał Dobrołowicz od kierowców przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Dolny Śląsk rusza z kampanią Czas dla Rodziny, która ma zachęcać do podróżowania po regionie wraz z dziećmi. To właśnie w tej części Polski jest najwięcej zabytków, ale są też góry, jeziora, wygasłe wulkany, jaskinie czy wodospady. Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą znanego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo, mówią, że w ten sposób tworzymy najpiękniejsze wspomnienia.
7: Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, byliśmy tu, tam, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi: mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię: Jezus, pielgrzymy, dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow.
8: Dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
7: Ale rzeczywiście.
9: Może warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat, w ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają, najlepiej uczymy się doświadczając.
0: Słyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Już 4 minuty po północy fakty wracają punktualnie o 1:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobra nocka w RMF FM. Nagroda Nike to jedno z najważniejszych wyróżnień literackich w Polsce. O jej znaczeniu, kondycji polskiej literatury i książkach, które trafiają do czytelników, z profesorem Przemysławem Czaplińskim z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawia Kuba Śliwiński.
1: Zacznijmy od samej nagrody literackiej. Jakie jest współczesne znaczenie Nike?
2: Pewnie takie jak w większości nagród, pomnożone przez prestiż i kilk nagrody. Po pierwsze, chyba każda nagroda literacka stanowi taką najsilniejszą rekomendację, czyli patrzymy na piątkę, siódemkę czy dziesiątkę finalistów i zyskujemy taką wskazówkę. To są książki, które jury danej nagrody uznało za najwartościowsze w poprzednim roku. Po drugie, to zawsze stymuluje. Działa jak bodziec na kilka grup społecznych. Na tych, którzy jeszcze nie piszą, ale się nad tym zastanawiają, czy zabrać się do pisania. Na tych, którzy już napisali, ale jeszcze się nie załapali do tej nagrody. Na tych, którzy nie piszą, nie mają zamiaru pisać, ale biorą udział w życiu literackim. To lubią się spierać o to. Dla nich to zawsze jest pewnego rodzaju stymulant, taki bodziec, prawda? Posprzeczajmy się albo wesprzyjmy jak jedną z książek, które się znalazły w siódemce. No i wreszcie chyba trzecia funkcja każdej nagrody. Troszeczkę to zabrzmi dziwnie, ale nagrody rodzą nagrody. Czyli ktoś sobie może pomyśleć, ach, co to jest za pomysł, żeby nagradzać, żeby stworzyć nagrodę, tak jak nagrodę Nike, która pomieści wszystko, esej, reportaż,

0: humanistykę, literaturę piękną, prozę, poezję, dramat i tak dalej, więc załóżmy, stwórzmy nagrodę, która będzie poświęcona tylko prozie, albo tylko poezji, albo tylko reportażowi, ale będzie równie silna pod względem pieniędzy, zakresu, prestiżowego składu jury. Tak, no więc w tym sensie nagrody między sobą konkurują. W przypadku Polski z całą pewnością taka konkurencja dla nagrody Nike powstała po 2000 roku, czyli po mniej więcej 5-6-letnim okresie istnienia nagrody Nike powstały takie konkurencje dla tejże nagrody.
1: Ale panie profesorze, myśli pan, że ważność tej nagrody, prestiż nagrody Nike, on się zmienia na przestrzeni lat w Polsce, czy to cały czas jest konstant? No, czyli wiemy właśnie, że nagroda literacka Nike to jest świadectwo tej najwyższej jakości, no i tutaj raczej takich, powiedzmy, powodów do dyskusji nie ma.
0: Zawsze się zmienia. Nie ma nic ponadhistorycznego, nic, co by było odporne na działanie kurzu i czasu. Przy czym oczywiście to jest tak, że z jednej strony zegar tyka i dla każdej nagrody zegar, kalendarz działa na jej korzyść w przypadku każdej nagrody. To znaczy im nagroda starsza, tym większe jej znaczenie, tym większy jej prestiż. Dlatego na przykład Nagroda Nobla przyznawana od początku XX wieku jest nie tylko prestiżowa, bo jest nagrodą globalną i bo jest warta $1 000 000, ale również właśnie dlatego, że ma już 120 kilka lat. To samo dotyczy Nagrody Goncourtu. Podobnie się ma w przypadku Nagrody Bookera i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj istnieje jakby jeden w miarę obiektywny, ale tylko częściowo obiektywny czynnik, czy taki kryterium, to znaczy właśnie kalendarz. Ale można oczywiście stracić prestiż, można zepsuć sobie opinię. Wiele nagród odnotowuje takie falowanie, czyli Booker na przykład w latach 70. był dość nisko notowaną nagrodą, czy jakby nie cieszącą się ani europejskim, światowym rozgłosem, ani nawet niezbyt cenionym na gruncie Wielkiej Brytanii. Dopiero, jeśli dobrze pamiętam, pomógł im skandal związany z jedną z książek. Tak? Gdzieś tam chyba na początku lat 80. wydarzył się skandal, zwiększyło się zainteresowanie publiczności i skorzystali z tego organizatorzy, jurorzy, podkręcili kryteria i od tej pory Booker już tylko rośnie. Ale tak jak powiedziałem, to zawsze może spadnie. Więc w Polsce rzeczywiście chyba tak jest, że Nike jest uważana za nagrodę najbardziej miarodajną dla całego piśmiennictwa. To niestety tak trzeba ująć. Nie tylko w grę bowiem wchodzi literatura piękna, ale zarazem, jak sądzę, wpływ, taki społeczny wpływ nagrody Nike falował. To znaczy ona miała swoje lepszy i gorszy okres.
1: No to zatrzymajmy się, panie profesorze, przy tegorocznej gali i przy nominowanych. Wszystkich oczywiście nie wymienimy, ale w kierunku których nazwisk pana uwaga jest zwrócona? No i oczywiście jako tego wieloletniego jurora, no ja muszę zapytać, jak pan ocenia tegoroczny poziom?
0: Podoba mi się ten zestaw. Nie ma tam... Czyli no jak zwykle, przepraszam, odpowiem trochę tak, trochę nie. Okay. Z jednej strony, z drugiej strony być albo nie być. Zestaw mi się podoba, ale nie ma w tym zestawie chyba książki, która by jakoś na której widok moje serce biłoby bardzo żywo, za którą gotów byłbym walczyć, o którą gotów byłbym walczyć, gdybym się znalazł w finale. Bo tak, mamy tutaj do czynienia z bardzo ważną książką Anny Bikont, Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, o tym, jak wyglądała sytuacja polskich Żydów po 1945 roku, po zakończeniu wojny. Oni musieli podejmować decyzje takie drastyczne, zostać, wyjechać, zakryć swoją tożsamość, bądź zachować tożsamość jawną, walczyć o to, żeby wymierzono sprawiedliwość krzywdzicielom, czy też raczej tworzyć jakieś świadectwa, prawda? Więc to są za każdym razem decyzje o ogromnym znaczeniu dla całego życia, dla takiej strategii czy taktyki życiowej. To świetna, świetna książka. Dalej są Zmartwychwstanki Doroty Grabek, czyli niesłychanie ciekawa proza. Świetny tomik poetycki Wnyki dla światła Justyny Kulikowskiej. To już nie pierwsza obecność Justyny Kulikowskiej w Nike. To już jest bardzo znana poetka. Kolejna książka to Krzysztof Łapiński, Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. Więc tak, wymieniłem cztery książki, każda z nich jest z innej parafii, prawda? Reportaż historyczny Anny Bikont, proza Doroty Grabek, poezja Justyny Kulikowskiej, biografia Sokratesa Łapińskiego, a do tego jeszcze mamy powieść Weroniki Murek, Urodziny, powieść Zyty Rudzkiej, Tylko durnie żyją do końca i powieść Szczepana Twardocha, Nul. Więc 4-3 przeważa proza, ale te nieprozatorskie książki mają ogromne atuty, ogromne walory, więc ciekawie będzie śledzić wynik obrad jury, ale zarazem pogodzę się z każdym werdyktem, to znaczy nie będę się czuł zawiedziony, jeśli proza wygra, i nie będę się czuł zrozpaczony, jeśli przegra.
2: Dziękujemy za rozmowę, już za moment kolejne najważniejsze wydarzenia.

0: Dobranoc, Kafe RMF FM, Igor Skrzypek przy mikrofonie. Rozmawiamy o adopcji zwierząt, odpowiedzialności za ich los i o tym, dlaczego człowiek zdecydował się je udomowić. I o tym z Andrzejem Kinte-Kłosińskim, psychologiem i behawiorystą zwierząt towarzyszących, porozmawia Kuba Śliwiński.
1: Panie Andrzeju, czy w tym ostrym, oczywiście to mówię pół żartem, pół serio, sporze pomiędzy psiarzami i kociarzami opowiada się pan po którejś ze stron?
2: Chyba po żadnej. Ja mam psa i mam trzy koty, więc darzę je, że tak powiem, jednakową miłością, jednakową opieką i mamy bardzo podobne więzi, choć różne oczywiście ze względu na gatunek. Pies jest zwierzęciem obligatoryjnie społecznym. Kot z natury ewolucyjnie jest samotnikiem i to jest zupełnie inny rodzaj, czyli no trochę inny rodzaj relacji i rodzaj komunikacji. Więc no tak to jest.
1: Przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć, ile ma pan tych psów i kotów?
2: Mam jednego psa i trzy koty.
1: Wow, no to
2: jednego psa i trzy koty.
1: No to rzeczywiście spora gromadka. Zacznijmy od tego, jakie znaczenie dla pana mają zwierzęta?
2: Zwierzęta towarzyszyły mi w zasadzie przez całe moje życie. Jestem jedynakiem wychowanym w rodzinie takiej rozbitej i one mi dały bardzo dużo. One mi dały przede wszystkim oparcie. I taka jest funkcja tych zwierząt. One po prostu dają nam oparcie, dają nam pozytywne emocje. A wiemy doskonale, że dzisiaj nauka to potwierdza i wie, coś co wiedzieliśmy od tysięcy lat chyba, że stabilne, dobre związki, rodzinne na przykład, w których jest dużo dobrych emocji, one działają na nas, na nasz organizm wszechstronnie, bo redukują stres, przyczyniają się do takiego większego poziomu szczęśliwości. Działają nawet na poziomie takim, można powiedzieć, fizjologicznym, więc wspomagają na przykład nasz organizm, kiedy radzi sobie z jakąś chorobą, czy z jakimiś wyzwaniami w ogóle, naszymi wyzwaniami takimi codziennymi, życiowymi. I to trochę nie bez powodu myśmy się zainteresowali, my jako społeczeństwo zainteresowaliśmy się bardzo zwierzętami wtedy, kiedy była pandemia, kiedy byliśmy pozamykani w domach, samotni, można powiedzieć. I wtedy nastąpił taki można powiedzieć, boom na szczeniaki i na kociaki. Więc bardzo dużo tych zwierząt było. Instynktownie dążymy do tego, żeby tworzyć te więzi społeczne, a w dzisiejszym takim zatomizowanym społeczeństwie tych więzi mamy bardzo mało. Mamy ich dużo, ale takich rzeczywistych, emocjonalnych więzi mamy bardzo mało. Ta samotność jest przekleństwem XXI wieku i to doskonale wiemy.
1: No właśnie, gdybyśmy mogli ten wątek jeszcze bardziej rozszerzyć, dlaczego człowiek udomowił zwierzęta? Oczywiście pan podał tutaj szereg przykładów, ale jakie są te jeszcze inne wartości, które no właśnie zwierzęta nam dają?
2: No oczywiście te wartości takie, można powiedzieć, stricte utylitarne, to znaczy mięso, skóry, także były zwierzęta przecież siłą pociągową, także psy na przykład, jaja, różnego rodzaju produkty odzwierzęce, mleko, to jest jedna strona tego medalu, a druga to są więzi społeczne, właśnie te więzi, o których powiedziałem wcześniej. W zasadzie we wszystkich cywilizacjach, społeczeństwach na Ziemi dzieci, kobiety, ale także mężczyźni mają tendencję do adoptowania na przykład młodych, niedojrzałych zwierząt. Czy to będą ptaszki, czy to będą jakieś na przykład małpy, jakiekolwiek zwierzęta, które da się po prostu wziąć do domu i mieć je. Czasami oczywiście to jest, nie jest to z korzyścią dla zwierząt, wręcz przeciwnie, ale to jest naturalna tendencja. My jesteśmy połączeni z przyrodą także poprzez takie emocjonalne więzi. Dzisiaj już wiemy, że zwierzęta dzielą z nami podstawowe emocje, podstawowe systemy emocjonalne, że przeżywają też podobne emocje i również wymieniają emocje. Mamy pewnego rodzaju takie anteny na dobre emocje, na złe również oczywiście, ale mówimy o tej dobrej stronie relacji ze zwierzętami, więc my wyczuwamy te emocje, potrafimy je komunikować zwierzętom, udomowionym naszym zwierzętom i vice versa, one również potrafią komunikować te emocje i to jest po prostu potrzebne. Jest taka synchronizacja, można powiedzieć, emocji w takich bliskich relacjach ze zwierzętami.
1: Zdecydowanie tak, to są piękne relacje. No i właśnie, zwierzęta lubi raczej każdy z nas, nieważne czy woli psa, kota, może papugę, chomika, czy też rybki. Panie Andrzeju, ale jak poznać, że nadajemy się do tego, żeby mieć zwierzę w domu, że nie braknie nam cierpliwości, czy przede wszystkim odpowiedzialności?
2: No, to są oczywiście takie rozważania, można powiedzieć, intelektualne, w sensie dotyczące rozumu, czy my mamy czas, czy jesteśmy w stanie zwierzęciu stworzyć odpowiednie warunki. I to jest ten jeden poziom. Natomiast drugi poziom to jest poziom emocjonalny. No, trzeba sobie odpowiedzieć, czy na przykład bliskość tego zwierzęcia, dotyk, komunikowanie, towarzyszenie zwierzęciu, czy też pozwalanie na to, by zwierzę towarzyszyło nam w codziennych czynnościach, czy jest źródłem takiej radości. Oczywiście nie wszyscy my jesteśmy w stanie stworzyć dobre więzi ze zwierzętami. Z powodu różnych ograniczeń, z powodu na przykład braku doświadczeń, jakichś lęków, czy własnych problemów, wtedy taka relacja może działać, można powiedzieć, w drugą stronę. To znaczy może, można powiedzieć, dewastować i naszą psychikę, i psychikę zwierzęcia, emocjonalność. To wiemy, te złe relacje, złe emocje działają destruktywnie i mamy też takie przykłady. My, behawioryści, się zajmujemy właśnie takimi sytuacjami, w których zwierzę cierpi w relacji z człowiekiem. Nie tylko oczywiście z powodu tej relacji, jakości tej relacji, ale z innych powodów. Natomiast istotnym elementem jest to odniesienie, ta relacja i ten emocjonalny, można powiedzieć, emocjonalne odniesienie, emocjonalna równowaga ze zwierzęciem.
1: Panie Andrzeju, to jeszcze tak troszeczkę delikatnie i poza tematem, czy pana jako behawiorystę zwierząt oburza sformułowanie pies zdechł, czy absolutnie nie?
2: No, my mamy to w naszym języku i to jest bardzo zakorzenione. W zasadzie coraz rzadziej się używa tego, pysk, morda, rzadziej się używa takich sformułowań. Trudno powiedzieć o oburzeniu, no po prostu jest to pewna zaszłość kulturowa i często ludzie bez refleksji mówią właśnie o tym, że pies zdechł. Nawet mówimy, że liście umierają. Właśnie w tej chwili idę i patrzę na liście, które właśnie umierają. Natomiast często używamy wobec zwierząt brzydkiego, można powiedzieć, sformułowania.
1: No właśnie, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, ale myślę, że na koniec zgodzi się pan ze mną, że to nie tylko powinien być też 4 dzień października, ale w zasadzie przez cały rok powinniśmy celebrować właśnie takie święto, jakie mamy dzisiaj.
2: Tak, w zasadzie tak. Powinniśmy, na co dzień jesteśmy ze zwierzętami. Ja teraz idę w tej chwili z moim psem Whiskim na spacer po parku. No i na co dzień, można powiedzieć, celebrujemy to, że jesteśmy razem i cieszymy się. I dajmy sobie taką przestrzeń na to, żeby doznawać tych emocji. Pielęgnujmy te emocje ze zwierzętami. No bo tak jak każdą relację trzeba po prostu pielęgnować, żeby ona, można powiedzieć, kwitła.
0: Dziękujemy za rozmowę, a my słyszymy się już za chwilę.

0: Zbliża się godzina pierwsza i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Naukowcy chcą powrotu ustawy Lex Szarlatan. Po tym jak prezydent odmówił jej podpisania, ponownie apelują o przepisy chroniące przed pseudomedycyną. Zdewastowany pomnik ofiar getta sosnowieckiego. Policja poszukuje sprawców. Dęblińska szkoła Orląt pracuje nad nowym dronem. System sterowania ma być niezależny od zewnętrznych dostawców. Naukowcy apelują do polityków o wznowienie prac nad przepisami chroniącymi przed pseudomedycyną, w tym nad ustawą Lex Szarlatan. W sierpniu prezydent odmówił jej podpisanie i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego oczekują naukowcy? O tym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do 1 000 000 zł za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja

0: Sentencja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji i doprecyzować, gdzie dokładnie jest granica, za którą zaczyna się pseudomedycyna i gdzie zaczynałaby się przestrzeń do nakładania kar.
1: Zdewastowany pomnik upamiętniający ofiary getta sosnowieckiego. Monument na placu braci Kożuchów został rozbity. Policja szuka sprawców. Pomnik stoi w tym miejscu od 1995 roku. Upamiętnia Żydów zamordowanych przez Niemców na terenie getta na Środuli. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapowiedział, że monument zostanie odbudowany i wróci na swoje miejsce.
2: Najnowsze technologie w faktach RMF FM.
1: W dęblińskiej szkole Orląt trwają prace nad nowym systemem dronów, mogącym służyć do obrony lotnisk czy przejść granicznych. Bezzałogowiec, jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, może rozwijać prędkość do 240 km na godzinę.
3: Główne jej zadanie to namierzyć oraz trakować drona, który nam zagraża. Mamy kamerę na podczerwień, która wykrywa cel, monitoruje na bieżąco. Kiedy ten dron dolatuje do zagrożenia powietrznego, kinetycznie go strąca, albo wywołuje ładunek, który ten dron likwiduje.
4: Jaki ma zasięg?
3: Około 5-6 km. To jest system obronny. Mały, lekki. Zrobiliśmy serię testów. No już jest w którejś fazie rozwoju, ale jeszcze generalnie nie jest użytkowany w wojsku.
4: A może być użytkowany do czego?
3: Do obrony punktowej, przejścia granicznego, newralgicznych budynków, rafinerii, kluczowych struktur.
1: Jak dodaje major Tomasz Dziękiewicz z Lotniczej Akademii Wojskowej, nowy dron z Dęblina ma systemy sterowania niezależne od zewnętrznych dostawców usług. Mieszkańcy Wierzchu koło Prudnika wierzą, że to u nich znajduje się prawdziwy, cudowny obraz jasnogórski. Tak wspomina w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Ziembieda, autor bestsellerowych kryminałów. W powieści Wotum podejmuje temat pobytu obrazu na Opolszczyźnie podczas potopu szwedzkiego, gdy Paulini ukryli ikonę w obawie przed zniszczeniem. Według mieszkańców do Częstochowy trafiła później kopia, a oryginał pozostał w Wierzchu.
5: Tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi, chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski.
1: Według historyków w Wierzchu może znajdować się najstarsza w Polsce kopia cudownego obrazu. A o kinowych losach prokuratora Jakuba Kani, fenomenie kryminałów w Polsce oraz odkrywaniu tajemnic historii przeczytacie na rmf24.pl. Tam znajdziecie też całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Sceny morskich bitew w hicie Christophera Nolana Odyseja zapierają dech w piersiach, a za ich spektakularnym wyglądem stoją także rzemieślnicy z Gdańska. Do filmu trafiło łącznie 15 wyprodukowanych przez nich żagli. Największy ważył 300 kg. O tym, jak Gdańsk połączył się z Hollywood, opowiadał Paweł Roslen z żaglowni na gdańskiej przeróbce. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Kontakt przyszedł od mojego klienta, z którym współpracowałem 10 lat wcześniej. To był klient z Norwegii, który zdecydował się zbudować replikę 35-metrowego statku Wikingów w tamtym czasie, żeby popłynąć z Norwegii do Nowego Jorku, żeby uczcić fakt tego, że Norwegowie 500 lat wcześniej przed Kolumbem byli już w Ameryce, właściwie dopływali regularnie do wybrzeży Kanady. Te 10 lat temu wykonaliśmy dla nich żagiel, no i w zeszłym roku zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no, życzenie armatora, czemu nie, teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie. Zaczęliśmy rozmawiać trochę więcej o szczegółach.
7: Trochę tajemniczo się zrobiło.
6: Trochę się zrobiło tajemniczo, tak, tak. Ten armator norweski też nie do końca potrafił nam przedstawić wszystkie szczegóły i po kilku dniach właściwie okazało się, że kontakt przeszedł do firmy z Los Angeles, która zajmowała się już współpracą bezpośrednio z planem filmowym i z Universal Pictures i oni zaczęli nam przesyłać trochę bardziej szczegółowe wytyczne i temat zaczął się jakby trochę nakreślać bardziej szczegółowo.
7: I już wtedy wiedzieliście mniej więcej, co się szykuje tak naprawdę?
6: No może wtedy jeszcze nie, na tym etapie, i nie zdawaliśmy sobie sprawy na początku, bo na początku była rozmowa właściwie o jednym żaglu, więc to jakby było dosyć proste do organizacji, ale z czasem, jak zaczęły napływać dokumenty, rysunki i zobaczyliśmy, jak duża jest skala i flota tych wszystkich statków, czy tych łodzi Wikingów, na które oni planują, czy zamierzają użyć, to już zdawaliśmy sobie sprawę, że może być to ciekawy temat i duża produkcja. Oczywiście wszystkie rysunki były nieoznakowane, więc nie wiedzieliśmy, jakiego filmu to dotyczy, czy jakiej produkcji, z czym mamy do czynienia, no ale już sam fakt, że był ten kontakt z Los Angeles i że dotyczy to branży filmowej, był dla nas coraz bardziej ekscytujący.
7: Czyli zaczęło się od jednego żaglu, a skończyło się?
6: Na około 15, bo tych okazało się, że tych łodzi Wikingów było około 15 zaangażowanych. Robiliśmy część też takich kopii czy duplikatów. Część żagli było w skali. Podejrzewam, to do tych potrzeb jakby filmowych oni podchodzą do tego trochę inaczej niż my tutaj po stronie jakby produkcji żagli do jachtów zazwyczaj na co dzień.
7: Teraz patrząc tak naprawdę na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
6: No teraz z tej perspektywy to faktycznie jest to bardzo fajne uczucie. Sam jak byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i gdzieś tam w tych scenach takich związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach, to faktycznie robi to wrażenie. Te sceny morskie i ten żagiel wypełniony wiatrem, wygląda to super fajnie i no myślę, że duma przede wszystkim i że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona i uznana w takim dużym projekcie międzynarodowym.
7: Żeby powstał taki żagiel, to jest dużo pracy?
6: Tak, przy tych żaglach tradycyjnych wymaga to dość dużego czasu operacyjnego ze względu na tradycyjne techniki, czy ręcznego wyszywania, likowania, wyszywania pierścieni. Wszystko to zajmuje dużo więcej czasu, jest dużo bardziej pracochłonne. Porównując to do takiej produkcji żagla do jachtu turystycznego teraz, to myślę, że taki żagiel zajmuje wyprodukowanie go co najmniej dwa razy dłużej niż taki standardowy stoczniowy żagiel. No i potrzebne jest zaangażowanie oczywiście większej ilości osób po części produkcyjnej, bo każdy z tych pierścieni trzeba wyszyć ręcznie, więc to fajnie wyglądało, jak duża część naszej ekipy produkcyjnej, pracowników, siedzi przy jednym żaglu i ręcznie go wyszywa, obszywa. Też ważną rzeczą tutaj jest to, że na początku dużym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego materiału na ten żagiel, no bo kolor dosyć nietypowy, czarny. Zazwyczaj żagle wykonujemy w kolorze białym, bo ten dakronowe tkaniny są zazwyczaj białe, więc tu znalezienie odpowiedniego materiału w tym ciemnym kolorze i który odpowiadałby charakterystyce tej historycznej, czy został jakby dopasowany do historycznej scenerii, to było trudne. To było wyzwanie i pamiętam, że musieliśmy uruchomić kontakty w Wielkiej Brytanii, żeby taki materiał właśnie zdobyć.
7: Filmowcy mieli jakieś specjalne życzenia?
6: Filmowcy mieli życzenia specjalne, ale muszę powiedzieć, że dla nas też dosyć ciekawą rzeczą było to, że oni trochę inaczej podchodzili do tego zamówienia żagla niż żeglarz czy osoba, która potrzebuje żagle, gdzie zazwyczaj dla takiego żeglarza liczy się odpowiedni kształt żagla, odpowiedni materiał, wytrzymałość na rozciąganie, na okres użytkowania. A tutaj i te wymiary zawsze jest oczywiście bardzo ważne, te wymiary, żeby co do centymetra jak najbardziej precyzyjnie wykorzystać tą wielkość takielunku. A tutaj, co ciekawe, ten świat filmowy działa trochę inaczej. Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej i nawiązanie do epoki. I te wymiary dla nich, czy ten żagiel będzie 30 czy 50 centymetrów krótszy czy dłuższy, to już nie miał takiego wielkiego znaczenia. Więc
7: chodziło o to, żeby wyglądało.
6: Dokładnie, dokładnie. Więc to na pewno było taką inną rzeczą niż standardowo robimy przy projektach żaglowych.
7: Dlaczego oni się zgłosili tutaj, do Gdańska? To jest właśnie, spodobał im się ten pierwszy?
6: Myślę, że tak. I myślę też, że chyba obserwujemy taki trend, że coraz mniej żaglowni na świecie utrzymuje tą tradycję rzemiosła, jakby wykonywania żagli i obszywania ich ręcznie. I my jesteśmy jedną z niewielu żaglowni w Europie, która jakby regularnie utrzymuje, szkolimy naszych pracowników, to jest przekazywane z pracownika na pracownika, jak taki żagiel jest wykończony. Mamy książki z technologią tych starych wykończeń, więc myślę, że to jest taką wartością, którą oni tutaj mogli mieć na uwadze.
7: Jak przetransportować tak wielki żagiel? Bo to był duży żagiel, prawda?
6: Tak, to był żagiel, który miał powierzchnię 250 metrów kwadratowych i ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Na szczęście tutaj logistycznie jesteśmy dosyć dobrze umiejscowieni w Gdańsku, mamy blisko do lotniska, no i ten transport odbywał się, czy większość transportów odbywała się drogą lotniczą i no były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja, więc to było naprawdę duże wyzwanie logistyczne.
1: Po polskim akcencie w hollywoodzkiej produkcji z Pawłem Roslenem z żaglowni na gdańskiej Przeróbce rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranocka w RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? O tym Krzysztof Urbaniak rozmawia z profesor Anną Skórską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Pani profesor, gdybyśmy mieli przypisać taki współczesny model pracy, tak żeby był bliższy temu, do czego jesteśmy ewolucyjnie przystosowani, co by to zmieniło? To byłby krótszy dzień, więcej ruchu, inne przerwy, bardziej elastyczne godziny.
2: Ja myślę, że warto zacząć od tego, że my tak naprawdę ewolucyjnie nie jesteśmy stworzeni ani tylko do wykonywania pracy, ani tylko do odpoczynku. I tak jak pan redaktor wspomniał, my jesteśmy stworzeni tak naprawdę do takiego łagodnego przechodzenia pomiędzy różnymi formami naszej aktywności. I tak naprawdę ta współczesna, można byłoby powiedzieć, architektura miejsca pracy i sposobu wykonywania obowiązków zawodowych w wielu przypadkach nam po prostu nie służy. Ten wysiłek, który wkładamy, jeżeli popatrzeć na taki standardowy rytm naszej pracy, czyli najczęściej, mówiąc o pracy biurowej, od 8 do 16, czy od 9 do 17, kiedy tak naprawdę rozpoczynamy ten dzień pracy o określonej porze, właściwie oprócz krótkiej przerwy na kawę nie zmieniamy swojej pozycji, jest absolutnie dla nas nieakceptowalny z punktu widzenia no właśnie naszego funkcjonowania i sprawności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. No fizycznie, teoretycznie robimy niewiele, tak? Siedzimy przed komputerem, ale mózg przez 8 godzin musi sprawnie, szybko reagować na wiadomości, na telefony, na spotkania, na powiadomienia, w związku z czym to, o czym pan redaktor wspomniał, owszem, skracanie dnia pracy z 8 do 7 czy 6 godzin ma sens i mam nadzieję, że w dalszej części naszej rozmowy jeszcze do tego wrócimy, ale ja skupiłabym się przede wszystkim na zmianie organizacji sposobu pracy. No właśnie do tych przemienności od intensywnego wysiłku do odpoczynku, od ruchu do bezruchu, od koncentracji do rozproszenia uwagi, bo ten jednostajny wysiłek, szczególnie właśnie połączony z jedną pozycją i ciągłą tak naprawdę dostępnością, absolutnie nam nie sprzyja.
1: No właśnie, pani profesor, to jak pogodzić te wspomniane ewolucyjne programowanie na cykle i na ruch z taką rzeczywistością typowo biurową, zmianową, nawet zdalną? Są jakieś proste zmiany, które realnie zmniejszają taki koszt zdrowotny takiego stylu pracy? Pani profesor mówi, my niby niewiele robimy, my tylko siedzimy, przed komputerem się nie ruszamy, ale mózg pracuje, jesteśmy często bardzo zmęczeni.
2: Tak, to się zgadza. Wspomniał pan redaktor o jak gdyby różnych formach tak naprawdę naszej rzeczywistości zawodowej, czyli pracy biurowej. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracy zdalnej i jeszcze inaczej w przypadku pracy zmianowej. Ale ja jestem zwolenniczką nie rewolucji, a drobnych kroków, małych kroków. Tak. Pewne zmiany możemy wdrażać powoli, systematycznie. Czasem wydawać by się mogło, że one są zupełnie banalne, ale jeżeli popatrzymy na to w długiej perspektywie, to może się okazać, że one przynoszą wszystkim nam, i pracownikom, i pracodawcom bardzo wiele dobrego. Dlatego, że spójrzmy na pierwszy z brzegu przykład, tak? Jeżeli te 8 godzin spędzamy w pozycji określonej siedzącej w biurze, to warto zwrócić uwagę, że w tej naszej pracy możemy wykorzystać czas. Jeżeli oczywiście to jest możliwe, bo chciałabym tu uniknąć zarzutu, że nie każdy, nie w każdej sytuacji jest w stanie na przykład wstać od biurka i rozmawiając przez telefon spacerować po biurze. Ale jeśli się to da, dlaczego nie? Ja bardzo lubię takie porównanie do sportu, tak? Aha. Żaden dobry trener nie każe zawodnikowi wykonywać maksymalnego wysiłku albo z maksymalnym obciążeniem przez 8 godzin bez przerwy. I dokładnie jest to samo w przypadku pracy umysłowej, tak? My nie możemy, nie powinniśmy oczekiwać maksymalnej koncentracji od rana do praktycznie wieczoru. W związku z czym odpoczynek, przerwa, interwały To jest pewne przynajmniej rozwiązanie, które nam może pomagać. I od razu jedna uwaga, proszę pamiętać, szanowni państwo, że nie każda przerwa jest odpoczynkiem. To znaczy, że jeżeli my siedzimy przed tym przysłowiowym ekranem komputera czy laptopa, a następnie w ramach przerwy spędzamy 10 czy 15 minut na scrollowaniu wiadomości albo mediów społecznościowych, to my nie odpoczywamy. To nie jest ten prawdziwy odpoczynek. Właśnie nawet najprostsza rzecz. Kilka minut spaceru, oderwanie wzroku od ekranu komputera i popatrzenie przez okno, jeśli oczywiście takowe mamy w biurze, rozmowa, ale nie związana z pracą, albo po prostu najzwyczajniejsza chwila ciszy. To przynosi pozytywne rezultaty.
0: A już za chwilę wracamy do rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Igor Skrzypek i Dobranocka w RMF FM. Jak znaleźć równowagę między pracą a odpoczynkiem? O tym Krzysztof Urbaniak porozmawia z profesor Anną Skórską.
1: Pani profesor, czy te dane, ten dłuższy tydzień pracy niż średnia unijna, ten wysoki odsetek osób z wypaleniem, brak czasu na regenerację, oznaczają, że w Polsce mamy kulturę przetrwania w pracy, a nie pracy z głową?
2: No, myślę, że to byłoby daleko idące uproszczenie. Natomiast dane rzeczywiście pokazują, że w Polsce nadal obowiązuje taki model, w którym dużo pracować często oznacza, że jesteśmy zaangażowani, solidni, ambitni. Ale w tych przytoczonych przez pana redaktora danych chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ nie tylko my pracujemy tak długo. Obok nas, być może też państwo kojarzycie te dane, jest jako lider wskazywana Grecja. Kto z państwa słuchaczy, być może pan redaktor, był na przykład na wakacjach w Grecji, to proszę sobie przypomnieć, patrząc, obserwując styl życia Greków, rzeczywiście dostrzegaliśmy albo dostrzegamy, że to jest ten kraj, to społeczeństwo, które pracuje przeciętnie najdłużej w Europie. Bo to prowadzi nas, szanowni państwo, do jak gdyby dwóch, może prowadzić do dwóch wniosków. Z jednej strony, i tu nie chciałabym państwa zanudzać kwestią tego, jak, w jaki sposób pozyskujemy pewne dane statystyczne i jak je interpretujemy, ale przede wszystkim, szanowni państwo, to jest kwestia tego, co my tak naprawdę osiągamy dzięki temu, że Polacy, Grecy czy Bułgarzy pracują przeciętnie o te 3-4 godziny dłużej niż na przykład nasi koledzy, koleżanki z zachodniej Europy. Dlatego, że z ekonomicznego punktu widzenia tak naprawdę nie chodzi o maksymalnie długi czas pracy, ale wartość, którą wytwarzamy w jednostce czasu. Czyli to jest tak naprawdę różnica pomiędzy kulturą pracować długo albo pracować mądrze. Mhm. I tu, szanowni państwo, oczywiście chociażby rozwój technologiczny, rozwój społeczno-gospodarczy, cywilizacyjny przychodzi nam sukurs. My możemy pracować krócej, tak, właśnie dzięki różnego typu osiągnięciom, bo nasze fabryki, nasze biura nie wyglądają dokładnie tak samo jak w wieku XIX czy na początku XX. W związku z czym ta kwestia czasu pracy musi być bezpośrednio połączona z produktywnością pracy. I w tym kontekście warto pamiętać, że ta 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy, stąd ten czas spędzony przy biurku, nie możemy utożsamiać właśnie z produktywnością. Więc to siedzenie do późna, wychodzenie dopiero z pracy, kiedy nasz szef, nasz przełożony opuści biuro, absolutnie, szanowni państwo, nie przystaje do rzeczywistości XXI wieku.
1: A czy widzi pani profesor w polskich firmach takie realne przykłady dobrych rozwiązań, ten słynny work-life balance, które przekładają się na mniejsze wypalenie, na większą wydajność?
2: Oczywiście, że jest mnóstwo przykładów firm, które zdają sobie sprawę z tego, że niezależnie od tego, czy będziemy to pojęcie definiować jako work-life balance, czy work-life blending, które w tej chwili cieszy się coraz większą popularnością, czy będziemy się odnosić do dobrostanu naszych pracowników, to tak, pracodawcy zdają sobie coraz większą sprawę z tego, że jest to bardzo istotne, że zachowanie tej harmonii w życiu przynosi pozytywne rezultaty obu stronom. Natomiast warto pamiętać, szanowni państwo, że te dobre praktyki czy dobre rozwiązania są tak naprawdę zazwyczaj znacznie mniej efektowne niż zdjęcia na Instagramie czy na innych profilach w mediach społecznościowych firm. To nie są te, znaczy inaczej, ten work-life balance nie zaczyna się od owocowych czwartków czy kart sportowych, tak, ale od rzeczy tak naprawdę podstawowych. Zrozumienia i popatrzenia na to, co nasze jakie są oczekiwania i potrzeby naszych pracowników. Dlatego, że my w miejscu pracy, szczególnie obecnie, szanowni państwo, reprezentujemy bardzo różne pokolenia, co najmniej 3 od pokolenia X, Y, Z, za chwileczkę pokolenie alfa wejdzie na rynek pracy, ale te nasze potrzeby i oczekiwania będą się różniły. Czego innego oczekują ludzie młodzi, czego innego młodzi rodzice, czego innego osoby w wieku 50 czy 55+. Stąd adaptacja czy też implementacja pewnych rozwiązań powinna mieć charakter, ja wiem, że to jest czasami znienawidzone słowo przez wielu z państwa, ale powinna mieć ten charakter spersonalizowany, dostosowany no właśnie do potrzeb naszych pracowników.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy z profesor Anną Skórską.

0: Dobranoc Kafe RMF FM i Igor Skrzypek, kłaniam się. Czy naprawdę potrafimy odpoczywać i dlaczego jest to tak ważne? O tym Krzysztof Urbaniak rozmawia z profesor Anną Skórską.
1: Pani profesor, jeszcze jedne dane. W Polsce tylko 21% pracowników uważa, że ma zdecydowanie wystarczająco czasu na odpoczynek po pracy. Co ósmy deklaruje, w ogóle nie może się zregenerować. U studentów dominują czynniki ryzyka wypalenia, o których już wspominaliśmy. Nadmiar obowiązków, brak regularności, słabe wsparcie. Gdyby pani profesor mogła dać takie trzy konkretne zasady dla osób, które czują, że żyją tylko pracą i nauką, co by to było? Granice po godzinach, planowanie odpoczynku, redukcja etatu, coś innego.
2: Trudne zadanie przede mną pan redaktor postawił, ale postaram się mu sprostać. No, to jest tak samo jak na uczelni albo w innym środowisku pracy. Trudne zadania to nie znaczy niewykonalne. Po pierwsze, myślę, że warto skupić się na tym, szczególnie dla młodych ludzi, żeby te swoje obciążenia, zadania, które mają do wykonania, potraktować nie tylko w kategorii, no właśnie, zadań, ale również w takim wymiarze godzinowym. Czyli nie tylko na zasadzie muszę zrobić prezentację, przygotować się do egzaminu, napisać raport i tak dalej, ale skupić się na tym, ile te zadania zabiorą mi czasu. Prezentacja 4 godziny, egzamin 3 i tak dalej. Wtedy jesteśmy w stanie określić, czy ten nasz plan w ogóle jest realny do przygotowania, a do tego wyznaczyć moment, w którym praca rzeczywiście się kończy, czy też te obowiązki nasze rzeczywiście się kończą. Po drugie, myślę, że warto ustalić takie trzy najważniejsze rzeczy na dany dzień. Ustalić, czego nie poświęcimy jako pierwszego w sytuacji, nazwijmy to, kryzysowej. Dlatego, że znowu, to o czym pan redaktor wspomniał, wiele osób przeciążonych nie ma problemu z brakiem pracowitości, tylko właśnie z organizacją, że wszystko traktują jako bardzo ważne kwestie do rozwiązania. Tak. Ustalmy sobie priorytety i tak jak wspomniałam, ustalmy również, czego nie poświęcamy jako pierwszego, bo bardzo często tą pierwszą, w cudzysłowie oczywiście, ofiarą przeciążenia jest sen. Rezygnujemy, ograniczamy nasz ilość snu, a to niestety nie jest dobre rozwiązanie. I trzecia, ostatnia zasada. Zaplanujmy, szanowni państwo, czas na regenerację, tak samo jak nasze obowiązki. Czyli jeśli mamy w kalendarzu wpisane spotkanie, tak jak ja dzisiaj z państwem, na określoną godzinę, to zaplanujmy tak samo świadomie czas na spacer, trening, kolację bez telefonu, godzinę bez ekranu, smartfona, cokolwiek.
1: Pani profesor, niech nam pani powie, jak rozmawiać z szefem albo z uczelnią o przeciążeniu, żeby to nie brzmiało jak nie chce mi się, tylko jako taka racjonalna dbałość o zdrowie i wydajność?
2: Trudno jest przeprowadzić taką rozmowę, ale myślę, że tutaj ważne jest powściągnięcie emocji, a więc właśnie zamiast tych ogólników o charakterze nie daje rady, skupić się na konkretach, pokazać, z czego wynika problem, jak on wpływa na naszą pracę, na naszą naukę, na nasze zdrowie i nie czekać do ostatniej chwili, wtedy kiedy już rzeczywiście stajemy pod przysłowiową ścianą i zastanawiamy się, mówiąc kolokwialnie, nie rzucić wszystkiego i nie wyjechać w Bieszczady, tak? W związku z czym postarać się, żeby na ile to oczywiście jest możliwe, ta rozmowa była konstruktywna, dlatego że ona powinna dotyczyć realnego obciążenia, realnej kolejności zadań, a nie oceny człowieka. I tak samo na uczelni. Jeżeli student w dniu egzaminu pisze do mnie mail o godzinie 9, w momencie kiedy o 10 rozpoczyna się egzamin, że on jednak nie zdąży się przygotować, nie da rady i tak dalej, no to z całym szacunkiem to nie jest poważne traktowanie siebie nawzajem. W związku z czym, jeśli w ogóle podejmujemy się takich rozmów, a warto, to warto się do nich przygotować merytorycznie i zrobić to wcześniej niż na ten ostatni przysłowiowy gwizdek.
0: Dziękujemy za rozmowę i wskazówki, a my słyszymy się już niebawem.

0: To już niemal godzina druga według radiowego zegara, a to oznacza czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nerwowy wieczór w Grójcu. Mieszkańcy zebrali się przed parafią podczas wizyty biskupa. Potrzebna była interwencja policji. Z Polski do Stanów wyjeżdżają coraz starsi. W faktach sprawdzamy, kto planuje emigrację za ocean. Gdynia wyznacza kierunek w walce z dzikami. Jej rozwiązania mają obowiązywać w całej Polsce. Do groźnych scen doszło późnym wieczorem w Grójcu w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Podczas wizyty w parafii ordynariusza diecezji przy parafii zebrał się tłum mieszkańców, którzy żądali od biskupa Romana Pindla uzasadnienia odwołania ich proboszcza. W Grójcu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak zakończyła się ta sytuacja?
1: Mniej więcej godzinę temu biskup Roman Pindel oraz towarzyszący mu księża bezpiecznie opuścili teren pod eskortą licznie zgromadzonych na miejscu funkcjonariuszy policji. Wcześniej mieszkańcy zagrodzili wyjścia z kościoła oraz plebanii. Doszło także do przepychanek. Parafianie chcieli wykorzystać przyjazd ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, by dowiedzieć się, dlaczego ich proboszcz po prawie 30 latach posługi został odwołany z funkcji.
2: Nie powiedział nam kompletnie nic. Ponoć jest jakaś prawo kanoniczne, że nie może się wypowiadać, ale nam nie chodziło o to, żeby wyszedł i powiedział: jest taki zarzut czy taki, tylko żeby nas uspokoił. Będzie dobrze, będzie fajnie.
1: Kuria wydała jedynie komunikat, w którym informuje, że odwołanie nastąpiło z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Z Grójca Paweł Konieczny.
0: Rośnie średnia wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. W faktach RMF FM sprawdzamy wyjazdy naszych rodaków za ocean. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kto planuje takie wyjazdy?
3: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Tak to opisuje mecenas Ilona Szymkowicz, która jako adwokat imigracyjny pomaga Polakom w zdobyciu stałej wizy.